Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

Strangely enough, I got along without him. Then one day,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy spotkaliście kiedyś osobę, która stroi fochy? Nie, nie chodzi o strojenie się w jakieś ładne ubrania albo o strojenie instrumentu. Owszem, można nastroić gitarę albo pianino, ale fochy to coś zupełnie, zupełnie innego. Dźwięk instrumentów daje przyjemność, a fochy wręcz przeciwnie. Gdy ktoś stroi fochy, to wszyscy wokół czują się źle, nieprzyjemnie, bo fochy to po prostu obrażanie się, grymaszenie, kapryszenie. Z kimś, kto stroi fochy, trudno rozmawiać, właściwie to jest niemożliwe. A czy umiecie sobie wyobrazić, jak wygląda osoba, która stroi fochy? Umielibyście ją narysować? W jakiej pozie stoi? Przodem czy tyłem do innych? Co robi z rękami? Czy przypadkiem nie zakłada ich jedna na drugą, tak przed sobą? To tak, jakby zamykała innym drogę do siebie. Takie skrzyżowane ręce są znakiem: nie zbliżaj się do mnie, nie chcę z tobą rozmawiać. Takie właśnie sygnały, niestety, wysyła osoba, która stroi fochy. No i jest jeszcze coś ważnego, twarz takiej osoby. Z tą twarzą dzieje się coś dziwnego. Wykrzywia się, czasem nadyma, brwi się marszczą, usta też. Jednym słowem, podczas fochów na twarzy widać różne grymasy, czyli różne niezbyt ładne, niezbyt przyjemne miny. I dlatego właśnie stroić fochy to inaczej grymasić. I jeszcze jedno słowo tutaj pasuje – dąsać się. Znaczy to samo.

samo, co stroić fochy i grymasić, czyli obrażać się i pokazywać niezadowolenie. A wiecie, skąd się wzięło słowo dąsać się? Pochodzi od dąć i nadymać. No bo jak ktoś się dąsa, to właśnie trochę tak jakby się nadymał, jak balon. Czasem ma się wrażenie, że taki nadąsany człowiek pęknie z tego nadęcia. A co zrobić, żeby nie było tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy? Co zrobić, gdy coś naprawdę nam się nie podoba, gdy ktoś sprawił nam przykrość i gdy mamy szczerze ochotę obrazić się na tego kogoś? No cóż, najlepiej, nawet wtedy, gdy jesteśmy źli albo gdy coś nam się nie podoba, mimo wszystko porozmawiać z tym, kto nas zdenerwował. I najlepiej powiedzieć mu, co czujemy i dlaczego jest nam przykro. Rozmowa zawsze jest lepsza niż strojenie fochów. Dzięki rozmowie znów może być przyjemnie i normalnie. Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który jest znakomitym śpiewakiem i którego na pewno nieraz słyszeliście, chociaż może o tym nie wiecie. Ten ptak to skowronek. Wygląda niepozornie. Jest mały, szaro-brązowy, często chodzi po ziemi i zjada robaki oraz nasiona różnych roślin. Nic nadzwyczajnego, ptak zupełnie pospolity. Ale jak rano zaśpiewa, to jest coś. Skowronek śpiewa znakomicie, czystym, perlistym głosem. A śpiewa, powtarzając krótkie prit, prit, prit. Wy też spróbujcie powtórzyć prit, prit, prit i coraz szybciej, coraz szybciej. Nie jest to łatwe, prawda? A skowronkom wychodzi świetnie, bez żadnego błędu. Dla naszych uszu to są bardzo przyjemne trele. Trele, czyli melodie złożone z powtarzanych dźwięków. Na ulubioną porę koncertów skowronki wybrały sobie wczesny ranek, no bo to są ranne ptaszki. Wstają wtedy, gdy wschodzi słońce i wcześnie kładą się spać. Takie mają zwyczaje. I dlatego o ludziach, którzy też wcześnie lubią wstawać, mówi się, że to są ranne ptaszki albo skowronki. Może wśród was też są jakieś skowronki. Ale wróćmy do naszego śpiewaka. Gdy go posłuchamy, od razu robi się nam weselej, bo on tak śpiewa, jakby jemu samemu było bardzo, bardzo wesoło. Pewnie dlatego mówi się o kimś naprawdę zadowolonym, że jest radosny jak skowronek, albo że jest cały w skowronkach. Taki ktoś chodzi bardzo pogodny i promiennie się uśmiecha. I od razu robi się nam cieplej, gdy jesteśmy koło takiej osoby, jakby grzało nas słońce tej radości skowronka. W skowronkach musi być coś bardzo wesołego z natury. Wstają rano i z uśmiechem witają każdy dzień. A pewien rodzaj skowronków nosi zabawną nazwę – dzierlatki. Znacie to słowo? Kojarzy się wam z czymś, czy jeszcze nie? Dzierlatki to są takie bardzo radosne ptaszki, też bardzo ruchliwe, ciągle podskakują i podśpiewują. I pewnie dlatego nazywamy tak również wesołe, szczebiotliwe dziewczęta, bo są właśnie wesołe jak ptaszki, jak te skowronki dzierlatki. A teraz mam propozycję. Zabawcie się właśnie w skowronki. Możecie naśladować ich śpiew i podskakiwać z zadowoleniem, tak jak one. A może posłuchacie gdzieś nagrań z prawdziwym śpiewem skowronków? Życzę wam, żebyście cały czas byli cali w skowronkach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu będziemy ćwiczyć buzię i język, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki. Na pewno pamiętacie, jak to się robi. Najpierw trzeba wziąć kilka razy głęboki wdech i wydech. Brzuch musi się wam nadąć jak balon, a potem spuszczamy z niego powoli, powoli powietrze. Potem ćwiczymy brodę i język. Ruszamy nimi luźno we wszystkich kierunkach. Język wysuwamy w przód, w tył, w górę, w dół i na boki. A teraz robimy delikatny masaż policzków i buzi. Przykładamy palce obu rąk do policzków i delikatnie, delikatnie ruszamy palcami, jakbyśmy grali na pianinie albo na bębenkach. Poruszamy tymi grającymi palcami po całych policzkach i po całej buzi. A gdy już jesteśmy po rozgrzewce, robimy piękny, promienny uśmiech. Pomyślcie o czymś bardzo, bardzo przyjemnym i uśmiechnijcie się, ale tak, żeby było widać trochę zębów. I oto mamy buzię przygotowaną do wymówienia głoski i... A teraz jeszcze sztuczka z językiem. Trzymacie go na dole, w środku buzi, ale przesuwacie trochę do przodu, tak żeby język zaparł się o dolne zęby. W ten sposób możecie poprawnie wymówić głoskę i... To jest głoska pełna śmiechu, no bo trzeba się uśmiechnąć, żeby ją dobrze wymówić. Dlatego być może słychać ją w takich wyrazach jak hi hi hi albo chichotać. Albo gdy robicie kizimizi, to też się uśmiechacie i tutaj też słychać głoskę i. Czy znacie jeszcze jakieś wyrazy, w których słychać tę właśnie głoskę, głoskę i? Mnie przychodzą do głowy takie. Tyci, tyci, czyli bardzo mało, malutko. Albo kici, kici, tak wołamy na kota, żeby przyszedł. Albo ptasi, ptasi, czyli należący do ptaka. Ptasi może być na przykład ogon albo dziób, albo może jeszcze znacie inne rzeczy ptasie. Igła to kolejny wyraz z głoską i. Są igły do szycia i igły zielone, które rosną na drzewach. Malina to słodki, pyszny, czerwony owoc. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską i. Pamiętajcie, że ta głoska brzmi najlepiej, gdy się uśmiechamy, wymawiając ją. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Możecie mnie tak nazywać, chociaż to nie jest moje prawdziwe imię. Naprawdę mam na imię Agata. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o tym, jak się przedstawiać. Na pewno już nie raz to robiliście na placu zabaw albo w przedszkolu. Ciekawa jestem, jak to robiliście, jak to robicie? Jak się przedstawiacie osobie, którą dopiero poznaliście? Aha, no właśnie, czyli robicie to w różny sposób. No to zobaczmy, co się za tym kryje. Mówicie na przykład: cześć, jestem Ania, albo cześć, jestem Michał. I tak może być, pod warunkiem, że mówicie tak do innych dzieci, bo do dorosłych raczej nie wypada mówić cześć, do dorosłych lepiej mówić dzień dobry. Ale jest jeszcze jeden sposób. Możecie powiedzieć tak: mam na imię Ania, mam na imię Michał, albo na imię mi Ania, na imię mi Michał, na imię mi Karol. No a co powinna zrobić druga osoba? To jest jasne, powinna odpowiedzieć i też się przedstawić, bo tak jest grzecznie. Na przykład, wyobraźmy sobie taką rozmowę: mam na imię Ania, a ja Kasia. Albo na imię mi Michał, a mnie Karol. A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Niedobrze jest przedstawiać się tak: nazywam się Ania, nazywam się Michał. To jest okropne, okropne. Imiona są bardzo ładne, ale te zdania są niedobre, niepoprawne. Chociaż wiele osób tak mówi. Dlaczego to jest niedobre? No bo gdy zaczynamy zdanie od nazywam się, to potem musi iść imię i nazwisko, obie te rzeczy. Na przykład tak: nazywam się Ania Kowalska, nazywam się Michał Nowak. I tak, tylko tak jest bardzo dobrze. Po nazywam się idzie imię oraz nazwisko, a gdy mówimy samo imię, musi być inne zdanie. Czyli pamiętajmy, mam na imię Ania, na imię mi Michał. Gdy kogoś pytamy o to, jak ma na imię, mówimy: jak masz na imię? Albo: jak ci na imię? Gdy podajemy swoje imię i nazwisko, przedstawiamy się: nazywam się Ania Kowalska, nazywam się Michał Nowak. A gdy kogoś pytamy o jego imię i nazwisko, mówimy: jak się nazywasz? A na koniec pytanie: po co w ogóle przedstawiać się innym osobom?

Dlaczego ludzie podają innym ludziom swoje imiona i nazwiska i dlaczego my to robimy? Porozmawiajcie o tym z kimś starszym, z rodzeństwem, z rodzicami, z panią w przedszkolu. Jak myślicie, czy gdybyście nie wiedzieli, jak inni mają na imię albo jak się nazywają, czy łatwiej byłoby wam z nimi rozmawiać i bawić się z nimi? Jak byście się czuli, gdybyście nie znali imion i nazwisk swoich kolegów? A jak się czujecie, gdy te imiona znacie? Chyba lepiej, prawda? Do usłyszenia!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ubraniach i o ubieraniu się. Czy umiecie się już sami ubrać, czy jeszcze ktoś wam pomaga? A w co się ubieracie? I w co lubicie się ubierać? A w co ktoś wam każe się ubrać? Nosicie bluzki, spodnie, kurtki, czapki, zimą też szaliki i rękawiczki. Dziewczynki noszą spódnice i sukienki. Wszystko, co powiedzieliście, zgadza się. Tylko jak poprawnie powiedzieć po polsku, co każdego ranka robicie z tymi rzeczami? Czy je wkładacie, czy je zakładacie, czy też może je ubieracie? To wcale nie jest prosta sprawa. No bo tak, ubieracie się, czyli ubieracie siebie. To znaczy, że wkładacie na siebie różne rzeczy. Na ręce i na tułów, czyli ten kawałek ciała z brzuchem, wkładacie bluzki, koszule, a potem jeszcze kurtki i płaszcze, gdy idziecie na dwór i gdy jest chłodno. Na nogi wkładacie rajtuzy, rajstopy, skarpety, spodnie. Na dłonie zimą wkładacie rękawiczki, a na głowy wkładacie czapki. Dlaczego mówimy, że te rzeczy wkładamy? No bo to trochę tak, jakbyśmy byli w środku tych ubrań. Włożymy spodnie i nogi mamy w spodniach. Włożymy bluzkę i brzuch i ręce mamy w bluzce. Włożymy czapkę i głowę mamy w czapce. To jest logiczne, prawda? Wszystko się zgadza. Ale to nie jest koniec zabawy. No bo co na przykład zrobić z okularami, kolczykami, plecakiem, krawatem i jeszcze kilkoma innymi rzeczami? Czy też je wkładamy? Nie, tak nie możemy powiedzieć, bo tutaj nie działa ta zasada bycia w środku. No bo przecież jeżeli nosimy okulary, to wcale nie znaczy, że nos i oczy mamy w środku okularów. Przecież tak nie jest. A jeśli nosimy kolczyki, to wcale nie znaczy, że uszy mamy w środku kolczyków. To by dopiero było. Dlatego tutaj pasuje inne słowo. Słowo zakładać. I mówimy, że zakładamy okulary, kolczyki, krawat, bo zawieszamy je na sobie, umieszczamy je na sobie, a nie wchodzimy do środka tych rzeczy. Jest jeszcze słowo ubierać. Czy wiecie, co ono znaczy? Ubierać to wkładać ubranie albo coś, co przypomina ubranie, jest ozdobą, przystrojeniem. Dlatego możemy tylko powiedzieć, że ubieramy się, czyli ubieramy siebie, czyli wkładamy na siebie ubrania. Zimą ubieramy też choinki, bo zawieszamy na nich bombki, przystrajamy je tymi bombkami. Możemy też ubrać stół, czyli przystroić go odświętnie. Ale nie możemy, nie możemy ubrać spodni, butów, kurtki, no bo przecież nie przyozdabiamy ich niczym. Tylko wkładamy buty, co znaczy, powtórzmy, ubieramy się. A teraz zabawa. Wymyślcie jak najwięcej ubrań. Powiedzcie, co robicie z tymi rzeczami, gdy się ubieracie? Wkładacie czy zakładacie je? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci. Możemy sobie wyobrazić, że zbliża się noc. A skoro noc, to pomyślmy, co widać na niebie nocą? Księżyc? Owszem, tak, chociaż nie zawsze. A czego jest dużo nocą na niebie? Oczywiście gwiazd. I myślę, że o gwiazdach warto porozmawiać. Wiecie, co to jest gwiazda? To takie małe słońce, tylko mniejsze i o wiele dalej od nas niż to nasze prawdziwe słońce. Dlatego gwiazdy widzimy jako takie małe świecące kropeczki, takie małe punkciki. Gwiazd są tysiące na niebie i wierzymy, że gwiazdy przynoszą nam szczęście. Tak wierzymy. Czy to prawda? Nie wiadomo, ale wierzyć nie zawadzi, czyli nic nie szkodzi. Gwiazdy też są ważne dla języka polskiego i dlatego o nich dzisiaj właśnie mówimy. Mówimy czasem, że ktoś urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Przecież to nie chodzi o to, że gdy ktoś się rodził, to ta gwiazdka zeszła z nieba i nad nim wisiała. Przecież tak nie było. Chodzi o to, że ktoś ma wyjątkowe szczęście. Naprawdę powodzi się komuś tak jak nikomu innemu. I to znaczy, że ktoś urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Tak właśnie mówimy. A jeżeli ktoś jest pewny swojego szczęścia, ktoś jest pewny, że wszystko mu się będzie udawało w życiu, to mówimy, że wierzy w swoją gwiazdę. Mówimy też czasem, że coś jest komuś zapisane w gwiazdach, czyli coś jest komuś przeznaczone. Czy tak jest? Nie wiadomo, ale wierzymy w to. Czasami też słyszymy, że ktoś pragnie gwiazdki z nieba, czyli ma takie marzenia, które nie wiadomo, czy się spełnią. Chcielibyśmy, ale to nic pewnego. I czasem, gdy ktoś pragnie zbyt wiele, to mówimy, że chce gwiazdki z nieba. Ale też gwiazdy i gwiazdki są ważne z jeszcze innego powodu. Mówimy czasem, że ktoś ma oczy jak gwiazdy. I wiecie, co to znaczy? Co to są oczy jak gwiazdy? Takie bardzo świecące, takie jasno świecące. Jak myślicie, dlaczego tak właśnie mówimy o oczach? Pomyślcie nad tym i porozmawiajcie o tym z przyjaciółmi i z rodziną. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Tak.
1: Ojej.
2: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

Słońce, prawda? To taka gwiazda, taka duża kula ognista, która daje światło, daje ciepło. Dzięki słońcu rosną rośliny, rosną zwierzęta i my też rośniemy dzięki słońcu. No, słońce jest bardzo ważne. Dlatego chyba mówimy, że coś jest jasne jak słońce na niebie. Kiedy tak mówimy? Gdy nie mamy żadnych wątpliwości. Na przykład, dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota. To jest jasne jak słońce na niebie, czyli nie ma żadnych wątpliwości. Tak na pewno jest i tak na pewno będzie. Mówimy też czasem, zwłaszcza w wakacje, że ktoś wygrzewa kości na słońcu. Co to znaczy, że ktoś wygrzewa kości na słońcu? Czy chodzi o to, że ktoś bierze jakieś kości, na przykład ze śmietnika i je wygrzewa? O nie! Chodzi o to, że my sami, albo na przykład zwierzęta, układamy się w jakimś słonecznym miejscu i po prostu grzejemy się w ciepełku i jest nam bardzo, bardzo dobrze. To robią wszyscy plażowicze, grzeją kości na słońcu, czyli po prostu wygrzewają się, a kości są ukryte w ciele. Mówimy też czasem, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Chodzi o to, żeby nie cieszyć się z czegoś zbyt wcześnie, bo może się okazać, że będzie inaczej niż byśmy chcieli. A zatem nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Coś nam się udaje, ale dzień się jeszcze nie skończył. Możemy się cieszyć na pewno dopiero wtedy, gdy właśnie dzień dobiegnie końca. Słońce jest też ważne dla języka polskiego dlatego, że o osobach, które bardzo lubimy albo kochamy, mówimy, że to nasze słoneczko albo słonko. I mam dla Was dlatego pytanie. Jak myślicie, dlaczego właśnie o ludziach, których bardzo, bardzo lubimy albo bardzo, bardzo kochamy, tak mówimy? Dlaczego nazywamy je słońcem albo słoneczkiem? Pomyślcie o tym i porozmawiajcie z przyjaciółmi i z rodziną. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pomyślałam sobie, że warto dzisiaj porozmawiać o słowie słońce. No bo słońce mamy codziennie za oknem. Czasem je widać bardziej, czasem mniej, ale przecież świeci. A co takiego ciekawego wiąże się z tym wyrazem, że warto o nim powiedzieć w naszym odcinku, w naszym cyklu? Ha, to jest wyraz, który jest bardzo zasłużony dla języka polskiego. Wiemy, czym jest słońce.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o grzeczności językowej i właściwie powinnam zacząć mówić trochę ciszej, bo już zaczęłam sobie wyobrażać tę sytuację, o której chcę wam opowiedzieć. To jest taka sytuacja. Jesteśmy w bloku, musimy się dostać na 10. piętro. To jest za wysoko, żeby iść piechotą. Och, mamy ciężkie zakupy. Więc co robimy? Wołamy windę. No i chcemy pojechać windą. Winda przyjechała, ale w niej ktoś jest. No i teraz jak się zachować, gdy jedziemy z kimś? I to jedziemy bardzo wysoko, bo na ostatnie piętro, na 10. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do windy, to co powinniśmy zrobić? Wiecie, powiedzieć dzień dobry. Jeśli tam ktoś już jest, oczywiście, bo jeśli przyjechała winda pusta, to nie musimy mówić dzień dobry samym ścianom. Chyba, że mamy taką ochotę. Ale na pewno, gdy ktoś już jest w windzie, do której wsiadamy, dzień dobry nas obowiązuje. No i co się dzieje potem? Wsiadamy, naciskamy przycisk, winda rusza i co? Przede wszystkim nie krzyczymy. Windy są małe i czujemy się tak trochę nieswojo. Gdybyśmy jeszcze zaczęli krzyczeć, to i my byśmy się chyba gorzej poczuli w takim małym pomieszczeniu, gdyby się krzyk rozległ, to ho, ho, ho. I ta osoba, która razem z nami jedzie, poczułaby się źle, bo w tej małej przestrzeni, w tej małej windzie mamy ochotę odsunąć się jak najbardziej od siebie, żeby sobie nie przeszkadzać. Więc tym bardziej krzykiem nie przeszkadzajmy sobie. Czy trzeba rozmawiać z tym, z kim jedziemy? Nie, nie trzeba. Chyba, że o jakichś takich drobnych, nieważnych sprawach. Na przykład, jaka jest pogoda danego dnia, albo czy coś nam się spodobało, ale to nie muszą być żadne poważne rozmowy. Nie zadawajmy zbyt wielu pytań, bo przecież winda jedzie szybko i ten, komu zadamy pytanie, nawet nie zdąży na nie odpowiedzieć. Więc nie trzeba rozmawiać, gdy się jedzie z kimś windą. Trzeba powiedzieć dzień dobry, gdy wchodzimy i oczywiście trzeba powiedzieć do widzenia, gdy z windy wychodzimy pierwsi. A nawet jeśli ktoś wcześniej wysiada przed nami i powie nam do widzenia, to my też do widzenia powinniśmy odpowiedzieć. Proponuję, żebyście przypomnieli sobie o różnych sytuacjach, gdy jechaliście z kimś windą, albo żebyście wymyślili sobie takie sytuacje i dobierzcie się w pary albo większe grupy i przećwiczcie, jak się trzeba zachować językowo, żeby być grzecznym właśnie podczas jazdy windą. Powodzenia i do usłyszenia!

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: Autopromocja.
1: Nic Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Och, ostatnio to się napodróżowałam nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. Wyobrażacie to sobie? Gdzie ja nie byłam? Ho, ho, ho! Byłam w Afryce, byłam w różnych krajach Europy i nawet byłam w Ameryce. I tam spotkałam różnych ludzi. Różnych ludzi, którzy tam mieszkają, a nie podróżują tak jak ja. I wiecie co? Zaczęłam się zastanawiać, jak o tych różnych ludziach, którzy mieszkają w różnych miejscach, można powiedzieć. Jak też oni się nazywają? Ale już wiem, jak się nazywają i zaraz wam to powiem. W takiej Afryce na przykład, ten kto mieszka, to jest Afrykanin. A w Ameryce, taki człowiek, który mieszka w Ameryce, to jest Amerykanin. Proste? Proste. Afryka, Afrykanin. Ameryka, Amerykanin. Pomyślmy o tym, jak zbudowane są nazwy tych ludzi, tych mieszkańców Afryki i Ameryki. Co tam dodaliśmy? Bardzo proste zakończenie. Anin, Afryka, Afrykanin, Ameryka, Amerykanin. A na przykład w takim Egipcie, który jest w Afryce, kto mieszka? Jeden człowiek, który mieszka w Egipcie, to jest Egipcjanin. Czy słyszycie już, że nazwę tego człowieka, który mieszka w Egipcie, zbudowaliśmy tak samo, jak nazwę człowieka, który mieszka w Afryce albo Ameryce? Dodaliśmy końcówkę anin. No dobrze, to w takim razie pomyślmy, kto mieszka w Meksyku. W Meksyku mieszka Meksykanin, dobrze mówicie. I to jest kolejna nazwa, którą utworzyliśmy za pomocą końcówki anin. A w Rosji kto mieszka? Rosjanin, tak jest. A w Warszawie kto mieszka? Warszawianin. A w Katowicach? Katowiczanin. Doskonale! Mówicie bardzo dobrze, podajecie wszystkie poprawne formy. Bo właśnie te wszystkie wyrazy, które dzisiaj poznaliśmy, czyli Afrykanin, Amerykanin, Egipcjanin, Meksykanin, Rosjanin, Warszawianin, Katowiczanin, jak zbudowaliśmy? Za pomocą końcówki anin. Gdy już tę zasadę znacie, to na pewno łatwo utworzycie nazwy mieszkańców takich oto miejsc. Kijów to jest takie miasto. Kto mieszka w Kijowie? Wiecie. Kto mieszka w Opolu? Też wiecie. Na Żoliborzu, w Zielonej Górze, a może nawet na Marsie i na Wenus, na takich planetach? Utwórzcie nazwy mieszkańców wszystkich tych miejsc. Zastosujcie tę zasadę, którą dzisiaj

0: jest.
1: Dzień dobry, mówi pani bzz, literka, ale wcale nie osa, tylko właśnie literka. Dzisiaj chętnie poszlibyśmy na jakąś łąkę, a na tej łące pewnie byśmy spotkali różne owady, prawda? Wśród tych owadów mogłyby się znaleźć takie dość duże i nisko buczące stworzenia latające, które się nazywają trzmiele. Co to takiego jest trzmiel? Może go kiedyś widzieliście, a może nie. Trzmiel jest podobny do pszczoły, tylko jest od niej o wiele większy. Jest taki duży, owłosiony, okrągły. Żywi się nektarem z kwiatów, tak jak pszczoły, no i żyje w gromadach. Po czym można rozpoznać trzmiele? Po tym, że są duże i buczą. Nawet się tak mówi, buczenie trzmieli. I trzmiele, gdyby miały głos ludzki, to mówiłyby bardzo, bardzo, bardzo niskim głosem. No i tak właśnie one buczą. Niskim głosem. Ale coś innego jest, według mnie, ciekawego w nazwie trzmiel. Bo skoro mamy audycje językowe i nasze odcinki są poświęcone językowi polskiemu, to właśnie trzeba coś o samym słowie trzmiel powiedzieć. Wiecie, skąd się wzięło? Jeśli nie, już tłumaczę. Nazwa trzmiel to jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, które kiedyś brzmiało czmiel albo szczmiel albo nawet ćmiel. I słowo trzmiel znaczyło ten, kto coś robi. No a co taki trzmiel robi? Ćmi, czyli brzęczy, bzyczy. Bo kiedyś właśnie słowo ćmić oznaczało wydawanie takich dźwięków, jakie wydaje trzmiel. Więc trzmiel to był owad brzęczący, bzyczący. Proponuję, żebyście spróbowali naśladować te dźwięki, które wydaje trzmiel i w ogóle możecie ćwiczyć wymowę samego słowa trzmiel, bo w nim, tak jak słyszycie, jest trudne miejsce, miejsce trzmiel. Ale na pewno nie będziecie mieli kłopotu z wymową tego słowa i to znaczy, że będziecie prawdziwymi mistrzami języka polskiego. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w restauracji. Wiecie, czym jest restauracja? Tak, wiem, że byliście, ale wyjaśnijcie, czym jest restauracja. Tak. Jeśli nie, tak, wyjaśniacie. Dobrze. Ale to w takim razie może podsumujmy wszystko to, o czym mówicie. Restauracja to jest takie miejsce, do którego przychodzą różni ludzie, różni obcy sobie ludzie i gdzie można zjeść śniadanie albo obiad, albo kolację. Czyli to jest miejsce zbiorowego żywienia, taka duża, ale też elegancka stołówka. No i co jest ważnego w restauracji? To, że tam obowiązują szczególne zasady zachowania. Wyobraźmy sobie taką scenkę. Idziemy do restauracji i co robimy? Po pierwsze zdejmujemy kurtki i płaszcze i zostawiamy je albo w szatni, albo wieszamy na wieszaku. Siadamy przy stoliku. Co się dzieje potem? Podchodzi kelner i co do nas mówi? Dzień dobry, czyli wita się z nami. A jak powinniśmy się wtedy zachować? Oczywiście, też powiedzieć dzień dobry, czyli odpowiedzieć, czyli być grzecznym. Tego wymaga ta sytuacja. No i o co dalej pyta kelner? Otóż pyta on tak, czego państwo sobie życzą? I to jest pytanie, a w zasadzie prośba o to, żebyśmy powiedzieli, na co mamy ochotę, co chcemy zjeść. Prosimy wtedy o kartę i wybieramy z tej karty to, co lubimy najbardziej, albo na co mamy ochotę. To może być zupa, to może być odpowiednie drugie danie, to może być deser, sałatka. Różne rzeczy lubimy i różne rzeczy możemy sobie zamówić w restauracji. Gdy już wybierzemy to, co chcemy zjeść, kelner podchodzi do nas znowu, bo wcześniej mógł odejść, jeśli potrzebowaliśmy chwili do namysłu, więc kelner podchodzi do nas znowu i pyta, czy już się państwo zastanowili, albo pyta, czy już państwo wybrali? No i my wtedy mówimy tak. I mówimy, poproszę o to, poproszę.

No oto i oto. To bardzo ważne, żeby zacząć od słowa poproszę. Dlaczego to jest ważne? No, bo to jest grzeczne. Wyobraźmy sobie, że kelner pyta, czy państwo już wybrali? A ktoś odpowiada, ziemniaki i kotlet schabowy. Nie uprzejmę, prawda? Dzięki temu słówku, które dobrze znacie, czyli dzięki słówku poproszę, jesteśmy grzeczni i kelnerowi jest przyjemnie, a o to chodzi. Kelner przyniesie nam jedzenie, gdy już je zamówimy, no i jemy. Jak jemy? Ciekawa jestem, czy wiecie? Rękami? O nie! Nie rękami, tylko sztućcami. Wiecie, co to są sztućce? Łyżka, widelec, nóż. Dla starszych dzieci również nóż. Jeżeli nie umiecie się jeszcze nimi posługiwać, poproście kogoś starszego, żeby wam pomógł. Jak jemy tymi sztućcami? Nabieramy małe porcje, wkładamy do buzi, przeżuwamy. Jemy, czyli przeżuwamy. Wydaje się to proste, ale takie proste nie jest. Bo przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy w restauracji można rozmawiać? Jak sądzicie, można rozmawiać? Można, ale nie wtedy, gdy macie jedzenie w buzi i nie wtedy, gdy pijecie. No bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy zaczęli rozmawiać z kimś, mając jedzenie i picie w buzi. O, katastrofa. Na czym ta katastrofa polega? Wszystko wypadnie, wszystko się pobrudzi, stół się pobrudzi, opryskamy siebie, opryskamy innych. O, lepiej sobie nawet tego nie wyobrażać. Dlatego pamiętajmy, nabieramy małe porcje, przeżuwamy, przełykamy, popijamy i dopiero wtedy mówimy cokolwiek do innych. No a gdy już skończymy posiłek, to co się mówi na koniec jedzenia? Mówi się dziękuję. Mówimy tak do osób, z którymi jemy, bo dziękujemy za towarzystwo podczas jedzenia. I gdy wyjdziemy z restauracji, gdy wychodzimy z restauracji, mówimy również do kelnera. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy mu, że nas obsłużył, czyli że nam przyniósł jedzenie i był uprzejmy. Mam taką propozycję. Może wybierzecie się do restauracji i przećwiczycie tam te wszystkie zasady? A jeśli nie, to może odegracie w przedszkolu taką scenkę z restauracji. Ktoś może być kelnerem, ktoś może być gościem. Potem możecie się zamieniać rolami, czyli na przemian być kelnerem i gościem. Przyjmijcie zamówienie, odbierzcie zamówienie, jedzcie, rozmawiajcie. Odegrajcie jak najlepiej taką właśnie restauracyjną scenkę. I na koniec pamiętajcie, podziękujcie, no i w ogóle bądźcie grzeczni podczas bycia w restauracji. Do usłyszenia!

pani Literka. Dzisiaj, jak zwykle, czas na różne ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka. A ściślej rzecz biorąc, pracy tej części języka, którą się dotąd nie zajmowaliśmy. Chodzi o środek języka, taką

ważną masę środek języka. Żeby się tym językiem zająć, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak, oczywiście, 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i potężnie ziewamy. Nie ma niczego lepszego niż ziewanie. To jest moje ulubione ćwiczenie, ziewanie. A teraz już możemy ćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak jakbyśmy komuś chcieli pokazać język, ale nie robimy tego do kogoś, tylko robimy to dla siebie. Czyli wysuwamy język jak najdalej, a potem chowamy go jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Potem ruszajcie językiem na boki, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język z buzi, czyli na zewnątrz, i ruszajcie nim w powietrzu, jak wahadłem. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem, czyli uderzamy nim o podniebienie. Tutaj też możecie sobie manipulować językiem i różne kląskanie, czyli różny stukot kopyt konika wam wychodzi. Teraz przyszedł czas na parskanie. To też jest świetne ćwiczenie, dzięki któremu możecie rozruszać wargi i przygotować je do dalszych działań. A te działania są takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. I na przemian jak do głoski A, jak do głoski U. Zróbcie to bezgłośnie 5 razy, a potem głośno 5 razy. Jeżeli będziecie to robić naprawdę dobrze, głośno, to przy okazji wyjdą wam przy tym głoski a, u, a, u, a, u. A teraz coś nowego. Wyobraźcie sobie, że macie w buzi cukierek lub inną rzecz słodką, dobrą, ale twardą, a przy tym lepiącą się. Naśladujcie językiem ruchy, które trzeba wykonać, gdy się ciamka cukierek. To są takie ruchy i taki dźwięk przy tym powstaje. Ciamkajcie bez opamiętania. To naprawdę świetnie wam rozrusza język, zwłaszcza tę jego środkową część. I gdy to wszystko już zrobicie, czas na nasze głoski, na nasze dzisiejsze głoski, czyli ś oraz ź. Co się dzieje, gdy te głoski wymawiamy? Otóż cały język, caluteńki, podnosi się, czyli idzie do góry i robi się taka dziurka, szczelina, przez którą wydmuchujemy powietrze. Ś. Żeby dokładnie poczuć, która część języka się podnosi, wymówcie najpierw ś, a potem sz. Czujecie? Najpierw, czyli przy głosce ś, podnosi się środek języka, zresztą w słowie środek też jest głoska ś, a potem, gdy wymawiacie sz, podnosi się przód języka. A teraz wymawiajcie naprzemiennie ś. Czy łatwo przyszło wam zamienić ś w ź? Łatwo, prawda? Ciekawa jestem, czy czujecie, co się zmienia, gdy wymawiacie ź. Połóżcie palce na gardle i gdy mówicie ź, to na pewno czujecie, że

Gardło się wam rusza, drży, wibruje, prawda? Właśnie, czasami głoski ś i ź, które już wiecie, czym się różnią, czasami one zmieniają znaczenie wyrazów. Na przykład misia, mizia, misia, mizia. Misia to albo forma słowa miś, na przykład gdy mówimy nie ma tutaj mojego misia, albo też misia to jest zdrobnienie imienia Michalina. To wiecie. A czy znacie słowo mizia? Co to znaczy mizia? Oczywiście, mizia to znaczy gilgocze. Na przykład miziać można kogoś piórkiem i to wtedy łaskocze. Jeśli ktoś ma łaskotki, to nie za bardzo lubi mizianie. I teraz moje zadania bojowe dla was. Po pierwsze, spróbujcie znaleźć jeszcze inne słowa, które znaczą coś innego, a różnią się tylko głoskami ś oraz ź. To było pierwsze zadanie. Drugie zadanie to zadanie na wyobraźnię. Co wydaje dźwięk ś, a co wydaje dźwięk ź? To jest naprawdę na wyobraźnię. Musicie pomyśleć o takich rzeczach, albo może o takich osobach, które wydają dźwięki ś albo ź. I wreszcie trzecie zadanie, naprawdę trudne, ale dla ambitnych. Czy pamiętacie albo czy znacie w ogóle jeszcze inne głoski, które powodują, że drży wam gardło? Pamiętacie, jak przykładaliście sobie palce do gardła, żeby poczuć, jak to wszystko drży, wibruje, gdy wymawiamy ź? Pomyślcie o jeszcze innych głoskach, przy których też gardło wibruje. Powodzenia i do usłyszenia!

trudno o urodę lasu dbam. Więc kto mnie dobrze zna, coś o mnie wie, ja mu radę dam, a nawet dwie. O porządek dbam, w lesie funkcję mam i kompana, a on wspiera mnie. Dzięcioł stuknie tu i stuknie.

0: Lubię, kiedy gaśnie światło, wtedy straszyć bardzo łatwo.
1: Nie, nie, nie, nie przez lasy śpię.
0: Gdy zobaczysz me pazury, schowasz się do mysiej dziury.
1: Nie, nie, nie, nie przez lasy śpię.
0: Będę leżał pod twym łóżkiem, albo wejdę pod poduszkę.
1: Nie, nie, nie, nie przez lasy śpię.
0: No to schowam się do szafy, gdzie mieszkają inne strachy.
1: Szafę zamknę na cyklu, że iść lasem ja cię obudzę.
0: Nie, nie, nie, bardzo boję się.
2: Autopromocja.
3: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
4: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
5: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
4: Wszystkie te informacje znajdziecie
3: w poradniku młodego odkrywcy.
5: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
3: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
5: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
4: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
6: Niezapomniana przygoda trwa!
2: Autopromocja.
7: I minęła już 9:00.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: A na początek naszego porannego spotkania będzie piosenka dla wszystkich rannych ptaszków.

to Majka Jeżowska śpiewała tę piosenkę o wiośnie, która już na dobre się u nas chyba rozgościła. Powiedziałabym nawet, że już połowę wiosny tej wczesnej i tej troszkę późniejszej mamy za sobą, a teraz wiosna w pełnym rozkwicie. I dobrze się obudzić z myślą, że cały dzień jeszcze przed nami, prawda? A jeżeli właśnie otworzyliście oczy, albo jeżeli już jesteście ubrani, ale od niedawna obudzeni, no to może możliwości. Można zanurzyć w tym morzu rękę i coś dla siebie wyłowić. Coś, co was ciekawi, coś, co was interesuje, coś, co lubicie robić. W końcu w niedzielę nigdzie się śpieszyć nie trzeba. Można spędzić czas z bliskimi, czas z rodziną. Uwaga, jeżeli ktoś jeszcze w tym morzu możliwości jest nieco pogubiony, to u nas też dzisiaj w poranku będzie kilka podpowiedzi. Kilka pomysłów, może z nich skorzystacie. Zaczynamy nasze poranne spotkanie w niedzielę. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak i mówimy wam dzień dobry.

Daj, nie ukaj mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę, jak im gra. Choć złapałem wiele udział.

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął dole na złotkie całe na twarz. Chociaż szpecny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulfa wielki mi,
3: on piekarzem nie jest złym.
4: Modesta sługa ta, Andreaszy sobie gra.
5: Od ja jednorożce zbieram, ma ich dwa.
6: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
7: Marzenie mam,
8: marzenie mam,
7: marzenie mam,
8: marzenie mam.
7: Chcę zobaczyć światło latających ryb.

0: Nie!
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Marne 3 tygodnie. Marne 3 tygodnie sprawdzałam w kalendarzu. Zostały do wakacji, czyli przed wami 15 dni w szkole, a w tym ostatni dzień to będzie uroczyste rozdanie świadectw, pożegnanie z nauczycielami, z kolegami z klasy, rozstanie na 2 miesiące, no chyba, że jesteście uczniami jakichś wyższych klas, może 8 klasy, chociaż 8 klasa to już chyba ma pożegnania wszelkie za sobą, nawet niektórzy mają za sobą bale. Więc pozwolicie, że w dzisiejszym spotkaniu w poranku Polskiego Radia Dzieciom powędrujemy tam, gdzie szumi, gdzie faluje.

gdzie pieni się wielka woda. Popatrzymy na morza i na oceany, a może nawet zajrzymy w ich głąb, w ich toń. I nie wiadomo, co tam zobaczymy w końcu. Oceaniczne głębiny nie są do końca zbadane. A okazja do tego jest specjalna, bo jutro świętować będziemy Światowy Dzień Oceanów. Gdyby ktoś zapomniał, w końcu to długi weekend czerwcówkowy, mogliście się pogubić w tych dniach tygodnia i w dniach miesiąca. Jutro będzie poniedziałek, dokładniej 8 czerwca. I właśnie 8 czerwca przypada Światowy Dzień Oceanów. To jest taki specjalnie ustanowiony dzień, specjalnie ustanowione święto, które ma nam przypomnieć, jak ważne są dla nas te wielkie zbiorniki wodne. Wydaje wam się, że niespecjalnie? No tak, bo z jednej strony, jeżeli nie mieszkacie gdzieś blisko Morza Bałtyckiego, to może na co dzień o nim nie myślicie. Już nie mówiąc o oceanach, ja na przykład nigdy jeszcze w życiu nie widziałam takiej wielkiej, wielkiej wody oceanicznej. No właśnie, a mimo wszystko te wszystkie zbiorniki wodne i morza i oceany wpływają na nas, regulują nam klimat, dają nam tlen, dają nam pożywienie, a z kolei od nas zależy stan tych wielkich wód i ich przyszłość. Jak możemy o nie zadbać, w jaki sposób to, co robimy, wpływa na morza i oceany, o to też będę pytać gościa, który pojawi się w studiu po godzinie 10, czyli za no ponad, ale niecałą godzinę pojawi się w naszym studiu Jasia Ornoch. A w tej godzinie zajrzymy do gdyńskiego akwarium. Zaprosimy was też do warszawskiego ogrodu zoologicznego i do teatru Miniatura w Gdańsku. No i dużo, dużo podwodnych piosenek przed nami.

Gdyby ktoś nadal czuł niedosyt i miałby jeszcze ochotę pośpiewać tę piosenkę, to zapraszam w środę najbliższą do rodzinnego koncertu życzeń. Będzie można zamówić swój ulubiony przebój, swój ulubiony utwór,

0: przenosić się tam, gdzie szumi, pieni się, faluje, czyli nad morze i nad oceany. Będziemy przyglądać się podwodnemu życiu. Ale żeby to zrobić, to wcale nie trzeba zakładać specjalnego stroju, butli z tlenem, ani nawet takiej maski z rurką do snurkowania i płetw. Być może kiedyś próbowaliście snurkować albo snurkujecie po prostu w płetwach, na stopach, machając nogami. Obserwujecie to wszystko, co dzieje się pod powierzchnią wody, zwłaszcza jeżeli ta woda jest cieplejsza niż nasz Bałtyk, bardziej przejrzysta również, to wtedy można prawie oko w oko z różnymi morskimi stworzeniami stanąć. Ale można też po prostu wybrać się do takiego niezwykłego miejsca, gdzie przez szyby podgląda się to, co dzieje się pod wodą. Myślę tutaj o akwarium. Może można nawet dotknąć takich podwodnych stworzeń, kiedy jest się na przykład w gdyńskim akwarium, do którego wybrała się Agnieszka Ciecierska, a oprowadzała ją Grażyna Niedoszytko.
1: Najciekawsza sala to sala mokra, najciekawsza dla najmłodszych. Tutaj każdy może przyjść i własnoręcznie poczuć ryby żyjące w Bałtyku.
2: Tutaj są akwaria ustawione, to znaczy, że można wkładać ręce?
1: Oczywiście, że można wkładać ręce, spokojnie, niczego się nie bójmy, żadna z tych ryb nie zrobi nam krzywdy. Delikatnie wkładamy rączki i sprawdzamy, jakie są w dotyku flądry, jakie są w dotyku babki bycze i jesiotry.
2: Pryskają te ryby, jak się rękę wsadza, uciekają?
1: To są jesiotry. Ryby, które mają takie białe noski, bardzo lubią, jak się za te noski tarmosi, ale trzeba to robić delikatnie.
2: To spróbuję złapać za nosek, w takim razie dotknąć delikatnie. One mają takie białe paski na grzbiecie.
1: Tak, właśnie te paski są takie dość chropowate w dotyku, a reszta ryby jest gładka, także no niezapomniane przeżycie pierwszy raz dotknąć jesiotra.
2: To próbuję w takim razie. Chodź, podpłyń tutaj do mnie. Ale one są grzeczne, nie uciekają.
1: W kolejnym akwarium babki bycze. Jakiś czas temu ich w Bałtyku nie było. Wyglądają na dość groźne, ale spokojnie można je dotykać, nic nam się nie stanie. To tylko taki wygląd.
2: Podobają ci się te ryby? Dotykałeś?
3: Nie, tak.
2: I jakie one są, jak się dotknie?
3: No, zimne, mokre, śliskie.
2: Ja też spróbuję w takim razie dotknąć.
4: Łajdź, mama się boi.
2: One są takie mięciutkie, takie trochę jak galaretki takie. Mają olbrzymie usta.
1: No właśnie dlatego mówiłam, wyglądają na dość groźne, takie wielkie usta, ale spokojnie, spokojnie, nie ma się czego bać.
2: Czy jak się jest na plaży nad Morzem Bałtyckim, to właśnie taką babkę można spotkać?
1: Rzeczywiście można babki spotkać, na pewno czasami można spotkać flądrę, rybę, która jest w następnym akwarium. Z nią nie będzie wcale tak łatwo. Flądra, czyli tak naprawdę stornia, bo flądra to jest handlowa nazwa, stornia to jest nazwa, którą używamy my biolodzy, ryba, która chowa się w piasku, więc naprawdę trzeba poszukać jej dobrze, żeby ją odnaleźć. Ryba niesamowita, bo jak przychodzi na świat, pływa tak jak wszystkie inne rybki, a potem przewraca się na bok i resztę życia spędza już pływając na boku. Ponieważ pływa blisko piasku, więc jednym okiem szorowałaby po dnie, dlatego w tym czasie jak się przewraca, to oko przewędrowuje jej do góry.
2: Ja tu widzę same płaskie kamienie i piach, żadnej ryby nie widzę, ale to nie znaczy, że jej tu nie ma.
1: No właśnie, trzeba bardzo dobrze poszukać. Najlepiej jest szukać, zanim włożymy rękę do wody, bo potem, kiedy woda jest zmącona, już na pewno flądry nie znajdziemy.
2: To próbujemy. A jest jakaś podpowiedź? Coś powinno wystawać?
1: Może czasami wystawać oko, ale jak widać, te malutkie kamyczki też mogą sprawiać wrażenie oka. I tak naprawdę trudno jest ją tutaj znaleźć.
2: Gdzieś się ukryła flądra. Szukasz jej?
3: Przyjechałem paluszkiem pod niej, jakoś się natrafiło.
2: Tak jakby dotykać kawałka szkła, jest taka śliska.
1: Sama zresztą ma kolor piasku. To jest taki kamuflaż. Udaje, że jest piaskiem.
2: No nieźle.
0: O, nieźle, nieźle, rzeczywiście. Powiem wam, że to zupełnie niezwykłe miejsce, do którego zaprosiła nas Agnieszka Ciecierska, oprowadzana przez panią Grażynę Niedoszytko. To niezwykłe miejsce to akwarium gdyńskie i za chwileczkę jeszcze tam wrócimy.

0: Batyskaw też mógłby nam pomóc w takich podmorskich wędrówkach, ale my tymczasem wybraliśmy trochę łatwiejszy sposób. Łatwiejszy zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w Trójmieście albo w Gdyni, w samej Gdyni, bo właśnie tam znajduje się akwarium. Gdyńskie akwarium, po którym dzisiaj błądzimy, podglądając, co tam się dzieje za tymi wielkimi szybami, a opowiada nam o tym pani Grażyna Niedoszytko.
1: Ta sala, w której się teraz znajdujemy, to sala na styku wody i lądu, tak ją nazywamy. Tutaj można spotkać zwierzęta, które swoje życie związały zarówno z wodą, jak i z lądem, tak na przykład tutaj w tym akwarium. To jest jedyny żółw, jakiego można spotkać w Polsce. Żółw błotny, dość malutki, ma jakieś 20 cm wielkości, ale za to potrafi żyć 120 lat. To jest bardzo ciekawe akwarium. Gdyby było mniej ludzi, usłyszelibyśmy takie pukanie. To pukanie to będzie dźwięk prądu, który produkują węgorze elektryczne mieszkające właśnie w tym akwarium. Węgorze produkują dwa razy większy prąd niż ten, który mamy w gniazdkach.
2: Czyli mogą być niebezpieczne.
1: Mogą być niebezpieczne. W ten sposób polują właśnie na swoje ofiary, rażą je prądem. Taka rażona ofiara nie wie, co się z nią dzieje i może być spokojnie wtedy przez węgorza zjedzona. My mamy tam wsadzone mikrofony. Na zewnątrz proszę zobaczyć, że są głośniki, więc wtedy można to pukanie, czyli prąd produkowany, usłyszeć.
2: Lepiej ręki do akwarium nie wkładać.
1: O, lepiej nie. Następne akwarium to też ciekawe zwierzęta, aksolotle. Takie zwierzaki, które jeśli na przykład coś się stanie i stracą łapkę, ona im od razu odrasta. Niesamowita zdolność regeneracji charakteryzuje te zwierzęta.
2: One wyglądają troszkę jak myszki, trochę jak takie świnki różowe i mają takie dziwne różowe jakby uszy.
1: To jest coś pomiędzy rybami a płazami. Tutaj schował się prapłetwiec, taka ryba, która w poszukiwaniu jedzenia potrafi wyjść na ląd. No ale schował się, więc go tutaj nie zobaczymy. Też dość potężna ryba. Ma dodatkowe płuco, które pozwala mu właśnie po wyjściu na ląd oddychać.
2: Czyli taki mieszaniec trochę.
1: Tak. Następne akwarium i jeszcze ciekawsze. Ryby zwane strzelczykami, bo strzelają wodą. Gdyby tutaj wleciała mucha nad ten zbiornik, gdzie one się znajdują, strzelczyk strzeliłby w jej kierunku wodę. Mucha zrobiłaby się mokra i wtedy spadła. Mógłby podpłynąć i sobie ją spokojnie zjeść.
2: I tutaj następny żółw, ale już dużo większy.
1: To jest żółw jaszczurowaty z niesamowitą historią. Ten osobnik został znaleziony kilka lat temu przez pewną panią w ogródku. Pani mieszkała w Trójmieście, zadzwoniła do nas, powiedziała, że już sprawdziła w atlasie zwierząt, wydaje jej się, że to jest żółw jaszczurowaty. Szczerze mówiąc, nikt jej nie chciał uwierzyć, bo nie wolno ich sprowadzać do Polski, a co dopiero trzymać w ogródkach. Najprawdopodobniej ktoś go kupił od przemytnika. Jak się zrobił groźny, proszę zobaczyć, jakie ma duże łapki, urósł, pewnie przerósł swoje akwarium. Ktoś go wypuścił, w ten sposób znalazł się u tej pani, a później u nas. Żółwie jaszczurowate mają niesamowitą zdolność węchu. One normalnie żyją w Ameryce Północnej. Kiedyś Indianie prowadzali je na takich smyczach w poszukiwaniu jedzenia.
0: Takie niezwykłe historie opowiedziała Agnieszce Dziecierskiej w gdyńskim akwarium, Grażyna Niedoszytko. A my za chwileczkę sprawdzimy, co z okazji Światowego Dnia

0: A na zegarze jest 9:30.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I już za pół godziny, o godzinie 10:00 w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym rozpoczną się obchody Światowego Dnia Oceanów, a z nami jest Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO. Dzień dobry pani Agato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Agato, gdzie się wszystko rozpocznie? Gdzie czekacie na zwiedzających, na tych, którzy chcą z wami poświętować?
2: Czekamy przed hipopotamiarnią. To jest taki wielki budynek, którego jedna część jest poświęcona hipopotamom, natomiast druga część to są bohaterowie dnia dzisiejszego, czyli akwarium morskie, gdzie pływają płaszczki, orlenie, nawet dwa niewielkie rekiny i mnóstwo innych morskich rybek. Natomiast samo świętowanie odbywa się przed budynkiem na skwerku. Na pewno bez problemu każdy, kto odwiedzi warszawskie ZOO, nas tam znajdzie.
0: Tak jest. Ja bardzo lubię odwiedzać właśnie to miejsce. Nie tylko po to, żeby powiedzieć dzień dobry hipopotamom,

0: hipopotamom, które mieszkają w warszawskim ogrodzie zoologicznym, ale potem, żeby wejść do środka, do budynku i czasami mam szczęście, żeby zobaczyć, jak hipopotam nagle wpływa do tego akwarium i to wielkie zwierzę zmienia się w syrenę, wiotką i zgrabną, która nurkuje z niezwykłą swobodą.
1: Tak, zgadza się, ale zdradzę tutaj niechlubną tajemnicę hipopotamów, one nie potrafią pływać. Świetnie się poruszają w wodzie, bo odbijają się od różnych obiektów, od dna, od brzegu. Na racji tego, że są takie dosyć potężnie zbudowane i ciężkie, to w wodzie czują się swobodnie, bo ta woda przejmuje cały ich ciężar, dlatego tak mnóstwo czasu lubią tam spędzać.
0: A proszę bardzo, chyba też pomagają im te nozdrza? Te nozdrza się chyba są w stanie zamknąć, prawda? Jak są pod wodą hipopotamy?
1: Tak. Można powiedzieć, że w swojej klasie hipopotam jest mistrzem nurkowania, ponieważ potrafi wytrzymać na jednym wdechu 5 minut. Więc ci, którzy go chcą zaobserwować z brzegu zewnętrznego basenu, czasami stoją i cierpliwie czekają, aż się wynurzy, uwaga, nosek, otwierają się nozdrza, nabiera powietrza i schodzi w dół. Tym bardziej, że hipopotamy potrafią nawet spać pod wodą. Oczywiście co jakiś czas muszą się wynurzyć, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza.
0: A uszy im też się zamykają, czy tylko nozdrza?
1: Uszy też, nikt nie chciał, by mu się woda do uszu nalała, hipopotamy również.
0: Pani Agato, jakie jest pani ulubione podwodne stworzenie?
1: Bez wątpienia jest to taka niesamowita rybka, nazywa się kostera gruzełkowata. Po angielsku ona się nazywa yellow box fish, ponieważ ma właśnie kształt takiego żółtego sześcianu. Jest prześliczna, jest żółta, takie kropeczki i akurat jej nie możemy podziwiać w tym akwarium morskim znajdującym się przy hipopotamiarni. Trzeba przespacerować się kilometr dalej do drugiego akwarium, gdzie właśnie sobie mieszka tam razem z jeżowcami, brzytewnikami i innymi morskimi stworzeniami. Jest nie do pomylenia z inną rybą, jest naprawdę wspaniała.
0: Powiem nawet, że bardzo elegancka. Właśnie sobie otworzyłam zdjęcia kostery gruzełkowatej. Ona wygląda jakby założyła żółtą, jedwabną sukienkę nakrapianą w czarne grochy, taką sukienkę. Elegantka.
1: Tak, co więcej, nasza kostera jest niewielka, ale w takich naturalnych warunkach ona potrafi dorosnąć do blisko 40 centymetrów, czyli to już jest taka pokaźna ryba, ale uwaga, nie lubi towarzystwa innych koster, więc zazwyczaj sobie mieszka sama i w chwili stresu czy jakichś tam niedogodnych warunków wydziela taką substancję, która jest trująca dla współmieszkańców, więc nie wolno denerwować kostery, bo może się to źle skończyć dla jej sąsiadów.
0: Oj, w ogóle mam wrażenie, że sporo tych podwodnych stworzeń to są samotnicy i że lepiej się czasami do nich nie zbliżać. Wspomniała pani na przykład o tych dwóch rekinach, niedużych rekinach. Zawsze nam się wydawało, że, znaczy mnie się wydawało zawsze, że rekiny to są takie wielkie, uwaga, ryby, prawda, bo rekin to ryba.
1: Tak. Ani chybi, dokładnie tak.
0: A tymczasem okazuje się, że wśród rekinów też jest wielka rozmaitość.
1: To jest tak samo jak z psami, albo bardzo podobnie. Może być ratlerek czy jamik, ale może być też wilczarz irlandzki czy dog niemiecki, więc świat rekinów jest jeszcze bardziej różnorodny. My akurat w swojej kolekcji mamy rekiny bambusowe. To są niewielkie rekiny dorastające gdzieś do metra niewiele ponad. Uwaga, dziewczyny są większe od chłopaków, więc jeśli ktoś cierpliwie poczeka przed akwarium morskim, będzie obserwował rekiny, to ta większa to jest samica. Ten mniejszy to jest samiec. A swoją nazwę wzięły stąd, że młode osobniki mają takie paskowane ciało, które przypomina nieco pędy bambusa. Tak? I oczywiście z wiekiem to wszystko się wyrównuje i ta barwa już osobników dorosłych jest bardziej jednolita, ale z tą nazwę zawdzięczają właśnie bardziej tej dziecięcej.
0: No i pewnie te paseczki też służą temu, żeby łatwiej im było się maskować, prawda, w tych podmorskich głębinach.
1: Dokładnie tak, bo to nie są wielkie rekiny i wiadomo, że jeśli ktoś jest mały i słaby, to czyha na niego więcej niebezpieczeństw, więc trzeba być bardziej ostrożnym.
0: To już za 23 minuty początek w warszawskim ogrodzie zoologicznym, początek obchodów Światowego Dnia Oceanów. Pewnie poza oglądaniem tych podmorskich stworzeń, słuchaniem opowieści o nich, będzie można też dowiedzieć się o tych samych wielkich zbiornikach wodnych, prawda? Co one nam robią, co one nam dają i jak im można pomóc.
1: Tak, bo po to jest to święto, żeby zwiększyć naszą świadomość i potrzebę ochrony oceanów. I przy naszym stoisku edukacyjnym będą dwie edukatorki z takiej organizacji MSC, które zajmują się propagowaniem wiedzy na temat oceanów i zrównoważonych połowów. Nie każdy wie, że połowę tlenu, jaki mamy na Ziemi, zawdzięczamy właśnie

0: właśnie oceanom. One mają wpływ i na klimat, pochłaniają dwutlenek węgla i uwaga, mieszka tam ponad 90% wszystkich stworzeń, jakie żyją na Ziemi. Nam się wydaje, że na lądach jest mnóstwo zwierząt, a uwaga, w oceanach i w morzach jest ich znacznie, znacznie więcej. I jeszcze ciekawa rzecz, podobno znamy znacznie mniej oceany, głębiny i to, co one kryją, niż kosmos.
1: No tak.
0: Więc to daje do myślenia.
1: Proszę bardzo. Pewnie dlatego, że też człowiek nie za bardzo wie, jak tam dotrzeć, na te głębiny oceaniczne zwłaszcza.
0: Dokładnie tak. Poza tym tam jest ciemno, ogromne ciśnienie, niesprzyjające warunki właśnie atmosferyczne, więc naprawdę niewielu, nawet technologia tutaj nie zawsze przychodzi nam w sukurs. Nie jesteśmy w stanie zgłębić wszystkiego, ale małymi kroczkami zbieramy coraz więcej materiałów. Natomiast dokładnie wiemy, że oceany należy chronić. Zajmują one 3/4 powierzchni całej kuli ziemskiej i mają wpływ na życie każdego z nas, nawet jak mieszkamy, nie wiem, tysiące kilometrów od wybrzeży morskich czy oceanicznych. Nasza codzienna działalność ma wpływ na to, co dzieje się tam, a właściwie na to, co tam ginie. Więc tak, po to jest święto Światowy Dzień Oceanów, żeby zwrócić naszą uwagę na potrzebę zajęcia się tymi ochrony mórz i oceanów.
1: A obchody tego święta w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym zaczną się o godzinie 10:00 i do której będzie można was odwiedzać i oglądać i podsłuchiwać i brać udział w kolorowaniach na przykład różnych książek edukacyjnych?
0: Tak, więc wszystkie działalności takie edukacyjne i gry i zabawy poświęcone właśnie oceanom będą od godziny 10 do godziny 17. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli na przykład spadł deszcz, choć na to się nie zanosi, to po prostu przeniesiemy się do budynku akwarium morskiego i hipopotamiarni. Natomiast wszystko wskazuje na to, że będziemy na zewnątrz widoczni dla wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszała Agata Borucka z działu edukacyjnego Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. To dobrego dnia w takim razie i dobrego świętowania, pani Agato.
0: Jasne, do zobaczenia.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu quintessencji in the au. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

Wniosek, nie? Yeah! Jak się zwie?

0: spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce.
2: Ja tu i zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: paciorki, ale ich są całe tabuny.
1: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
2: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

piosenka z filmu Nasze magiczne Encanto w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Na zegarze 14 minut zostało do godziny 10. Macie ochotę na wyprawę do teatru? I to jest zaproszenie no przede wszystkim dla mieszkańców Trójmiasta, bo to Teatr Miniatura w Gdańsku zaprasza naszych najnajów, czyli najmłodszych słuchaczy, ale może ktoś dotrze z rodziców ze swoim najnajem na sobotę, na 13 czerwca na godzinę 15 do Teatru Miniatura na przedstawienie Przypływ. Powiem wam, że to jest spektakl, który powstał z fascynacji Bałtykiem i podwodnym światem pełnym niezwykłych gatunków zwierząt i równie niezwykłych gatunków roślin.

aktorzy, jest na scenie dwójka aktorów, którzy razem z najmłodszymi widzami wyruszają w fascynującą podróż pod wodę. Może dotkną morświna, może usłyszą syreny i ich śpiew, na pewno będą ścigać ławice ryb, no i zajrzą do wnętrza muszli. Co kryje się w środku? Zobaczycie, jeżeli pojawicie się na widowni Teatru Miniatura na przedstawieniu Przypływ i dowiecie się tam, jakie opowieści można usłyszeć, kiedy wsłuchacie się w szum fal i co kryje podwodna bałtycka głębia. Mnie Bałtyk jako morze fascynuje, uwielbiam patrzeć na jego zmieniające się kolory w zależności od pory dnia, w zależności od pogody. Bałtyk mieni się granatem, zielenią, ciemnym niebieskim kolorem, szafirem. Rzeczywiście jest piękny, wspaniale pachnie. A co kryje się w bałtyckiej toni? No, będzie można dowiedzieć się ze spektaklu Przypływ w najbliższą sobotę, czyli 13 czerwca o godzinie 15. Zapraszamy do Gdańskiego Teatru Miniatura i mamy podwójną wejściówkę. Wystarczy do nas zatelefonować 22 645 2055, żeby móc w sobotę za tydzień wybrać się do Gdańskiego Teatru Miniatura. No to czekamy w takim razie 22 645 2055.

0: To śpiewające brzdące, a do nas zatelefonowała Maja. Dzień dobry, Maju, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, o to pani Maja.
1: z małą Nel.
0: A ile lat ma Nel, albo ile miesięcy może bardziej?
1: Ma 7 miesięcy.
0: No to idealnie, ponieważ dla półroczniaków i starszych dzieci jest specjalnie to przedstawienie Przypływ. Czy wy mieszkacie nad morzem? Macie to szczęście?
1: Tak, mieszkamy nad morzem.
0: No pewnie mała Nel jeszcze nad morzem nie była.
1: A była już.
0: Mhm. Ale jeszcze tak mało świadomie, prawda, to morze oglądała.
1: No jeszcze tak, no jeszcze troszeczkę musi dorosnąć.
0: Ale na pewno ten szum fal bałtyckich i piękny zapach morza, który ją owiewał, utulił ją do snu. Pewnie dobrze śpi się podczas... O, słyszymy nawet Maję. Dzień dobry, Maju.
1: Nel.
0: Dzień dobry, Nel. Słyszy nas?
1: Słyszy nas.
0: Oczywiście, że tak. No to w takim razie...

0: Życzymy Wam wspaniałego przedstawienia. Przypomnę, że to przedstawienie Przypływ w Gdańskim Teatrze Miniatura. To będzie pierwsza wizyta Nel w teatrze.
1: Pierwsza.
0: To cieszymy się w takim razie, że możemy razem z Nel zadebiutować i bardzo będziemy wdzięczni za informacje pani Maju, pani mamo, jak się Nel podobało w tym teatrze i jak się tam czuła. Być może będzie miała kiedyś jakieś takie mgliste bardzo wspomnienie sceny teatralnej, niebieskawego koloru i tego, co się tam działo, tego ruchu, który na pewno wpłynie na nią i kojąco, i troszeczkę też pewnie ją zainteresuje to wszystko, co wydarzy się na scenie podczas przedstawienia. To życzymy Wam w takim razie dobrego spektaklu, a to już za tydzień w sobotę o godzinie 15.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy. Ta piosenka to Batyska.

0: A to zespół latający batyskaf w kawałku zatytułowanym Batyskaf. Wiecie, co to jest batyskaf, prawda? To takie urządzenie, które taka łódź podwodna, która pomaga nam zejść poniżej powierzchni wody, w głębiny morskie albo oceaniczne i wtedy przez okienko można podziwiać ten podwodny, podmorski świat, który jest niezwykle fascynujący i o którym dzisiaj porozmawiamy po godzinie 10 z naszym gościem z Fundacji Mare. Będzie mowa o tym, czym są te oceany, a czym są morza, czym się różnią jedne od drugich. No i będzie można też poznać troszkę życie tych tajemniczych podmorskich stworzeń. A teraz, jeśli pozwolicie, na chwileczkę wzbijemy się w powietrze. Byliśmy przed chwilą w Gdańsku, w Teatrze Miniatura. Wcześniej byliśmy w Gdyni, w Akwarium Gdyńskim. A teraz zapraszam Was do Torunia, gdzie jeszcze dzisiaj trwa festiwal balonowy. Warto spojrzeć w niebo, unoszą się na nim kolorowe balony. A do jednej z załóg baloniarskich dołączył reporter Radia Pomorza i Kujaw, czyli Radia PIK, Michał Zaręba.
1: O, już wystartowaliśmy właśnie.
2: Oderwaliśmy się.
3: W powietrzu, już nie tylko kosz.
4: Zostawiliśmy ziemię.
1: Co tu się z wiatrem dzieje, zobaczcie.
2: Są emocje, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak wzbiłem się nad ziemię.
5: To jest bardzo fajne doświadczenie, szczególnie, że to jest dosyć niespotykane. Nie jest to dostępne co dzień, a bardzo można wiele zobaczyć.
4: Bywałam w poprzednich lotach ponad koronami drzew. To jest

0: niesamowite.
1: No teraz też już jesteśmy wyżej.
0: Że las z góry wygląda zupełnie inaczej niż taki, jaki oglądamy stąpając po ziemi.
2: No a tutaj taki, niżej taki balon też robi wrażenie.
1: Cichutko się zrobiło.
3: Zawsze przy lądowaniu jest cisza.
4: No i wylądowali szczęśliwie Michał Zaremba razem ze swoją załogą, a ja powiem, że bierze udział w tym festiwalu balonowym, który jeszcze dzisiaj trwa w Toruniu, kilkanaście załóg, więc warto patrzeć w niebo.

to nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Piosenkę w żółwim tempie zaśpiewał zespół Wesolińscy.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: No ale zdziwiłby się ktoś, kto by obserwował naprawdę stepowego żółwia, a zwłaszcza te żółwie morskie, które pływają naprawdę znakomicie i przemieszczają się jak akrobaci podwodni, zmieniając ułożenie ciała, pływając to na brzuchach, to w poprzek, to na wznak. Potrafią naprawdę wyprawiać różne niezwykłe podwodne akrobacje. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że to będzie druga podwodna godzina poranka, niedzielnego poranka Polskiego Radia Dzieciom. To jest poranek, w którym szumi morze, szumią oceany. Może też usłyszymy jakieś inne dźwięki? Kto tak śpiewa? A może płacze? Może wiecie, kto tak, kto wykonuje takie niezwykłe, wydaje z siebie takie niezwykłe odgłosy. Można do nas też dzwonić w tej sprawie, ale przede wszystkim można słuchać różnych podwodnych opowieści. Justyna Majchrzak, Kasia Pietrzak, jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą prawie godzinę do 11.
2: Ariel, posłuchaj.

0: naszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie pieprze.

Polskiego Radia Dzieciom.

0: No na pewno ktoś pojedzie z naszych słuchaczy nad morze. Wakacje się zbliżają. Dzisiaj już robiłam takie obliczenia, że to 3 tygodnie nas dzielą od początku tegorocznych letnich wakacji i na pewno nie jeden z naszych słuchaczy pojedzie nad jakieś piękne morze, a może nawet nad oceanem ktoś będzie spędzał część swoich wakacji. Ja nigdy oceanu na własne oczy nie widziałam, ale już wiem, bo podpytałam, że ocean z bliska widziała Joanna Ornoch z Fundacji Mare, która dzisiaj zajrzała do studia Polskiego Radia Dzieciom, siedzi przed mikrofonem i do was się uśmiecha. Dzień dobry, Joasiu, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To jak wygląda ocean? Jakbyś mogła powiedzieć wszystkim tym, którzy tak jak ja jeszcze nigdy nie mieli okazji na tę wielką wodę spojrzeć?
1: Jest piękne, ale jak mówimy o oceanie, to nie możemy powiedzieć, jaki jest ocean, bo każdy jest inny i w zależności, gdzie się nad tym oceanem pojawimy, to możemy spotkać zupełnie arktyczne, polarne warunki, a możemy leżeć nad piękną, rajską plażą i wygrzewać się w ciepłym słoneczku. Więc tak jakby mówiąc o oceanie, mówimy o olbrzymich połaciach naszej planety. Warto tutaj może napomknąć, że nasza planeta nazywa się błękitną planetą nie bez powodu. Zdecydowana większość, blisko 3/4 powierzchni naszej planety, to są właśnie wody. I też jak mówimy o oceanie.
0: A to ma znaczenie dla nas, myślisz?
1: To ma ogromne znaczenie. Ja też chciałam powiedzieć jeszcze a propos tego oceanu, że jednak gdzieś tam moje serduszko bardziej bije dla naszego polskiego Bałtyku, czyli nie dla oceanu, a dla morza. Natomiast znowu, jeśli mówimy o morzach, rzekach, jeziorach, to pamiętajmy o tym, że to wszystko łączy się w wszechocean i to wszystko jest ze sobą połączone i to, co dzieje się w jednym akwenie, wpływa na pozostałe.
0: No poczekaj, ale skoro mówisz, że rzeki, jeziora, morza, oceany to jest wszechocean, no to gdyby tak zanurzyć palec w oceanie i spróbować potem, jak ten palec smakuje, to okaże się, że jest słony. Jak zanurzymy palec w naszym Morzu Bałtyckim, które wcale nie jest najbardziej słonym morzem świata, wprost przeciwnie, jest takim jeziorem bardziej niż morzem,
1: tak,
0: podobno, to też okaże się, że tam woda w Bałtyku
1: ale
0: jest
1: mniej.
0: Słona, ale mniej. A woda w jeziorach, w rzekach jest słodka.
1: Tak, woda w jeziorach i rzekach jest słodka, ale wszystkie rzeki spływają bardzo często z wysokich gór, gdzie są w ogóle malutkimi strumyczkami, łącząc się ze sobą, tworząc te wielkie rzeki, które koniec końców wpływają do morza.
0: Do morza.
1: Czyli to, co dzieje się nawet gdzieś tam właśnie na lądzie, blisko rzeki, blisko strumyka, koniec końców wpływa na to, co dzieje się w morzach, a morza są połączone cieśninami, na przykład z oceanami. Więc to wszystko jest jeden wielki ekosystem, takie trudne słowo, ale po prostu taki złożony system połączony ze sobą, gdzie wszystko na siebie wpływa.
0: A my też wpływamy na te wody, na te wielkie zbiorniki wodne, które są od nas oddalone, ho, ho, ho, mówię tutaj o oceanach. Trzeba pokonać setki kilometrów, żeby dotrzeć do najbliższego oceanu.
1: My wpływamy i ja bardzo chętnie więcej powiem o tym, jak my wpływamy, ale też warto pamiętać, że ten wszechocean i te wody wpływają też na nas, bez różnicy, gdzie mieszkamy. Jeżeli mieszkamy w górach, jeżeli mieszkamy na lądzie, nie mamy na co dzień styczności z morzem, to tak czy tak nasze życie na planecie, bez różnicy, gdzie się znajdujemy, zależy właśnie od mórz i oceanów. Bo to właśnie oceany i morza produkują tlen, którym oddychamy, jego ogromną część, to właśnie one właśnie regulują klimat. To dzięki nim, to dzięki temu mamy śnieg zimą w Polsce, dzięki temu mamy ciepłe lato. Klimat bardzo zależy od tego, co dzieje się w wodach. Oceany również pochłaniają dużą część dwutlenku węgla, no i są domem dla tysięcy gatunków zwierząt. I w ten sposób również przyczyniają się do tego, że są źródłem pożywienia dla nas wszystkich. Pewnie bez różnicy, gdzie mieszkamy, każdy z nas jadł rybkę.
0: No właśnie, i to bardzo zdrowe jest to pożywienie. Na przykład lekarze często nas zachęcają do tego, żeby przynajmniej raz w tygodniu, jak nie częściej,

0: zajadać się właśnie rybami, bo to jest bardzo zdrowe źródło białka, tłuszczu i tego, co się nazywa witaminami na przykład.
1: Dokładnie, więc bez różnicy, gdzie mieszkamy, nasze życie zależy od tego, co dzieje się w morzach i oceanach, więc my też musimy o nie dbać.
0: No właśnie, my jesteśmy błękitną planetą i jak się szuka życia

0: taką choćby zamarzniętą wodę, to jest szansa na to, że na tych planetach też jest szansa na rozwój życia, albo że jakieś życie może występować.
1: Tak, bo życie na naszej planecie właśnie pochodzi z oceanów. Blisko 3,7 miliarda lat temu właśnie w oceanach powstało życie, które później przeniosło się na ląd. Więc tak naprawdę, gdyby nie ta woda, nas by tutaj nie było.
0: A my w takim razie zanurzmy się na chwileczkę pod wodę.

0: tak mogą brzmieć głębiny podmorskie, zwłaszcza kiedy w okolicy przepływają stada największych, aby one żyły w stadach, największe ssaki, czyli walenie. To właśnie tam też, w tych głębinach podmorskich, żyje stworzenie, które jest największe na Ziemi.
1: Dokładnie, płetwal błękitny. I to była taka piękna pieśń wielorybów. Tak to się nazywa. Płetwal błękitny jest faktycznie największym zwierzęciem, jakie żyje na naszej planecie. Ale tych zwierząt, które żyją, które są na wiele różnych sposobów, które są przedziwne, różnią się kształtami, kolorami, są dziesiątki tysięcy. I tak naprawdę my nawet nie wiemy, jak wiele różnorodnych zwierząt, roślin, organizmów znajduje się pod powierzchnią wody.
0: Joasia Ornoch z Fundacji Mare dzisiaj zajrzała do studia Polskiego Radia Dzieciom. Jeśli pozwolisz, Joasiu, za chwileczkę porozmawiamy o tych niezwykłych stworzeniach, które znamy, bo są też i takie, których człowiek jeszcze nie poznał, jeszcze nie miał okazji zbadać i zobaczyć, jak wyglądają. 20 minut po godzinie 10 słuchacie poranka Polskiego Radia Dzieciom.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!

0: opowieść o Meluzynie. Być może ci, którzy znają Podróże pana Kleksa, już tę piosenkę kiedyś słyszeli. Meluzyna? Czy to jest stworzenie morskie? Nie wiem, ale o stworzeniach morskich więcej opowie Joasia Ornoch z Fundacji Mare, która dzisiaj zajrzała do studia Polskiego Radia Dzieciom. Które lubisz najbardziej z tych podmodnych, podmorskich stworzeń?
1: Które lubię najbardziej? Ja mam taką słabość do koników morskich. To są ryby.
0: To są ryby?
1: Koniki morskie to są rybki, no które każdy... Mam nadzieję, że każdy z naszych słuchaczy gdzieś na obrazku kiedyś widział. Wyglądają jak takie małe koniki właśnie.
0: Takie szachowe koniki.
1: Dokładnie, dokładnie. Są przeurocze, są słodkie i totalnie przepiękne. Ale tych przedziwnych, zaskakujących i niezwykłych zwierząt i organizmów, które żyją pod powierzchnią wody, są tysiące. Niektóre są straszne, inne są śmieszne, zabawne, zaskakujące.
0: To zajmijmy się może najpierw rybami, bo kiedy myślimy o podwodnym świecie, o podmorskich albo oceanicznych głębinach, no to do głowy nam przychodzą od razu niezwykłe ryby. Te zamieszkujące Bałtyk nie są aż tak kolorowe, raczej nie są tak fantastycznie ubarwione jak ryby zamieszkujące jakieś egzotyczne oceany albo egzotyczne morza.
1: I jest to stosunkowo mniej gatunków. Takie najpopularniejsze to będą śledzie, szprotki, takie małe srebrzyste rybki. Dalej w Bałtyku spotkamy dorsze, chociaż tutaj z dorszami jest w Bałtyku niestety coraz gorzej. Jest trochę tych gatunków, faktycznie one nie są tak bardzo ubarwione, nie są tak bardzo egzotyczne.
0: Ale są takie ciekawe jak na przykład flądra. Flądra, która jest płaska i która ma oczy na jednym boku.
1: Na jednym boku
0: boków.
1: One się przesuwają, która żyje na dnie morskim, to jest ryba głębinowa, której te oczka się przesuwają w trakcie życia właśnie na jeden boczek.
0: Czyli można ją spotkać, jak się zanurkuje na dno Bałtyku.
1: No myślę, że tak głęboko to nie będziemy nurkować, żeby spotkać, ale tak jak najbardziej w Bałtyku spotkamy właśnie flądrę, czyli inaczej stornię. Spotkamy turbota, halibuta. Spotkamy na przykład dużo takich gatunków, które oryginalnie też nie pochodzą z Bałtyku, ale się przedostały do Bałtyku. Takie gatunki obce tak zwane, które się tutaj po prostu pojawiły na różne sposoby.
0: I poczuły się u nas
1: i
0: dobrze.
1: I poczuły się dobrze, tak, dokładnie. To z takich rybek to jest na przykład babka bycza. Śmieszna rybka, coraz bardziej popularna i coraz bardziej się tutaj zachęca do tego, żeby też tą babkę byczą jako ten właśnie gatunek obcy też konsumować i spożywać. I jeszcze nie jest popularna, ale...
0: I to nie jest taki gatunek, czasami mówi się o gatunkach inwazyjnych, czyli o takich gatunkach, które przywędrowały do nas skąd inąd, z jakiegoś innego miejsca na ziemi, no i zaczynają wypierać nasze rodzime gatunki. Tak. Babka bycza się tak nie zachowuje, nie rozpiera się.
1: Jak dotąd nie zostały zaobserwowane takie rzeczy, natomiast faktycznie trzeba uważać z tymi gatunkami obcymi, trzeba to monitorować i obserwować, bo faktycznie gatunki, które naturalnie nie występują w danym zbiorniku czy w danym ekosystemie, mogą bardzo namieszać i mogą bardzo zachwiać i utrudnić życie oryginalnym mieszkańcom, którzy byli wcześniej.
0: No tak, bo zajmują trochę miejsca.
1: I wtedy się stają właśnie tymi gatunkami inwazyjnymi. Mhm.
0: Skoro już mówimy o Bałtyku, to w Bałtyku też mieszkają morświny. Morświny to już nie są ryby, to są ssaki.
1: To są ssaki. To są bardzo fascynujące ssaki, które porozumiewają się ze sobą, które w ogóle używają
0: języka?
1: Zamiast wzroku, nie, słuchu, i używają tak zwanej echolokacji. Wydają dźwięki, które odbijają się, czy od właśnie, nie wiem, ławic rybek, czy od dna morskiego. Później nasłuchują, jak ta fala dźwiękowa wraca i w ten sposób są w stanie na przykład znaleźć swoje pożywienie, albo na przykład zorientować się w terenie. Więc są bardzo niesamowitymi zwierzętami.
0: No nie wiedziałam.
1: Tak samo jak delfiny.
0: Które też posługują się właśnie...
1: Tak, tą echolokacją. To jest taki podwodny sonar, który namierza różne rzeczy. Mm-hmm.
0: No i nietoperze, ale nietoperze to z kolei ssaki, które zamieszkują zupełnie inne środowisko.
1: Zupełnie inne.
0: To już nie podwodne odmęty morskie, tylko tutaj nasze okolice. Można je zobaczyć teraz przelatujące na przykład za oknami. O tym wczoraj rozmawialiśmy ze słuchaczami. A my tymczasem nurkujemy w głąb i mijamy w tej chwili flądrę, mijamy ławę.

0: Wice śledzi, ponieważ ryby często poruszają się w takich stadach, które nazywamy ławicami, a jakieś inne organizmy zamieszkują jeszcze te
1: mamy jeszcze bardzo dużą grupę zwierząt, które zamieszkują podwodny świat, takich, które nie mają kości tak jak ludzie, są bezkręgowce. I to są między innymi rozgwiazdy, czyli takie zwierzątka w kształcie gwiazd. To są kraby, które chodzą często tak w pancerzach ze szczypcami, które chodzą bokiem. To są między innymi krewetki, takie malutkie organizmy, znaczy mniejsze zwierzątka. Więc to jest ogromna, ogromna rodzina, która również występuje w Bałtyku. I tutaj zagadka do naszych słuchaczy, właśnie dotycząca tej grupy zwierząt, które nie mają kości. Jakie to jest zwierzę, które przypomina taką przezroczystą parasolkę? Mhm. Kto wie?
0: W bardzo ładnym kolorze często jest ta parasolka. Myślę, że i dziewczyny, i chłopaki lubią ten kolor. A co to za stworzenie? Jak się nazywa? 226452055. Czekamy z Joasią Ornoch na pierwszego, który do nas zatelefonuje w sprawie stworzenia, które Joasia opisała jako parasolkę podwodną, przezroczystą. 226452055. A teraz jeszcze posłuchajmy tego pięknego dźwięku.

0: To była piosenka Hej Barakuda z Akademii Pana Kleksa, a teraz uwaga, uwaga, witamy Mateusza. Halo, halo, dzień dobry Mateuszu. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Joasiu, mogłabyś przypomnieć tę zagadkę, którą zadałaś kilka minut temu?
2: Tak, zagadka była, jakie to jest zwierzątko, które możemy też spotkać w Bałtyku, które przypomina przezroczystą parasolkę.
1: Meduza.
2: Tak, dokładnie. Brawo, Mateusz. Brawo. Dokładnie chodziło o meduzy.
0: Widziałeś kiedyś, Mateuszu, meduzę?
1: Nie.
0: A, to powiem ci, że w Bałtyku całkiem łatwo ją zobaczyć. Czasami nawet można przeprowadzać akcje ratunkowe wobec meduz. Ja pamiętam kiedyś zobaczyłam, że kilka meduz zostało

0: rzuconych na brzeg i wtedy je z powrotem wrzucaliśmy z moim rodzeństwem do wody. Nie wiem, co tam się potem działo, czy one ożyły, czy one już niestety nie przetrwały tego wyrzucenia na brzeg, ale można czasami je zobaczyć. One są często takie mleczno-białe albo bladoróżowe.
1: Tak, potrafią mieć przeróżne odcienie. Natomiast tutaj z tym wrzucaniem meduz do Bałtyku trzeba być bardzo uważnym, bo niektóre meduzy są po prostu parzące i niebezpieczne. Więc tutaj jak widzimy meduzę, to lepiej zawołać kogoś dorosłego i taką akcję ratunkową przeprowadzić bezpiecznie.
0: Uf, dobrze, że się tego dowiedziałam. Szkoda, że po takim czasie, bo ta akcja ratunkowa była z jakieś 10, a może nawet i 15 lat temu. Mateuszu, byłeś kiedyś nad Bałtykiem?
2: Nie.
0: Jeszcze nie byłeś nad morzem. No to w takim razie życzymy ci, żebyś kiedyś, może w te wakacje, może troszkę później, wybrał się nad morze i zobaczył, jak to wygląda. Takie piękne i wielkie, wielki zbiornik wodny. Potrafisz to sobie wyobrazić w ogóle? Takie wielkie morze, taką wielką wodę?
2: Tak.
0: Pewnie wystarczy zamknąć oczy, żeby zobaczyć morze. Usłyszeć też morze można, kiedy jest się nad nim. I myślę, że to jest dźwięk, który dla wielu osób jest kojący.
1: Prawda? Dla mnie na pewno. Ten szum fal, taki spokojny, jednostajny, no to jest przepiękne.
0: To życzymy ci w takim razie, Mateuszu, żebyś miał okazję za jakiś czas zobaczyć morze na własne oczy, no i może nawet poznać bliżej te wszystkie stworzenia, o których dzisiaj z Joasią Ornoch rozmawiamy. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Może do zobaczenia nad morzem kiedyś, któż to wie. Joasiu, czyli mamy już podmorskie ryby, podmorskie ssaki, takie jak morświny. Mamy te organizmy, o których przed chwilą Mateusz opowiadał, czyli meduzy, na które trzeba uważać. Co tam jeszcze żyje?
1: No mamy na przykład gady. Gady na przykład, żółwie. Niesamowite, piękne, długowieczne, bo potrafią żyć nawet niektóre 100 lat. Bardzo, bardzo, bardzo długo. Dłużej niż my wszyscy. Które też potrafią być bardzo duże, bo potrafią być większe od dorosłego. No w Polsce takich wielkich to nie spotkamy. Nie spotkamy też żółwi morskich żyjących w Bałtyku, ale możemy spotkać takie malutkie żółwiki słodkowodne w jakichś stawach czy jeziorach. Więc jak najbardziej takie organizmy wodne też w Polsce występują.
0: No właśnie. I a propos tej piosenki, którą zaczęliśmy tę godzinę poranka Polskiego Radia Dzieciom, to była piosenka o żółwiu, śpiewana w żółwim tempie. Rzeczywiście te żółwie lądowe nie są specjalnie szybkie, nie są specjalnie żwawe. Natomiast żółwie, żółwie morskie, które pływają, poruszają się w sposób niezwykle zgrabny, prawda?
1: Pod wodą, tak. Tak, bardzo majestatycznie i pięknie. No i większość swojego życia te żółwie morskie spędzają w wodzie, ale też wychodzą na ląd, na przykład, żeby złożyć jaja, z których się wykluwają malutkie żółwiki. One później przez plażę drepczą sobie do tego oceanu. I też, jeżeli kiedykolwiek coś takiego zobaczymy, to jest przepiękny widok, ale pamiętajmy, nie podchodźmy, nie dotykajmy, pozwólmy tym morskim zwierzętom żyć w sposób naturalny, nie ingerujmy w to, co robią.
0: No właśnie, czasami nie należy się do nich zbliżać, także dlatego, że mogą być dla nas niebezpieczne.
1: Mogą być. Niektóre ryby, czy niektóre zwierzęta morskie potrafią być bardzo niebezpieczne. Na przykład mówiąc o rybach, nam się najczęściej ryby kojarzą z takimi rybami z łuskami, ale nie tylko łuski ryby mogą mieć na przykład kolce, które potrafią być jadowite. No i wtedy, jeżeli dotkniemy takiego kolca, no to niestety ten jad się do nas przedostaje. Mhm. Więc musimy uważać, ale w ogóle taka dobra zasada jest taka, że jeśli widzimy morskie zwierzęta, jeśli mamy to szczęście, żeby je zaobserwować, to obserwujmy, nie dotykajmy. Pozwólmy im żyć w sposób normalny. No niestety coraz częściej to nasze życie, to jak, nie wiem, wypoczywamy na plaży, nad oceanem, sprawia, że coraz częściej stykamy się z tymi zwierzętami, a to zakłóca ich naturalny sposób życia. Więc tak jakby miejmy taki szacunek do tych wszystkich pięknych zwierząt, które tam żyją,

0: ale nie tylko zwierząt, bo także roślin. I pozwólmy im funkcjonować w naturalny sposób.
1: To trochę tak, jak czasami podróżnicy mówią, czyli ludzie, którzy odwiedzają różne, często dla nas egzotyczne miejsca na Ziemi, że my jesteśmy tam tylko i wyłącznie gośćmi. Przyjeżdżamy, żeby zobaczyć coś, co jest trochę inne od tego naszego świata. Ludzie tam inaczej żyją, inna jest przyroda, inna jest roślinność, inne zwierzęta zamieszkują te tereny, tylko trzeba zachowywać się właśnie jak gość, który przychodzi do czyjegoś domu, wita się z szacunkiem,
0: dokładnie.
1: Próbuje tych wszystkich potraw, którymi go gospodarze częstują, nawet jeżeli nigdy czegoś takiego nie jadł, to i tak z ciekawości albo z grzeczności się tym zajadamy i w taki sam sposób zachowujemy się, kiedy na przykład jako nurkowie zejdziemy gdzieś w głąb morza, obserwujemy to wszystko, co tam się dzieje, a tam też toczy się bardzo intensywne życie, prawda, pod wodą.
0: Prawda, dokładnie, ale też tutaj nad naszym Bałtykiem, jeśli na przykład, nie wiem, zobaczymy, będziemy mieć to szczęście i zobaczymy fokę, którą się zdarza zobaczyć na polskim wybrzeżu, to też nie podchodzimy, nie głaszczamy. Wiem, że to może być kuszące, foki są przesłodkie i przeurocze, ale nie, to znaczy, że ta foka być może wypoczywa, a może jest chora, więc jeśli zobaczymy fokę na wybrzeżu, to co powinniśmy zrobić, to poinformować o tym dorosłych tak, żeby oni mogli zawiadomić odpowiednie służby. A my sami tylko obserwujemy. Ale ten szacunek jeszcze, który mamy do mórz i oceanów, to nie tylko kiedy jesteśmy na plaży, kiedy wypoczywamy podczas wakacji. Ten szacunek możemy mieć na co dzień, bez różnicy, gdzie żyjemy. Bo tak jak już wspominałam, wszystko jest połączone. I nawet takie drobne rzeczy, jak na przykład oszczędzanie wody i energii, czyli na przykład to, jak gasimy po sobie światło, jak wychodzimy z pokoju, czy na przykład zakręcamy wodę, kiedy myjemy zęby.
1: Albo kiedy naładowany został telefon, to wyjmujemy ładowarkę z gniazdka.
0: Z gniazdka, dokładnie. Takie małe rzeczy. To wszystko wpływa na nasz klimat, a klimat wpływa na to, jakie warunki panują w morzach i oceanach, a to z kolei wpływa na to, w jakich warunkach żyją te wszystkie niesamowite zwierzątka. Więc bez różnicy, gdzie jesteśmy, możemy robić bardzo wiele. No i taki jeszcze jeden apel o nieśmiecenie. Ja wiem, że o tym się słyszy bardzo dużo, ale taki papierek czy torebka foliowa wyrzucona gdzieś, niekoniecznie do wody, w bardzo prosty sposób, na przykład z plaży może się przedostać przez podmuch wiatru do wody, a zwierzęta morskie mogą się w to zaplątać, mogą to pomylić z pożywieniem, więc to, co tutaj robimy na lądzie, ma ogromny, ogromny wpływ na to, co dzieje się pod powierzchnią wody.
1: I ja wiem, że po wakacjach zawsze pojawiają się takie zastępy wolontariuszy, którzy sprzątają plażę, czasami nawet ją grabią takimi wielkimi grabiami, przejeżdżają takimi maszynami, które wyciągają spod powierzchni piasku te wszystkie zapomniane, i to słowo biorę w cudzysłów, bo niektórzy nie zapominają tego przez przypadek, tylko czasami nawet intencjonalnie coś tam zostawiają, bo nie chce im się włożyć butelki na przykład do torby, żeby zabrać ją z powrotem albo wrzucić do odpowiedniego pojemnika. No i potem to wszystko jest wygrabione, podzielone, posortowane i trafia do odpowiednich pojemników z recyklingiem.
0: No ale właśnie nie wszystko, nie wszystko, bo nie zdążymy. Ja też zawsze, jak jestem na plaży, staram się zebrać to, co mi wpadnie w oko, ktoś inny zostawił, ale ten czas pomiędzy właśnie zostawieniem, a znalezieniem przez kogoś, kto postanowi posprzątać tę plażę, no może być zbyt długi i to może trafić do morza, a wtedy, no niestety, stanowi zagrożenie dla tych pięknych zwierząt. Mm-hmm.
1: No właśnie, wiem, że nasi słuchacze akurat bardzo często, właśnie najmłodsi Polacy są takimi strażnikami tych wszystkich pięknych miejsc, o których teraz rozmawiamy, czyli na przykład plaż nadmorskich, i oni pilnują, żeby tam dorośli niczego nie zostawiali i żeby butelka nie została, tylko żeby trafiła do odpowiedniego miejsca. Dobrze, strażnicy, bądźcie, stójcie na straży tej pięknej przyrody, która nas otacza, i oby zawsze można się było nią cieszyć.
0: A ja w imieniu swoim, mórz i oceanów, bardzo dziękuję wszystkim takim strażnikom plaż, którzy pilnują swoich rodziców, a czasami i nie tylko, i sprawdzają, co po sobie zostawiamy.
1: Joasia Ornoch z Fundacji Mare dzisiaj nas odwiedziła. Joasiu, ten Światowy Dzień Oceanów obchodzimy właściwie jutro, czyli 8 czerwca. Jak ty będziesz go świętowała? Masz jakiś pomysł na to specjalny?
0: No niestety nie będę go świętowała ani nad oceanem, ani nad morzem, ale na pewno włączę sobie taki szum fal, żeby sobie przypomnieć, jak to jest cudownie i miło móc obcować z tym morskim światem.

dom zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. A to ster poprawić w łodzi,

odciąć sieć, bo to piłę trzeba mieć. Na warsztacie Neptunowym trójząb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze, aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot. A w warsztacie

zawsze jest robota. Nie obejdzie się bez młota, tak jak też słuchaczu miły. Nie obejdzie się bez piły, więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A wasz na cię Neptunowym Trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: Świat podwodny też jest przed ślimakami, bo niektóre z nich żyją w głębinach morskich.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A my dzisiaj właśnie o głębinach morskich, o głębinach oceanicznych rozmawiamy w poranku, który już dobiega końca, więc jeszcze głos oddajmy najmłodszym ekspertom.
2: Ocean jest słony.
3: To jest taka woda, która jest w głębinach taką wielką dziurę. I niektóre mają nazwę atlantycki jakiś. Atlantycki tylko pamiętam. I spokojny.
4: Taki wielki zbiornik wody, który powstał przez naturę.
5: Ma 100 głębokość.
6: I są tam rekiny.
7: I meduzy.
8: I delfiny.
9: Na dnie mogą być zatopione statki.
10: Albo jakieś glony.
11: Morze nam daje ryby.
12: I krewetki.
13: I morze daje.
14: I kraby.
15: I błyszczydy.
16: I rop naftową.
17: To jest wydobywalne paliwo.
18: To jest taka woda ciemnożółta.
19: To jest taka maziowata woda.
20: I ona jest z ziemi albo z morza.
21: I morze nam daje rasę koralową.
22: Jest dużo piasku na dnie.
23: I zatopione skarby.
24: Na przykład statki.
25: I można wypłynąć w lejs.
26: Można znaleźć bezludną wyspę i na jej pomieszkać.
0: No można, można wybrać się po prostu nad Morze Bałtyckie na piaszczystą plażę. Mam nadzieję, że niektórzy z Was spędzą przynajmniej część wakacji w tym przepięknym miejscu. A rozmowę z najmłodszymi przygotowała Julia Rozbiecka, która wybrała się ze swoim reporterskim mikrofonem tym razem do jednego z warszawskich przedszkoli. Patrzę na zegar. 9 minut zostało do godziny 11, co oznacza, że zbliża się pora zakończenia poranka Polskiego Radia Dzieciom, a rozpoczęcia audycji Źródełko. Piotr Piszczatowski już jest w reżyserce. Powiem wam, że nie jest sam, jest z muzykiem. Próba instrumentów już była. Mam nadzieję, że jak panowie wejdą tutaj do studia, to te instrumenty wydadzą z siebie piękne brzmienie, a wy będziecie mieli okazję tego wszystkiego słuchać i prawdopodobnie włączać się do rozmowy. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze podwodne spotkanie. No i zostawiamy was z małą syrenką.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników. Jestem kurierem wagi ciężkiej.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Źródełko.

0: W źródełku, w ten dzień trochę słoneczny, a troszeczkę pochmurny, w Warszawie od rana było słonko, a teraz już widać chmurki. Witają Państwa Kasia Pietrzak, Piotr Piszczatowski i nasz gość z krainy trochę słonecznej, bardzo pięknej i takiej krainy, w której się nikomu chyba nie spieszy. Przemysław Łozowski, to spieszycie się tam na Lubelszczyźnie, czy nie?
1: Dzień dobry. No zależy kto. Staramy się właśnie, jak ja wczoraj byłem w Zamościu, spotkałem kolegę Mateusza Wachowiaka i tak rozmawialiśmy właśnie, że tutaj na tej Lubelszczyźnie to tak inaczej troszeczkę czas wpłynie. Tak. Ale to jest sprawa bardzo indywidualna, prawda?
0: I przełożyło się to na muzykę?
1: Z muzyką to jest tak, że na początku ja lubię tak spokojnie zacząć muzykę, a później to już magia się dzieje, także czasami bywa szybko.
0: A zaczęło się twoje muzykowanie od razu od szkoły muzycznej, czy tam były jakieś przygody wcześniejsze?
1: Ja w ogóle powiem, jak trafiłem do szkoły muzycznej, ponieważ na przyjęciu takim rodzinnym był nauczyciel ze szkoły muzycznej. No i jak to tam, pamiętam właśnie na przyjęciach takich rodzinnych, no teraz też dzieci uczestniczą w takich uroczystościach, śpiewałem sobie i zostałem poproszony, żeby zaśpiewać tak, a miałem wtedy może 6 lat i mój tata usłyszał, że no, ja ładnie śpiewam, nadaję się do szkoły muzycznej, żebym przyszedł. No i tak trochę się znalazłem przypadkiem w szkole muzycznej, ale właśnie muzyka za mną idzie, bo całe życie mi towarzyszy, już teraz właśnie dorosłe.
0: Ale wcześniej chyba była jeszcze babcia, o której opowiadałeś mi przez telefon.
1: Tak, no babcie dwie, a właściwie jeszcze jedną prababcię. Pamiętam też tu właśnie na wsi, Zborówka. No i z babciami to się łączą takie wspomnienia właśnie, że babcie śpiewały, opowiadały. Ja lubiłem słuchać właśnie, jak ten świat kiedyś wyglądał. No nie było samochodów, nie było takiego właśnie szybkiego przemieszczania się, aczkolwiek ludzie się przemieszczali. Jeżeli na przykład ktoś do innej parafii gdzieś tam się wybrał na odpust, no to już był w dalekim świecie, można powiedzieć.
0: Tak, taki daleki świat to 15 kilometrów, to już hen, prawda?
1: Tak, i ludzie wtedy mieli co opowiadać. Prawda, radio to jest takie miejsce magiczne właśnie, gdzie można poopowiadać i słyszymy na odległości, nawet za granicą może nas słyszą właśnie dzieci i dorośli, a właśnie ludzie kiedyś opowiadali to bardzo dużo. Ja pamiętam, sięgając do takich książek, które zostawił nam Oskar Kolberg, że jak przyjechał na Lubelszczyznę, to go urzekło, że ludzie lubili opowiadać. Czyli coś, co można było powiedzieć tak po prostu, teraz językiem takim młodzieżowym, skrótowo, szybko, to kiedyś ludzie właśnie opowiadali.
0: No to my sobie dzisiaj poopowiadamy o babci i o dziadku i o wędrówkach. A czy pozostały jakieś nagrania po twojej babci?
1: No właśnie, wiem, że mój tata jeszcze, bo ja mam tak, moja mama się urodziła w Borówku na wsi, a mój tata się urodził właśnie w Lublinie. Czyli miałem takich dziadków wiejskich i dziadków miejskich. I mój tata kiedyś właśnie nagrywał, ale te kasety no gdzieś przepadły. Niestety tych właśnie dźwięków już nie ma, ale to, co mogę właśnie sobie przypominać, to babcia lubiła opowiadać bajki, też śpiewała kołysanki.
0: A jak kołysanki, to Polskie Radio idzie w nam z pomocą, bo wydało przepiękną serię Muzyka Źródeł i tam mamy sporo kolęd, bardzo, bardzo pięknych. I teraz posłuchamy jednej z nich. Spadki, dziecię, spadki. Marianna Gumiela z Szumina. Zapraszam.

0: Podobnie śpiewała babcia?
1: No właśnie, tak jak słuchałem tej kołysanki, to mi się przypomniało, że właśnie dokładnie ten podobny tembr głosu tak się wyraża.
0: O, to zazdroszczę.
1: Tak. Nie, no to jest... Dobrze, że są nagrania, prawda, bo często jak się spotyka jeszcze z żyjącymi osobami, które kiedyś grywały albo właśnie śpiewały, i to muzykanci często się wzbraniają, że już nie są w stanie zagrać tak jak kiedyś. Mhm. Wiadomo, że głos się też zmienia, a nagrania, no jeżeli ktoś... rejestrował, to też no, czas, jeżeli to nie zostało zarchiwizowane, to często ginie.
0: A czy w nagraniach może pozostać humor dziadków i wyobraźnia dziadków? Bo zdaje się, twoi dziadkowie oboje wymyślali bajki. Coś takiego do mnie dotarło.
1: No tak, to akurat babcia może bardziej tak wieczorami nam opowiadała bajki, a pamiętam, że dziadzio nam opowiadał różne historie, jak się go tak pociągnęło za język i wtedy się uruchamiał. Właśnie zaczynał całkiem tak serio opowiadać o różnych sytuacjach, które mu się tam kiedyś przytrafiły, a później tak się zacząłem zastanawiać, no już mając powiedzmy około 10 lat, czy te historie to nie są też takie wymyślane, prawda? Bo, no już tutaj akurat może nie będę opowiadał, ale były naprawdę takie zagadkowe, że tak się
0: wyrażę.
1: Jakieś
0: przykłady, bardzo proszę.
1: No powiedzmy, idzie sobie chłop, powiedzmy, albo dwóch chłopów przez las, no i spotykają niedźwiedzia i namawiają go na wspólną gdzieś podróż.
0: No i proszę,
1: prawda,
0: bardzo,
1: do knajpy,
0: skąd
1: chociażby
0: niedźwiedź na Lubelszczyźnie? To nie góry. Jeszcze coś?
1: No, przeróżne. Na przykład ja pamiętam, to też chciałbym o tym wspomnieć, że mój dziadzio, ten wiejski, on chodził do takie szkoły, gdzie były klasy łączone, ale też miał nauczyciela, i to tym dziadzio się szczycił, który grał na skrzypcach. Czyli codziennie, jak chodził do szkoły, słyszał ten właśnie ten dźwięk skrzypiec i nauczyciel uczył ich piosenek. Dużo właśnie patriotycznych piosenek, też pewnie takie piosenki dla dzieci. Mogę właśnie jedno zaprezentować. Nie wiem, czy teraz...
0: A, to za chwileczkę, dobrze, ale jeszcze pozostaniemy przy tych historiach niezwykłych, no prawie, że niestworzonych. Dlatego teraz

0: słuchamy Stworzona je koza. Śpiewa Helena Goliszek, urodzona na początku XX wieku.
1: Stworzono je koza, żeby gruszki czasła. Koza nie chce gruszku czusać, gruszki nie chcą podać. Stworzono je pies, żeby koza kusął. A pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszku czusać, gruszki nie spadają. A po to je kij, żeby piesa walił. A ki nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kusać, koza nie chce gruszku czusać, gruszki nie spadają. Stworzony je ogień, żeby kija spolił. Ogień nie chce kija polić, a ki nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kusać, koza nie chce gruszku czusać.

0: Woda nie chce ognia zaloć, łodzia nie chce kija polić, a kij nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszku czusać, gruszki nie spadają. Stworzone je wóze, by woda wypił. Wypić woda, musiał, woda musiała. Łodzień zaloć, łodzień musiał kija polić, a kij musiał piesa walić, a pies musiał koza kusać, koza musi gruszku czusać. Gruszki pospodały, a jo zadra se fartusek i musaj zbierać gruszek.
1: No właśnie, jak tego słuchamy teraz, to tak sobie myślę, że ile tych piosenek musiało być wymyślanych przez czy właśnie babcie, czy dziadków, czy po prostu dzieci same sobie wymyślały różnego rodzaju piosenki, wyliczanki, prawda? I musiało być to naprawdę bardzo bogate i takie intensywne życie, prawda? Takie kreowanie piosenek jest też bardzo, bardzo ważne.
2: Ale, że jako w tej piosence, wszystko się ze wszystkim wiąże. I kij, i woda, i ogień. No to zobaczmy, co nas tutaj wiąże i co nas prowadzi do skrzypek, które przyniosłeś do studia. Co to za skrzypce?
1: Tak, to są skrzypce, na których grał pradziadzio, ale ten właśnie lubelski, bo tak już może wspomniałem, jedną rodzinę, mama się urodziła na wsi, w Borówku, a mój tata się urodził w Lublinie i tam się wychował, ale skrzypce są takim łącznikiem, bo ja na przykład gram melodie te tradycyjne i teraz właśnie może spróbuję zagrać taką piosenkę też dla dzieci o jaskółeczce, dobrze? No,
2: bardzo prosimy.
3: Jaskółeczka pod bramą wciąż uwija się żwawo. Ja nie jestem jaskółką, a potrafię to samo. Ja nie jestem jaskółką, a potrafię to samo. Mama mi wciąż powiada, że ja wcale nie rosnę. Niech no tylko popada ciepły deszczyk na wiosnę. Niech no tylko popada ciepły deszczyk na wiosnę. To ja zaraz wyskoczę i się cała przemoczę. Nim przeminie ta burza, ja urosnę już duża. Nim przeminie ta burza, ja urosnę już duża.
2: Jak człowiek tak pograł, to potem rzeczywiście myślał, gdzie tam w świat wyruszyć i do szkół różnych. Ale opowiedz, jaka to była historia i w jakim momencie dostałeś te skrzypce?
1: Z tym instrumentem to była taka historia, że ten instrument gdzieś był na strychu po prostu. I mój tata, jak już chodziłem do szkoły muzycznej, już mi zaproponowano właśnie, bo na początku zaproponowano mi skrzypce. I teraz dzieci mogą się uczyć na takich mniejszych skrzypeczkach, później na coraz większych. Kiedyś takiej możliwości nie było, bo od razu dzieciom dawano duże skrzypce do nauki i one, że tak powiem, musiały sprostać temu

0: zadaniu, albo po prostu dzieci jak dorosły, to zaczynały wtedy później edukację. A w moim przypadku było tak, że te skrzypce zostały, no, dostały drugie życie, że tak się wyrażę.
1: I to ładnie.
0: Mój pradziadzio właśnie na nich grał. Pewnie grał też melodie takie miejskie, ale też wiem, że miał uczniów gdzieś spoza, z okolic Lublina, bo drugie skrzypce, które mam, to są jego ucznia,

0: Przy pse to nie pomnę, ale no, mój pradziadzio zmarł w latach 50. powiedzmy, ubiegłego wieku, także, także wiem, że też one wędrowały z rodziną gdzieś na wschodzie, po Syberia, takie historie rodzinne też słyszałem. I pewnie też stamtąd różne melodie były przynoszone, bo to też właśnie melodie razem z ludźmi podróżują. Ważne jest, tak zauważyłem sobie, ta piosenka mogła być w różnych językach śpiewana, prawda? O tej jaskółeczce.
1: Oczywiście.
0: Ale my ją śpiewamy po polsku. Także, także no już dzieci, które właśnie rozumieją ten język polski nasz wymagający, mogą wiedzieć, o czym jest śpiewana. Ja oczywiście tak troszeczkę wybiegam do przodu, bo też Piotrze wie, że byłem w Irlandii 15 lat, gdzie prowadziłem tą edukację polonijną i bardzo mi zależało, żeby dzieci mówiły ładnie po polsku, ładnie śpiewały, i pojawiały się dzieci właśnie bilingualne, czyli których mama tak, była właśnie Polką, tata Irlandczykiem albo z innych państw, albo odwrotnie, a właśnie ta potrzeba poznania języka czy właśnie kultury była mocna i czy jest mocna, i za granicą też dzieci się uczą języka polskiego i właśnie śpiewu.
1: To znaczy, że czas udać się w podróż. Zawędrujemy do Irlandii, z Polski wędrując już za chwileczkę, ale poprowadzą nas w tą podróż. Uwaga, utwory o nazwie Podróżniaki. Skąd taka nazwa w tych...
0: No właśnie, pierwszego utworu, który słuchaliśmy, to był Podróżniak, czyli melodia, która towarzyszyła na przykład weselnikom, jak udawali się do kościoła albo wracali z kościoła. Kiedyś, no, musimy sobie to wyobrazić, bo już nie mamy takich właśnie wozów konnych, te podróże trwały troszeczkę dłużej, prawda?
1: Wiodły przez piękną krainę, no bo
0: oczywiście.
1: Lubelszczyzna piękna jest i przyrada naokoło, no i słonko. Tam świeci czasem, prawda?
0: Tak, jak wyjeżdżałem dzisiaj rano z Lublina, to świeciło słoneczko.
1: W dalszą podróż prowadzą nas podróżniaki kapeli Dudków i kapeli z Wojciechowa. Ruszamy. Tak.

0: usłyszeliśmy dwa podróżniaki, a ten drugi prowadził nas do Wojciechowa, do którego zdaje się twój dziadzio jeździł, tak?
1: Tak, ponieważ część rodziny tej właśnie ze wsi pochodzi z Wojciechowa. Prawdopodobnie gdzieś przed pierwszą wojną światową może przeprowadzili się w okolice Żółkiewki, czyli do Borówka i tam właśnie zamieszkali. Ale mój dziadzio mówi, że najlepsze zabawy to właśnie były tam w Wojciechowie. Ja mogę tylko powiedzieć, że musiały być super, skoro jego też bracia, stryjeczni czy tam cioteczni grywali w tej orkiestrze właśnie, czy kapeli wojciechowskiej.
0: No tak, dziadzio wędrował kilkanaście kilometrów, bo to chyba kilkanaście kilometrów, a ty powędrowałeś w świat, no jakieś tysiące kilometrów. Co cię tam zawionęło?
1: Nawet nie wiem, jak daleko jest do Irlandii. Ja wędrowałem z Lublina do Dublina. Taka właśnie tylko...
0: Nazwy podobne.
1: Tak, jedna literka w nazwie, ale muszę powiedzieć, że różnica, jeżeli chodzi o rozumienie też tradycji, prawda, jest bardzo duża. Jak na przykład się pójdzie do jakiegoś miejsca, gdzie ludzie się spotykają, czyli do pubu, to słychać tradycyjną muzykę irlandzką, na żywo. U nas, jak na przykład wejdziemy do jakiegoś miejsca, słyszymy muzykę czasami może na żywo, ale często właśnie odtwarzaną. I tutaj tak się zastanawiam, że powinno być więcej takiej muzyki właśnie na żywo granej. Taka moja refleksja.
0: Wszędzie tam grają, czy tylko w pubach?
1: To znaczy, właśnie, to też w szkołach podstawowych dzieci mogą się nauczyć tej tradycyjnej muzyki. Są spotkania raz, dwa razy w tygodniu, może właśnie popołudniami. I tam dzieci mogą się uczyć na skrzypcach, na różnych innych instrumentach tradycyjnych. Ja współpracowałem z takimi szkołami i często jak organizowaliśmy koncerty, to zapraszałem takie zespoły dziecięce, żeby wspólnie z nami zagrały. I to no, przecudownie wygląda, bo też wiadomo, że niektóre dzieci są już bardziej wyedukowane, ale ta powszechność też muzykowania jest ważna, bo zaczynamy wszyscy od muzyki tej tradycyjnej, powiedzmy, czyli w tym przypadku irlandzkiej.
0: To znaczy tam w Irlandii.
1: Tak, w Irlandii. A później wiadomo, że niektóre dzieci mogą pójść bardziej w stronę muzyki klasycznej, mogą rozwijać swoje talenty wokalne i w tą muzykę tak zwaną popową też, prawda? Mhm. Czy też no, instrumentalnie się rozwijać, czy w stronę jazzu. Mam takie bogactwo, ale zaczynamy wszyscy od tego źródła, prawda? Czyli tutaj źródełka.
0: I spodobała ci się tamtejsza muzyka?
1: W ogóle spodobała mi się mentalność, czyli od tego, co zaczęliśmy, take your time, właśnie, ciesz się chwilą, nie spieszmy się.
0: To jest, czyli pomiędzy Irlandią a Lubelszczyzną mocne istnieją więzi.
1: Tak, ja na przykład się właśnie bardzo dobrze

0: czułem, bardzo dobrze odnalazłem, tak mi się wydaje, też uważam, że jak wychodziłem z muzyką polską w różne miejsca, na przykład chodziłem na takie sesje jazzowe i starałem się, bo jestem trębaczem też, przemycać te polskie jakieś motywy, to i później pytałem się, czy na przykład nie chcielibyście ze mną pograć muzyki polskiej. Udało się namówić osoby i stworzył się też może wyprzedzam, ale tutaj powiem nazwę, taki zespół The Supertonic Orchestra, i tam grali ludzie z różnych miejsc na świecie, którzy się znaleźli akurat w tym samym momencie, co ja w Irlandii, czyli ze Stanów Chris Hockamp, to też mam taką anegdotę, bo Chris wychowany w Teksasie, znał muzykę polską, ale znał...
1: Amerykanin, tak?
0: Tak, Amerykanin. A znam muzykę polską, którą tam najczęściej Polacy grają, czyli Polkę Dziadek. I mówi, jak na sesji tej jazzowej, on czarował, perkusista, na tych swoich perkusjonaliach, tak przyszedł na próbę i zaczął grać na dwa. A wiemy, że no właśnie tym takim najbardziej charakterystycznym pulsem polskiej muzyki, no to jest ta trójka, prawda? Ja to tak na przykład czuję. Czyli właśnie te podróżniaki, czy u nas na przykład na Lubelszczyźnie, tak znowu przeskakuje, ale są suwaki, czyli takie spokojniejsze oberki. No, można by dużo opowiadać, natomiast teraz zaczęliśmy wątek ten irlandzki, czyli właśnie dzieci tam mają możliwość nauki takiej powszechnej i to jest, nie wiem, od 70-80 lat cały czas w programie edukacyjnym. Ja bym sobie marzył, żeby dzieci w Polsce właśnie miały taką możliwość i uczyły się tak powszechnie muzyki naszej, polskiej.
1: I to za chwilę prowadzi nas do następnych wątków, ale teraz powiedz nam, co przygotowałeś. Będzie, zdaje się, irlandzki dudziarz.
0: Tak, to jest Thomas O'Connell. I to jest ciekawe też, bo w Irlandii jest taki region Donegal, gdzie gra się mazurka.
1: Jak to mazurka? Naszego polskiego mazurka się gra?
0: No właśnie, ale jak wiemy, muzyka podróżowała po całym świecie. I widocznie tam też, ja tak przypuszczam, że może przez Francję zawędrowała do Irlandii. Coś, co się podoba, to chcemy, żeby z nami zostało. I właśnie takie, no też z pulsem trójdzielnym, melodie są grane w Irlandii.
1: Powiedz, jak muzyk się nazywa?
0: Thomas O'Connell.
1: No to...
0: Właśnie.
1: Czyli nawet ja bym potrafił grać na pustych strunach.
0: Piotrze, no, mamy tylko skrzypce, prawda? Gdybyśmy mieli więcej instrumentów, to byśmy na pewno tutaj wszystkie pokazali, jak na nich właśnie grać. I bębenek. I muszę powiedzieć, że jeżeli na przykład przywożę te instrumenty i pokazuję dzieciom właśnie, jak się gra, one mają, są bardzo ciekawe przede wszystkim, ale dzieci mają na przykład talent muzyczny,
1: ale wrodzony.
0: Wrodzony. Ale na przykład też niektóre bardziej perkusyjne, prawda, rytmiczne, niektóre właśnie, i to najwięcej dzieci lubi śpiewać, to wtedy im się łatwiej nauczyć melodii, tylko jeszcze kwestia wyboru tego instrumentu, bo na przykład mogą im się inne instrumenty podobać, niekoniecznie skrzypeczki.
2: A tej? Ale ja właśnie nie chcę jej spotkać, bo ona jest niebezpieczna. To jest jedyny jadowity wąż w naszym kraju, więc ja sobie takiego spotkania nie życzę. No właściwie, jak tak teraz o tym myślę, to rzeczywiście Park Narodowy jest mieszkaniem tej żmii, więc to może ona sobie nie życzyć spotkania ze mną.
3: Tak, jak my spotkaliśmy małą, to ona nas nie ukąsiła. Ona bardziej się bała nas niż my jej. Tak samo pająki, węże, no kleszcze to nie one. Chciałoby się spotkać, ale inne zwierzęta to bardziej się boją nas niż my ich.
4: Tak, to dotyczy niedźwiedzi, dotyczy wilków, które unikają człowieka, starają się obejść go wielkim łukiem. Zwierzęta te lubią spokój, ciszę i naprawdę jest to bardzo rzadkie, kiedy

0: dochodzi do takiego spotkania oko w oko, a jeszcze rzadszym, kiedy zwierzę chce nas zaatakować.
1: Czyli jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, czy takie odwiedziny w Polskim Parku Narodowym są bezpieczne, jeżeli pomyśli sobie o tych wszystkich zwierzętach, które może tam spotkać i będzie się skłaniał ku temu, że jednak nie jest to bezpieczne, to okazuje się, że to jest błędne myślenie, ponieważ jeżeli wszystko wcześniej zaplanujemy, odpowiednio się przygotujemy, też zbierzemy wiedzę zarówno na temat żyjących tam stworzeń, jak i na temat tego, jak powinniśmy się zachować i jakich zasad przestrzegać, to wówczas wszystko będzie w porządku.
0: Przede wszystkim nie schodzimy ze szlaków. Człowiek, który chodzi po szlaku, zostawia swój zapach. Na butach, ze spodni, z koszuli, z kurtki, z plecaka. Zwierzęta doskonale wiedzą, jakimi szlakami, jakimi drogami chodzą ludzie i te szlaki, te drogi omijają wielkim łukiem. Problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek schodzi ze szlaku w miejsca, w których zwierzęta odpoczywają, w których sobie jedzą, w których mają właśnie takie swoje legowiska albo zimowiska. To są momenty, kiedy zwierzę może zostać zaskoczone i to grozi niebezpieczeństwem. Tak więc jeżeli zachowujemy bezpieczeństwo i nie schodzimy ze szlaków, możemy być spokojni, że zwierzęta także darzą nas szacunkiem.
1: Lub jeżeli trafimy na takie miejsce, gdzie wychowują swoje młode.
2: Jak na przykład dziki, które siedzą i karmią swoje maluchy, no i jakby zauważyły człowieka, to by najpewniej człowiek by został podzikany.
0: Takie miejsce nazywa się matecznik i wyobraźcie sobie, że taki matecznik może być blisko szlaku i nawet ze szlaku można zauważyć, kiedy mama dzika karmi swoje młode i wszystkie legają bardzo spokojnie, odpoczywają sobie, budują swoje relacje i można to nawet zobaczyć ze szlaku. Tak więc te zwierzęta nawet nie odchodzą daleko, żeby gdzieś się schować, tylko właśnie trzeba zachować ten bezpieczny dystans, tę odległość i nie schodzić z wyznaczonej drogi.
1: Myślę, że nawet można je usłyszeć, bo takie lochy są przecież bardzo, bardzo głośne, dając tym samym nam znak, że hola, hola człowieku, tu jest nasz teren, proszę się nie zbliżać.
0: Tak, miałem raz takie spotkanie, kiedy właśnie zszedłem z drogi i od razu usłyszałem...
2: Ja też. W Wolińskim Parku Narodowym, gdzie się okazało, że dziki przepłynęły przez jezioro, by szukać jedzenia.
1: A właśnie, to prawda. Ale tak jak już powiedziałam, czemu się tu dziwić, skoro Park Narodowy jest miejscem, gdzie te zwierzaki żyją na co dzień, a my tylko je odwiedzamy i faktycznie mam takie wrażenie, że to my, ludzie, powinniśmy uważać na to, co robimy, jak się zachowujemy, bo przede wszystkim to my odpowiadamy za nasze bezpieczeństwo w Parku Narodowym.
0: Zdałem sobie sprawę, Franku, że zarówno tobie, jak i mi dzik dał sygnał, żebym się wycofał. Zobaczcie, tak więc zwierzęta same komunikują, dają nam takie sygnały ostrzegawcze, że hola hola, pora wrócić na szlak, żeby zachować odpowiedni dystans i bezpieczeństwo.
2: Ale jak mamy zachować dystans, gdy jesteśmy w domu, leżymy w łóżku, już gotowi do spania, a nagle tu słyszymy chlumkanie?
1: Jeżeli myślisz o domu jako o namiocie, który rozbijamy w wyznaczonym do tego miejscu, no to rzeczywiście te odgłosy napływające z Parku Narodowego mogą być bardzo, bardzo przerażające. Dziki, wilki, niedźwiedzie, rysie to wszystko są zwierzęta dzikie, które jak już ustaliliśmy, bardzo często dają nam sygnały, żebyśmy się nie zbliżali albo po prostu omijają nas szerokim łukiem. Ale tutaj w naszych opowieściach pojawiły się takie stworzenia, które tylko marzą o tym, by wczepić się w naszą skórę.
0: Kleszcze złowieszcze.
1: Otóż to. Ale tutaj... też możemy się zabezpieczyć i nasza wyprawa do Parku Narodowego może nam minąć bez nieproszonych gości, którzy biorą sobie nas za transport z lasu i wczepiają się, jak wspomniałam, w naszą skórę. W jaki sposób możemy się przed kleszczami zabezpieczyć?

0: sklepem antykleszczowym albo jest taki inny sposób. Spodnie takie długie, wczepiane na rzepy, że kleszcz chce wejść. No i skarpetki podwinięte. Kleszcz chce wejść do skóry, ale nie może. Tu się wbija, ale to materiał. Tu się wbija, tu materiał. No i za trzecim razem, a później już to się robi bezsensowne, więc schodzi.
1: Rzeczywiście spotkanie z kleszczami nie należy do najmilszych i warto unikać tych stworzeń. Zresztą jak tak sobie teraz myślę, to w Parku Narodowym jest mnóstwo takich malutkich zwierząt, istnień, które mogą nam się wydawać nieprzyjemne.

0: Przypomnijmy sobie, jak należy się zachować, kiedy napotkamy węża na szlaku oraz czy wszystkie węże w naszym kraju są jadowite, a także gdzie najczęściej można je spotkać. Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziemy oczywiście w podcaście Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Jak się zachować, gdy spotkamy węża w parku na lodowym?
2: A czy ja wam opowiadałem już o spotkaniu ze żmiją zygzakowatą w Pienińskim Parku Narodowym?
1: Nie.
2: To był piękny majowy dzień. Szedłem sobie, a przede mną szła grupa szkolna. Głośna grupa szkolna, było tam kilkanaście osób, wszyscy tupali, ale dzieliło nas jakieś tam 20 metrów. I kiedy ta grupa przeszła, nagle między mną a tą grupą przesunęła się żmija zygzakowata.
1: Wow!
2: Ja mówię sobie, ej zaraz, jak to możliwe? Przecież tu jest tak tłoczno, cały czas turyści chodzą, a żmija zygzakowata, którą spotkałem na szlaku, nie bała się przejść i mało tego, nie zrobiła nikomu krzywdy, ani mnie, ani tym turystom. To było spotkanie jedyne i niepowtarzalne. Jeszcze jedno spotkanie ze żmiją zygzakowatą miałem w Bieszczadzkim Parku Narodowym, kiedy szedłem na połoninę.
0: Takie spotkanie ze żmiją zygzakowatą może zapaść w pamięć do końca życia. Zwłaszcza jeżeli ktoś się boi węży.
1: Muszę się przyznać, że tak lubię węże, że nie mogę bez nich żyć.
2: To z pewnością wiesz, że węże uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Dlaczego?
1: Dlatego, bo wtedy jest fajnie ciepło i te rozgrzewają się. To jest jakbyśmy my na plaży leżeli na hamaku. To jest miłe i też jest ciepło. Fajnie się tak wygrzać w spokoju.
0: Zwłaszcza, że węże będące gadami są zmiennocieplne, zatem temperatura, która je otacza, jest dla nich bardzo ważna do przetrwania.
2: Żeby one mogły być aktywne w swoim życiu, kiedy już po zimie żmije zygzakowate, ale też inne węże lubią w słońcu się wygrzewać i można je wtedy obserwować na przykład na takich kamieniach, które same w sobie są niczym patelnia.
0: A dlaczego my tak się skupiliśmy na tej żmii zygzakowatej akurat? Przecież w Polsce istnieją także inne węże.
1: Dlatego, bo żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem w Polsce. Choć są węże bardziej jadowite od żmii zygzakowatej, jak miklulus lub kobla.
0: Ale ich na szczęście na szlakach w polskich parkach narodowych nie spotkamy. Faktycznie, żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem w naszym kraju, ale czy to oznacza, że należy się jej bać?
2: Nie należy się jej bać, bo jest to dzikie zwierzę, które nie ma w sobie takiego instynktu do atakowania ludzi. One nie czekają na szlaku, żeby zapolować na nas. Jesteśmy dla tych zwierząt za duzi. One polują na mniejsze stworzenia, na myszki, na gryzonie. Tak więc to jest ich pokarm i uwierzmy, że te żmije nie są po to, żeby nas kąsić. Mało tego, one są bardzo czujne. Na swoim ciele mają receptory drgań i one doskonale wiedzą, że przechodzi ktoś z boku i same utrzymują bezpieczną odległość między szlakiem na przykład, a człowiekiem, bo chcą zachować swoje życie, one chcą żyć i mają taką strategię przetrwania.
1: Tym bardziej, że żmija nie zawsze używa jadu, bo ona ten jad oszczędza tak naprawdę. Żywiąc się różnymi rzeczami, gryzoniami, to te bakterie, które te gryzoni mają, przenoszą, ona tak trawi jakby w sok, tworząc jad. No i ona to musi oszczędzać, by potem do takiego szczura wydać jad, no i potem by ten jad wrócił jak bumerang.
2: Nazwa żmija zygzakowata świadczy, że ona ma gdzieś zygzak. Gdzie ten zygzak się znajduje? Czy

0: Na głowie, czy na języku, czy na przykład na ogonku?
1: Na grzbiecie. Zaczyna się od szyi, no i ciągnie się aż do końca ogona.
0: Potem można rozpoznać, że jest to żmija zygzakowata, a nie na przykład zaskroniec, który za uszami ma takie żółte znaki.
2: I jest bardzo zabawnym wężem. Być może nie wszyscy wiedzą o tym, że zaskrońce uwielbiają pływać, więc czasami możemy zobaczyć na przykład na jeziorze taką główkę wystającą i to właśnie płynie sobie zaskroniec, który, uwaga, jest totalnie nieszkodliwy dla nas, dlatego tym bardziej nie powinniśmy się go bać, unikać, albo, wiecie co ja kiedyś widziałam, jak ktoś takiego węża, takiego zaskrońca trącał patykiem.
1: To okropne.
0: To niedopuszczalne.
2: Nie wolno takich rzeczy robić w żadnym wypadku.
1: Ja wiem, że skulap na pewno jest jadowity, ale jego jad nie zaszkodzi człowiekowi.
2: To jest kolejny wąż, którego możemy spotkać na szlakach w polskich parkach narodowych. No i dobra, i to już ustaliliśmy, kilka tych gatunków znamy, ale teraz czas na to, byśmy sobie ustalili, w jaki sposób się powinniśmy zachować, kiedy takiego węża na swojej trasie spotkamy, bez względu na to, czy jest to jadowita żmija, czy nieszkodliwy zaskroniec.
1: Ja od razu bym wyciągał telefon, robił zdjęcia, dopóki się da, dopóki wąż nie zwieje. To by było takie cudowne, że po prostu ja bym patrzył, no i bym wyciągał telefon do zdjęć, aż żmija nie ucieknie, bo pomyśli, że po prostu już nie ma po co, koniec autografów, koniec zdjęć.
2: Właśnie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo wcale nie tak łatwo spotkać węża.
0: Tak, ale jeżeli już spotkamy i on na kamieniu się wygrzewa, to trzeba uznać, że wąż zdecydował, że ta odległość między szlakiem a kamieniem, na którym się wygrzewa, jest odpowiednia i tej granicy i tej odległości nie możemy przekraczać, żeby podejść bliżej do tego węża, żeby wziąć go patykiem, właśnie dotknąć.
2: Czyli staramy się, i to jest bardzo ważny punkt, staramy się zapamiętać, jak ten wąż wygląda, obejrzeć go, ale nie zbliżamy się do niego. A co jeżeli rzeczywiście ta granica, ta odległość zostanie zaburzona, czy to przez przypadek, bo na przykład się potkniemy i na takiego węża nadepniemy?
0: Warto wiedzieć, jak wygląda kondycja naszego zdrowia. Czy jesteśmy uczuleni na wszelkiego rodzaju jad? Bo czasami nawet ukąszenie osy, pszczoły, szerszenia może być dla kogoś bardzo niebezpieczne.
1: Pamiętajcie, że węże to wspaniałe zwierzęta i należy je podziwiać, ale z umiarkowanej odległości.

0: Wiemy już, jak się zachować, gdy na szlaku napotkamy węża czy też niedźwiedzia. Co jednak, gdy dojdzie do spotkania z wilkiem? Czego nie wolno wówczas robić, a jakie działania są wskazane? Zaraz się tego dowiemy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Spotkanie z wilkiem. Jak się zachować?
0: Powiem ci w słowach kilku, co myślę o tym wilku. Gdyby nie był na obrazku, zaraz by cię zjadł głuptasku. Tak o wilku opowiada bardzo znany polski poeta i pisarz Jan Brzechwa. Czy rzeczywiście jednak powinniśmy bać się wilka, kiedy napotkamy go, o ile napotkamy go na szlaku w Parku Narodowym?
2: Nie trzeba, bo to może się dziać rzadko, bo on by prędzej uciekł. Po prostu człowiek by się popatrzył na wilka, wilk na człowieka i od razu by wilk pognał do lasu.
3: Taka bajka opowiedziana dzieciom, jak inne bajki, tworzą taki obraz wyobraźni wilka, który jest bardzo niebezpiecznym zwierzęciem, którego należy się bać i należy wyeliminować. I to jest też trudne, że kiedy myślimy o wilku, to zamiast myśleć o zwierzęciu bardzo mądrym, bardzo rodzinnym i bardzo zorganizowanym w lesie, który dba o bioróżnorodność, myślimy o nim jako o największym wrogu.
0: Wrogu i zagrożeniu dla człowieka, który przecież chce odkrywać i badać las. Tylko nie można odkrywać, badać lasu, bagna, torfowiska, no w ogóle jakiegokolwiek parku narodowego bez szacunku dla jego mieszkańców.
2: Jak zauważymy wilka, to nie warto po prostu go atakować, bo on sam ucieknie. Nie zaatakuje człowieka, no chyba że człowiek by go sprowokował, więc dlatego zwierzęta nie są złe, tak samo wilk. Każde zwierzę jest dobre, nawet te najjadowitsze i najgroźniejsze.
3: Popatrzmy na niedźwiedzia. To jest dopiero dzikie zwierzę. Samo w sobie jest piękne i dostojne, niebezpieczne ze względu na swoje pazury, ze względu na swoje zęby, ale zobaczmy, jakie bajki powstają o niedźwiedziu. Każdy niedźwiedź staje się w bajce misiem, a w wielu bajkach wilk staje się drapieżnym zabójcą.
2: Słowo wilk kojarzy mi się ze zwierzęciem, które jest mądre, fajne i nie jest złe. Tylko walczy o swoje przetrwanie.
3: Zatem co zrobić, kiedy spotkamy się z wilkiem na szlaku?
0: No właśnie, bo tutaj mnóstwo takich pozytywnych rzeczy powiedzieliśmy o tym dzikim mieszkańcu polskich parków narodowych. Zresztą myślę, że można tutaj zdradzić, że kiedy służba parku narodowego dowiaduje się, że pojawia się jakaś nowa wataha, czyli wilcza rodzina, to są wręcz zachwyceni, bo przecież był taki moment w historii polskich parków narodowych, że tych wilków było bardzo, bardzo mało. Dlatego ich pojawienie teraz powoduje ogromne szczęście wśród ludzi, którym rzeczywiście przyroda jest bliska sercu. Ale wracając do tego, co konkretnie zrobić, kiedy takiego wilka przed sobą spotkamy

0: czy możecie mi jakieś rady, wskazówki powiedzieć, podzielić się nimi?
1: Na pewno musimy nie panikować. Po prostu patrzeć się w zwierzę, dopóki to jest możliwe, dlatego, bo my możemy mieć takie szczęście. To jest szczęście i trzeba na to patrzeć, dopóki można to oglądać, bo inni mogli nie mieć tego faleta i mogli nie oglądać tego cudu natury.
2: Pięknie to ująłeś w słowa. Później, jeżeli dacie radę, jak już nakarmicie się tym cudownym widokiem, to jeżeli dacie radę spokojnie, bardzo delikatnie wyciągnąć telefon i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie właśnie tego zwierzaka, to już będzie dopełnienie tego całego dzieła, żebyście mieli tego wilka w dzikiej księdze swoich odkryć, ale pamiętajcie, najważniejsze jest to, co Franek powiedział. Kontemplujcie, cieszcie się, celebrujcie spotkanie z tym zwierzakiem.
0: Ale nie zapominajmy, że najważniejsze jest jednak nasze bezpieczeństwo. Więc jeżeli boicie się, że taki ruch, na przykład wyciąganego telefonu czy aparatu, może spowodować, że zwierzę będzie zaniepokojone,

0: Z jakim kotem?
1: No z tym takim...
0: Nie, nie, nie. Co najstarszy dostał dom z młynem, no. Młodszy osiołka.
1: No tak, osiołka, któremuż pod ogona leciały złote monety.
0: To chyba jeszcze jakaś inna bajka.
1: Nie ta?
0: Nie pamiętam opowieści o osiołku.
1: To może ja coś pomyliłem? Czekaj, to ilu było tych braci?
0: No tylko trzech. O dwóch już słyszałeś, a trzeci...
1: Pewnie najmłodszy. Zawsze w bajkach to ci najmłodsi mają najgorzej.
0: To prawda. Był najmłodszy i ci starsi mieli lepiej, o tak.
1: Zawsze tak jest. W przedszkolu tak samo. Maluchy ostatni schodzą do piaskownicy, zawsze.
0: Tak samo jak z tym bratem, co dostał stolik. Niewielki stolik.
1: Ale super prezent. Co nie? Szkoda, że nie miał krzesła do niego.
0: Ale później okazało się, że to nie był zwyczajny stolik, tylko...
1: Czarodziejski. Wiedziałem, że tak będzie. I co z tym stolikiem?
0: Chciałbyś mieć taki stolik, Michasiu, to coś w sam raz dla ciebie.
1: Dlaczego dla mnie? A dla ciebie to już nie?
0: Każdy by się ucieszył, ale ty? To już szczególnie.
1: Nie rozumiem. Zawsze w bajkach są jakieś super rzeczy, ale... magiczny stolik, czyli co?
0: Co? Wystarczyło powiedzieć stoliczku. Nakryj się.
1: Co to było? Słyszałeś? Jakaś burza się zbliża?
0: Nieważne, posłuchaj dalej. Kiedy najmłodszy brat był zmęczony i głodny...
1: Kiedy był głodny? To ten stolik potrafił gotować?
0: Czy dasz mi opowiedzieć do końca?
1: Przepraszam.
0: No. Kiedy był głodny, wypowiadał zaklęcie i już.
1: Aha. I już co? Co się stało po tym zaklęciu?
0: No jak to co? Na stoliku pojawiało się mnóstwo ulubionego przez tego brata jedzenia.
1: Nie. Nie, żartujesz sobie. To niemożliwe. Nie ma takich. Naprawdę tak słyszałeś?
0: To była bajka o trzech braciach. Nie ma takiego stolika, tak jak nie ma różdżki.
1: Wyobrażasz sobie, co by było, gdybyśmy mieli taki stolik?
0: Tak, wtedy byś tylko siedział i jadł, i jadł, i jadł, aż byś pękł, jak smok wawelski.
1: No nie przesadzaj, Adasiu. Gdybyśmy mieli takie cudo, ile moglibyśmy pomagać?
0: Nie pomyślałem o tym, Michasiu. Ty masz rację. Rzeczywiście to by było coś.
1: Tylko, że na razie to zgłodniałem od samego słuchania o tym czarodziejskim stoliku.
0: No, to tak samo jak ja, kiedy mówiłeś i mówiłeś o słodyczach ze snu.
1: Ale na pewno nie byłeś taki głodny, jak przy stoliczku nakryj się. Ojej, co... Adasiu, tak? A może coś zostało w kuchni? Sprawdziłbyś, kochany smoku? Proszę.
0: No dobrze, zejdę.

0: będzie potrzeba.
1: Ale zaraz, ale wtedy nie będziemy współpracownikami.
2: Którzy sami pomagają innym.
3: Spokojnie, poradzimy sobie z tym wszystkim.
0: Po nitce do kłębka.
1: Aha, czyli jednak wszystko jest ze sobą powiązane.
2: Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: A macie ochotę na jakieś smakołyki?
0: Może słodycze albo gorącą czekoladę?
1: A co jest jeszcze do wyboru?
2: Szkoda, że nie znaleźliśmy. Stoliczku, nakryj się.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: O tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że jeśli coś jest grubymi nićmi szyte...
2: To znaczy, że ktoś oszukuje, tak że wszyscy to widzą.
1: A labirynt był trudny do przejścia i tylko taka dziewczynka...
2: Która miała na imię Ariadna, miała nić i rzuciła ją w tym labiryncie.
1: Aha, i wtedy wystarczyło tylko zwijać tę nić w kłębek, żeby wyjść z tych korytarzy.
2: No tak, dlatego się mówi po nitce do kłębka.
1: Tak.
2: Albo nici z tego,
1: tak.
2: A nie, że nic z tego.
1: O. Ale można zaśpiewać nici z tego, bo nic nie pomoże, czy coś.
2: I niestety nie znaleźliśmy żadnego skarbu w piwnicy.
1: No szkoda, że nie znaleźliśmy tego stolika. Oj, przydałby się nam, co nie?
2: No pewnie. Moglibyśmy pomagać głodnym.
1: A

0: Albo tym, co chcieliby miodek, albo jakieś słodycze.
1: Michasiu, ty znowu o miodku.
0: No, a jak tańcowała igła z nitką, to co?
1: Tańcowały, aż uszyły fartuch cały, tak mi powiedziała babcia Janeczka.
0: No, dowiedzieliśmy się dzisiaj tego wszystkiego.
1: Ale nie tak szybko, no. No nie tak od razu.
0: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
1: No bo najważniejsze jest to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
0: I do tego jeszcze przepyszne.
1: O tak, tak. Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
0: No to tak samo jak ty, Adasiu. Jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
1: No ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
0: Bo nam to się nie całkiem, nie wszystko i no, nie zawsze
1: tak,
0: udawało.
1: Tak. A może potraficie coś innego?
0: Możecie do nas o tym napisać.
1: Powiedzcie nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
0: A które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
1: Tak, tak. Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
0: I jak wam się podoba nasz program.
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
0: Czyli na wasze e-maile. Na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
0: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
1: i smokiem Adasiem we wtorki i piątki
0: o godzinie 18.
1: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
0: Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca
0: i radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie,
0: wspomaganie się wzajemnie.
1: Bardzo ważne jest myślenie.
0: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
1: Można skakać jak zajączek.
0: No, latem albo w środku zimy.
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy?
1: To już koniec opowieści?
0: W księdze bajek różnych treści.
1: Mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: W samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach.
0: I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść, człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: No spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych
1: naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy.
4: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
4: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
4: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
4: Adaś Smok
3: i Michaś Miś.
4: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
4: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
4: Zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: Kiedyś będę ogniem chuchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
3: Aha, by lawinę mieć nad głową.
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
4: Coś konkretnie, czy ogólnie?
3: Razem program...

0: Halo, przyjacielu Michasiu.
1: Tak, przyjacielu Adasiu.
0: Gdy ci smutno, gdy ci źle, ktoś przytuli, znika złość.
1: Bo przyjaciel, każdy wie, to najlepszy w świecie ktoś.
0: Łączy nas naprawdę wiele.
1: Fascynacja przysmakami.
0: Zatem, drodzy przyjaciele,
1: chcecie się pobawić z nami?
0: Długo jeszcze będziesz drzemać?
1: Ja nie śpię. Rozmyślam.
0: Ciekawe o czym, Michasiu?
1: No, co robią smakołyki, które leżą zamknięte w pudełeczku?
0: To ciekawe. Pewnie namęczyły się w czasie wałkowania, potem wygrzały w piekarniku, a teraz odpoczywają.
1: Śpią, znaczy odpoczywają. No widzisz? I to całkiem tak jak ja.
0: Ale ciebie nikt nie wałkował.
1: No, mnie nie. Ale wczoraj byliśmy u
0: Kogo?
1: No coś takie tam i Leszka bił takim wałkiem.
0: Jak to bił, po głowie czy po plecach?
1: Nie pamiętam, bo zamknąłem oczy i słyszałem tylko taki plask, plask, plask.
0: Plask, plask, ojej. No. Tak go bił tym wałkiem?
1: No nie wiem, ale jęczał i mruczał i trochę nawet tak...
0: Leszek? Leszek?
1: No, jakby kilka osób na... A może to nie Leszek? Może to ten, co... No, ktoś krzyczał.
0: Ktoś krzyczał? No, w życiu nie pójdę na takie wałkowanie. Chociaż, muszę ci powiedzieć, Michasiu, Wojtek też tak ćwiczy.
1: I też krzyczy i jęczy?
0: Jak ten pan ugniatał mu mięśnie, mówię ci, zupełnie ugniatał jak ciasto na pierogi.
1: Ja nie rozumiem tych dorosłych. Specjalnie dają się wałkować? Po co?
0: Wojtek opowiadał później, że wszystko go boli i że czuje ulgę.
1: Po tym wałkowaniu?
0: Tak.
1: Dziwne, bo może ciastka mają tak samo jak ludzie?
0: Ciekawe. O, słyszysz? Ktoś przyszedł do Wojtka.
1: To Leszek. Miał dzisiaj jakieś straszne nagrywanie. Gdzie masz podsłuchowywać?
0: Usiadłeś na nim, Michasiu. To dlatego zrobiło się tak cicho.
1: Czekaj, to ja powoli zejdę, a ty odwróć i ustaw wiaderko.
0: To przecież nasz asystent słuchający. Jeszcze docisnąć trzeba go i gotowe. O.
1: Jakoś cicho dzisiaj mówią, nie?
0: Może ze zmęczenia, albo od tego wałkowania.
1: Chyba, widzieli jakieś potwory i smoki.
0: Smoki? To może kogoś ode mnie widzieli z rodziny, ciekawe.
1: No. Jacyś bandyci i królowie jeszcze. Aha. Gdzie oni są?
0: I co robili?
1: Jakoś tak strasznie cicho u nich.
0: Coś się stało? No, Michasiu, dlaczego szepczesz?
1: Bo chcę usłyszeć, a chyba przestawi mówić.
0: Dlatego nic nie słyszysz?
1: Coś słyszę. Ale jakby coś się stało, naradzają się?
0: Naradzają się? I o czym mówią? O skarbach czy o smakołykach?
1: Nie jestem pewien, ale chyba jednak...
0: No mów, Michasiu, no mów, no.
1: Nic nie mówią. Chyba podsłuchowywać jest popsuty.
0: Sam jesteś popsuty. Pewnie za mocno usiadłeś i coś pękło.
1: Akurat, na pewno coś pękło. To raczej... No.
0: Znowu coś mówią.
1: Tak.
0: Czekaj.
1: No.
0: O zasiewaniu. Tym, takim, tym, co jest w tych, w ciastkach.

0: Zasiewają rozynki? Czy może bakalie?
1: Nie. Takie mniejsze, takie malutkie, takie maciusieńkie, takie kropeczki.
0: Kropeczki do jedzenia z ciasta? Nie rozumiem.
1: Co babcia Janeczka robi? Taki zawijany, ciasno, ciemny, jasno, taki... No nie wiem, jak zapomniałem słowa, no...
0: Ciasto orzechowo-czekoladowe?
1: Nie. Mam. Ja mam na myśli, Michasiu, mąkowiec.
0: Ale wszystkie ciasta są z mąki.
1: Nie mąkowiec. Jejku. To znaczy makowiec. Zasiewają mak.
0: Ale to baba siała mak, nie wiedziała jak.
1: A dziad wiedział i nie powiedział, a to było tak.
0: Czyli jak? Bo nic nie rozumiem.
1: Jeszcze mówili coś o kaskadach, wodospadach i tego, i że brzegi rwie.
0: Kto ten mak?
1: Nie, jakaś woda, po cichu coś wyrywa.
0: A może coś wałkowali i wpadło i teraz wyrywają.
1: Szkoda, że nie ma o tym piosenki.
0: Chyba kiedyś coś podobnego słyszałem.
1: Tak? A gdzie?
0: Chyba u dziadka Ignacego jakaś cicha woda.
1: Słusznie, w lesie wszystko jest możliwe, Michasiu.
2: Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Trzy razy do ciebie dzwoniłem, ale nie odbierałeś.
2: W studiu nie ma zasięgu, a musiałem skończyć już nagranie. Mm-hmm.
1: To jakieś nowe słuchowisko?
2: Mm-hmm. Mówiłem czterema różnymi głosami. Szeptem, krzykiem, łagodnie i warcząco.
1: Czyli znowu smoki i potwory? A może królowie i bandyci?
2: Gorzej było strasznie i mrocznie.
1: No to pewnie nieźle się bawisz.
2: Wczoraj trochę ćwiczyłem na rehabilitacji. Znaczy mnie ćwiczył. Aż się Michaś wystraszył.
1: Psi, biedny miś. Skoro tak się przygotowywałeś, to co to za opowieść?
2: Powiem ci, że przez chwilę przed mikrofonem nieźle się wystraszyłem. Doskonały scenariusz.
1: No wyobrażam sobie, jeśli podczas nagrania się bałeś, to co dopiero słuchacze?
2: Na szczęście wszystko dobrze się skończy. Znaczy, chyba.
1: To nie wiesz. Nie znasz zakończenia, prawda?
2: To pilnie strzeżona tajemnica. No i powiem ci, sam jestem ciekaw.
1: Gratulacje. To pewnie mocno zdarłeś gardło, co? To dlatego tak szepczesz?
2: No, tak trochę, ale głównie ze względu na... A, wiesz kogo?
1: Nasze gumowe uszka. Hej, mają zacięcie basałyki.
2: Najważniejsze, że ta ich współpracownia działa.
1: No, dopóki dobrze się bawią i nikomu nie robią krzywdy, jest dobrze.
2: Co? Wiesz co? Trochę mnie niepokoi ta... cisza.
1: Leszek, przesadzasz. Jesteśmy w radiu. Tu nikt nikomu

0: nie psuje nagrania.
1: Akurat. Ile to razy trzeba było przerywać, bo ktoś do kogoś wykrzykiwał coś spod studia.
0: Zaraz, może to była jakaś ważna sprawa.
1: Tak, zapewne. Wojtek, słyszysz?
0: Nie rozumiem, co takiego? Nic nie słyszę.
1: Otóż to, nie niepokoi cię to?
0: Nie, nic o nic.
1: To podejrzane.
0: Co? Nie no, przestań, nie przesadzaj. Może znowu grzecznie się bawią w tropicieni.
1: Oby, bo kiedy u nich robi się za cicho, to zaczynam się denerwować.
0: Ojej, może jesteś zanadto poddenerwowany. Mówię ci, Leszku, wszystko jest w porządku.
1: W jak najlepszym, choć zapewne dałoby się co nieco poprawić.
0: Napijesz się herbaty? Kupiłem pachnącą mieszankę rooibos.
1: No zapach niesamowity, ale... ale czekaj.
0: Co się stało?
1: No nie wytrzymam. Na pewno coś knują. Żebyśmy się nie obudzili po czasie, zobaczysz.
0: Jejku, Leszek, może to nie aniołki, ale dziś są wyjątkowo grzeczni. Cicho jak makiem zasiał.
1: Otóż to. Co? Otóż to, Wojtku, żebyśmy tylko tego nie żałowali.
0: Ojej,
1: zobaczysz.
0: Usiądź, odpocznij, wyluzuj. Słyszysz, jakie cichutkie? No nie przesadzaj, Leszek.
1: Sam wiesz najlepiej, że cicha woda brzegi rwie.
0: Boisz się jakiejś kaskady czy katarakty?
1: Obawiam się, żeby ten zbiornik ciszy nie wylał się wodospadem.
0: Przestań. Proszę herbatkę, panie Niagara. Proszę spróbować.
1: Dzięki, dzięki. Nie masz jakiegoś ciasteczka?
0: No nie poznaję, kolegi. Ciasteczka, smakołyki, zupełnie jak Michaś.
1: A, i co myślisz, że nas tam posłuchują?
0: Jeśli tak, to wiesz co? To za chwilę zejdą po ciasteczka.
1: Ciasteczka!
0: Czekaj, czekaj. Razem głośniej.
2: Ciasteczka!
1: Ciasteczka! Jakie pyszne!
0: Raz, dwa, trzy.
1: I co?
0: Patrzymy na drzwi i...
1: Nic.
0: Cisza, cisza, tak jest.
1: Nie ma ich. Uch, to trochę mi ulżyło.
0: No dobrze, smacznego, zanim przyjdą.
1: Smacznego.

Siedem aż porcji kasz zjesz i wiesz, apetyt masz. Inne dzieci kaszą straszą, kasza jest potrawą naszą. Kasza lub z kaszą drób oraz mnóstwo różnych zup. Siedem aż porcji kasz, jak zjesz, apetyt masz.

0: wciąż krąż. Mniam, mniam.
1: A już nie zdążymy do nich zejść, no ciasteczko.
2: Michasiu, nie możemy do nich teraz zejść.
1: A dlaczego? Ja jestem głodny.
2: Ja też, ale nie możemy.
1: Przecież mają ciasteczka.
2: Michasiu, jeśli zejdziemy, to domyślą się, że podsłuchowywaliśmy ich. A tego wiesz, jak nie lubią.
1: To dlatego mówią o smakołykach?
2: Mówią dlatego, żeby nas sprawdzić, czy nie podsłuchiwaliśmy ich.
1: Wiem, mam pomysł. Pójdziemy sobie po ciasteczka do dziadka.
2: Świetny pomysł. I mało tego, zapytamy go o cichą wodę, co wyrywa ciasteczka.

0: Janeczka?
1: Nie, twój dziadek Ignacy.
2: Wtedy to rzeczywiście wyglądam jak siwy Odyniec. No, ale dosyć już o mnie.
0: Dziadku, a czy pamiętasz tę piosenkę o wodzie, co wyrywała się na brzeg?
1: Michaś mówił, że jak pan śpiewał, to katarakty wody się wylewały jak wodospad.
2: Słucham? Co? Coś ty nagadał, misiaku, cicha woda, brzegi rwie.
1: Ale w jaki sposób rwie?
2: Któż to wie?
0: I nie zna nikt metody, by się pozbyć cichej wody?
1: O czym wy mówicie?
2: Wracajcie już do siebie, bo ja jeszcze mam ważne spotkanie w lesie z ludźmi z Brazylii.
1: Przyjadą do pana? A może pan do nich pojedzie?
2: No nie myślcie sobie, że teraz to tylko młodzi to potrafią.
0: Ale co takiego, dziadku, młodzi? Że latać samolotami? Rakietami?
2: Nie! Łączyć się przez internet! Na ekranie zaczynają pojawiać się moi goście. Pojawiają się nowe okienka.
1: No to do widzenia, dziadku Michasia.
0: Pa, dziadku!
2: I uważajcie na siebie. Halo, bom dia! Buenos dias, señores!

0: Ale twój dziadek jest sprytny?
1: No, pewnie jest sprytny. I do tego jest najlepszy na świecie.
0: Dobrze, że dał nam tyle pysznych smakołyków.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że dziadek to bardzo polubił twoją babcię Janeczkę.
0: Tak myślisz?
1: Aha.
0: No i wiesz, powiem ci, Michasiu, że nie wygląda jak dzik, prawda?
1: No, ani trochę, no. Może trochę jak borsuk.
0: Jak borsuk?
1: No w tym takim sweterku w paski, co ma takie, wiesz.
0: Ale w tym długim brązowym płaszczu to wygląda zupełnie jak niedźwiedź.

0: No pewnie, przecież to mój dziadek, nie?
1: A, no tak, tak, tak. A co robimy z tymi potworami i czarownikami, co zaczaili się na Leszka i Wojtka?
0: Pomożemy im.
1: No tak, łatwo powiedzieć, ale jak? Będziemy ich pilnować.
0: To nic nie da. Potwory są sprytne, wiesz?
1: Ale nie tak jak my. One nie potrafią współpracować.
0: Masz rację. Mam pomysł.
1: Wiedziałem, że ktoś z nas coś wymyśli. To co to za pomysł, Michasiu?
0: Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy zrobili pułapkę.
1: Ale jak... Jaką pułapkę? Bo ja nie wiem, jak się robi pułapki na potwory.
0: To bardzo łatwe. Musi być tak. Trochę wody.
1: Trochę wody.
0: Trochę hałasu.
1: Trochę hałasu.
0: I trochę ciszy.
1: I ciszy.
0: No może wody znowu jest.
1: No. Troszkę wody. No dobrze, no i co dalej?
0: No
1: bo
0: już.
1: To bardzo sprytne, co wymyśliłeś, ale nie wiem, jak zacząć robić te pułapki.
0: No
1: na
0: się trochę Adasiu, no.
1: Co?
0: Robimy?
1: No robimy, no.
0: Dobra, to tak, musimy postawić na uchylonych drzwiach do współpracowni plastikowe wiaderko.
1: Plastikowe wiaderko? A do czego będzie potrzebne to plastikowe wiaderko?
0: Do środka wlejemy wodę. Jak potwór uchyli drzwi, to woda się na niego wyleje.
1: Świetny pomysł, potwory boją się wody. A co będzie, kiedy przyjdzie czarownik?
0: To na niego muszą się zwalić jakieś głośne przedmioty.
1: O, dobrze, głośne przedmioty, trąbki, bębenki, ten puzon może...
0: Nie trąbki i bębenki, bo one potrzebują kogoś, kto na nich będzie grał. Wtedy są głośne.
1: No to co powinniśmy położyć na tych uchylonych drzwiach?
0: No, może w kuchni coś znajdziemy, dobra?
1: Dobra,
0: ruszamy.
1: Dobra, ruszamy.

0: To czego mamy szukać?
1: Blaszane garnuszki, kubki, pogrywki, wszystko co jest głośne.
0: Tak jest, mam to wszystko w zasięgu zboczego wzroku. Mam, zobacz.
1: No.
0: To też będzie dobre, prawda?
1: Doskonale. Brawo, Adasiu. Ale sprytnie to wymyśliłeś.
0: To wiesz co? Zabierz mi jeszcze to i tamto.
1: Nie, tamto. Nie, tamtego to nie.
0: Dlaczego?
1: No, Adasiu, żelazko jest za ciężkie.
0: A może to się przyda?
1: Adasiu!
0: Co?
1: To samowar dziadka Ignacego. Nawet nie damy rady podnieść tego, a co dopiero postawić na drzwiach.
0: No, słusznie. Trochę żal, mógłby się pogiąć ten samowar.
1: Dobra, to teraz wkładamy wszystko do dużego kosza na bieliznę. Wkładamy.
0: Tak jest. Może razem. Masz rację, z tym koszem na bieliznę łatwiej będzie nam to zanieść do współpracowni.
1: Ale to ciężkie.
0: No.
1: Tylko jak my to wszystko teraz umieścimy na drzwiach uchylonych?
0: Wejdziemy na stół,
1: aha,
0: potem postawimy krzesło i wtedy nam się uda. No.
1: Dobra, tylko żeby potwory...

0: wcześniej. Naszej pułapki.
1: Tak, tu prawda.
0: No to ruszamy.
1: Nie upuść, nie upuść.
0: Oj. Czekaj. Łapię drugą łapkę.
1: Ale to zaraz dojdziemy.
0: Oj, chyba przesadziliśmy.
1: Chyba jednak za dużo rzeczy zabraliśmy z kuchni.
0: Dobra, to dosuwamy stół. Ale skrzypi. Adasiu, jeszcze daj to krzesło.
1: Masz problem.
0: I ja wejdę i wciągamy krzesło.
1: Ja ci
0: i
1: będę teraz, popychał.
0: Dobra, i po kolei te rzeczy.
1: Tak.
0: Na stół, na górę.
1: Dobra, Michasiu, podaj mi konewkę z wodą do podlewania kwiatków.
0: Oj. To chyba już wszystko. Jeszcze może kubeczek, co?
1: I malutka pokryweczka. Ale jest super.
0: Adasiu, zobacz.
1: Tak?
0: A nie wydaje ci się, że trochę za bardzo odsunęliśmy drzwi?
1: Nie, przecież potwory są olbrzymie, Michasiu.
0: A jak wejdą smoki?
1: Ze smokami to ja sobie poradzę.
0: Ojej. A co będzie, jeżeli zajrzą tu przez szparę do środka i nas zobaczą?
1: No to musimy się schować. Tylko gdzie? Czekaj, niech pomyślę.
0: No,
1: może czekaj. Ty coś wymyślisz?
0: Wiem! Przecież mamy jeszcze te wielkie pudła kartonowe.
1: No tak.
0: Tylko gdzie?
1: Obejrzyj się, stoją w dobrym miejscu. Właśnie tam. I tam się pod nimi schowamy.
0: Czekaj, to przysuniemy je tak, tu, w ten, do tego rogu. Trochę przesuwamy. Tylko Adasiu, cichutko i nic nie mów, żeby się nie domyślili, wiesz?
1: Przecież wiem, ja umiem cicho siedzieć jak mało kto. Tylko żebyś ty się nie odzywał.
0: Ja? No ty? Co ty? Dobra, włazimy do pudeł i czekamy.
1: A może włączyć jakąś muzyczkę, żeby potwory pomyślały, że tu fajnie?
0: Sprytnie to wymyśliłeś. To czekaj, chyba wiem, jaka będzie najlepsza. I co ty sądzisz?
1: O, super! Teraz to na pewno wejdą do współpracowni.

0: A to gdzież są nasi bohaterowie?
1: No, popołudnie minęło. Jeżeli trafili na jakieś smakołyki, to pewnie zjedli i teraz zmęczeni zasnęli.
0: No to wejdźmy zatem jak najciszej, żeby ich nie obudzić.
1: Na szczęście drzwi zostawili uchylone.
0: Zaczekaj, zerknę przez szparę.
2: Nie otwieraj! Wojtek, uważaj!
0: Oj! Kubek, pokrywka! Co jeszcze?
2: To chyba nasza sprawa, co?
3: A, złapaliśmy was, potwory!
4: Ojej, to Wojtek z Leszkiem, a nie potwory.
0: To wy jesteście potwory, tak nas nabrać, no.
1: Mam mokre całe ubranie i jeszcze się poślizgnąłem.
0: A ja ciągle słyszę w uszach ten brzęk pokrywek.
4: Ale my chcieliśmy wystraszyć potwory, żeby was nie złapały.
3: Bo słyszeliśmy, jak wyły i krzyczały na was.
1: O czym wy mówicie? Jakie potwory? Nikt nie krzyczał.
0: No wiesz, trochę się tam darłeś i
1: tak?
0: Wyłeś. No.
1: Tak?
4: No, to prawda, aż u nas było słychać.
3: Myśleliśmy, że już po was. Na szczęście znaleźliśmy trochę maku.
1: Jak ty? Nic nie rozumiem. Jaki mak? Skąd pułapka z wodą?
3: No jak spadnie wodospad z kataraktą, to zasieje cichy mak.
4: I potwory uciekają, bo się boją, jak jest cicho.
3: Chyba, że ktoś kogoś wałkuje.
1: Jakie... To masaż mięśni, całkiem przyjemny. No, czasami tylko trochę zaboli.
0: No co tak patrzycie? Rehabilitacja, czyli pomoc w powrocie do formy.
4: Ale baliście się potworów, które przychodzą po cichu, tak?
0: To Leszek się zastanawiał, dlaczego u was jest tak cicho.
1: Cicha woda brzegi rwie. Mówi się wtedy, kiedy ktoś okazuje się dużo głośniejszy i silniejszy, niż się wydawało.
0: A kiedy robi się cicho, to mówimy, że cicho jak makiem zasiał.
3: Ale to baba siała mak.
4: Aha, czy nie wiedziała jak?
1: A dziad wiedział, nie powiedział.
0: A to było tak.
4: A te potwory, królewicze, bandyci i smoki?
3: To ja tu jestem smokiem i dawno żadnego smoka nie spotkałem.
1: Przepraszam, to moja wina. Opowiadałem Wojtkowi wrażenia z nagrania.
3: Jakiego nagrania? Z tymi królami i potworami?
1: Tak.
0: Nagrania słuchowiska. Ja nagram swoją rolę pojutrze.
4: I będziesz potworem?
0: Dzięki, Michasiu. Nie potworem, tylko dobrym czarodziejem.
4: Aha.
3: Hurra, Wojtek będzie czarodziejem! Wyczaruje mi, co chce!
4: A nie boisz się tego...

0: Nagrywania? Bo jak będzie cicho, to przecież wie.
1: Nie przejmujcie się. Na nagraniach nie może być ciszy.
2: No na tym polega magia radia. Ciągle trzeba czymś wypełniać ciszę.
0: To będziemy czarować? Jak ta magia?
3: Tak, i będziemy zmieniać się w duże smoki?
0: I królewiczów?
1: Każdy nasz słuchacz może być kim tylko zechce.
2: Wystarczy zamknąć oczy i uruchomić wyobraźnię.
3: Zrobisz jeszcze potwora? Proszę, Leszku, proszę.
2: Dobra. Tasiu. Michasiu.
0: Ale super. A ty, Wojtek, możesz? Możesz, Wojtek, weź. Jakiegoś potwora, co? Weź.
1: Zamieniamy się teraz wszyscy w najstraszniejsze stado potworów.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
9: Martyna Huderska, Katarzyna Pietrzak, witamy w audycji Kultura nie śpi. Najbliższe dwie godziny będą wypełnione wątkami związanymi z teatrem, festiwalami, ale także z literaturą. Po piosence zabiorę Was do wrocławskiego Teatru Lalek, w którym wczoraj zakończył się 8 przegląd nowego teatru dla dzieci. Przegląd trwał od 29 maja do 3 czerwca i był wypełniony wydarzeniami adresowanymi do widzów w każdym wieku. To wydarzenie już za nami, ale przed nami festiwal, na który czekają najmłodsi. Od 1 do 5 lipca w Poznaniu odbędzie się Festiwal Najmłodszych. Będzie to także jubileusz 20-lecia Teatru dla Najnajów, a świętować będziemy celebrując blisko 30 różnorodnych wydarzeń. O wielu z nich dziś w audycji opowie Alicja Morawska-Rubczak. Druga godzina naszego spotkania będzie poświęcona literaturze. Do studia zajrzy Dawid Popończyk i opowie nam o książce W co się bawią dziki i inne zwierzęta. Ja teraz sięgam po tę piękną lekturę zilustrowaną przez Olę Krzanowską i objętą patronatem Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli chcecie wybrać się razem ze mną i z Dawidem na niezwykły spacer po lesie, dzięki któremu poznacie zwyczaje kilku gatunków dzikich zwierząt, to koniecznie zostańcie z nami, tym bardziej, że ten tytuł będzie można dzisiaj w audycji Kultura nie śpi zdobyć. Więc pozwolę sobie przypomnieć numer telefonu do studia 22 645 20 55 oraz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl.

0: Już po raz ósmy we wrocławskim Teatrze Lalek odbył się przegląd nowego teatru dla dzieci. Ta edycja festiwalu była wyjątkowa, bo wpisywała się w uroczyste obchody 80-lecia wrocławskiego Teatru Lalek. Otworzyła ją specjalnie na tę okazję przygotowana prapremiera polsko-czesko-słowackiego spektaklu duetu Skutr Wyobraź sobie. A spektaklowi towarzyszyła wielka gala jubileuszowa połączona z wręczeniem nagród i odznaczeń zasłużonym pracownikom teatru. Hasło ósmego przeglądu nowego teatru dla dzieci to dajmy sobie czas. Od 29 maja do 3 czerwca próbowaliśmy to hasło celebrować. 12 spektakli polskich i zagranicznych dla dzieci w każdym wieku, od najnajów do młodzieży. Spektaklom bardzo często towarzyszyły spotkania z twórcami, realizatorami, warsztaty do spektakli, a integralną częścią przeglądu był niezmiennie ogród sztuk. Aż 27 interdyscyplinarnych, bezpłatnych warsztatów na scenie letniej. Kto choć raz dotarł do wrocławskiego Teatru Lalek i na którykolwiek z poprzednich przeglądów, ten w scenie letniej na pewno się zakochał. Zajęcia odbywały się o różnych porach, były przeznaczone dla osób w różnym wieku. Zapraszano też grupy zorganizowane, ale również uczestników indywidualnych czy dzieci z opiekunami. Ja do wrocławskiego Teatru Lalek dotarłam późnym wtorkowym popołudniem i miałam przyjemność zobaczyć środowe spektakle i przyglądać się poszczególnym warsztatom. Jednym ze spektakli, na który dotarłam, był Czerwony balonik. Subtelna opowieść z minimalną liczbą słów. O przyjaźni, wolności i odwadze bycia innym. Mały chłopiec w tej historii odkrywa, że jedynym naprawdę rozumiejącym go towarzyszem może być właśnie on. Prosty, czerwony balon, który wzbudza zachwyt, ciekawość, ale też niezrozumienie dorosłych i zazdrość rówieśników. Na spektaklu doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale również dorośli. O czym to była historia?
1: O czerwonym baloniku. Kukiełki były.
0: Podobały wam się te lalki?
2: Tak. Bardzo.
0: A opowiecie troszeczkę więcej o tej scenografii, jak ona wyglądała, tak żeby inne dzieci mogły też sobie to wyobrazić?
1: Że tam ta czwórka przebijała balony, rozrabiacy.
0: Rozrabiacy i chcieli zniszczyć ten balonik, tak, czerwony.
2: Zniszczyli.
0: Zniszczyli, udało im się to. A jakie były jeszcze baloniki?
1: Dwa. Żółte i zielone.
2: Niebieski, fioletowy.
0: Jacy jeszcze byli bohaterowie oprócz baloników i tych łobuziaków?
2: Chłopczyk, policja i ta dziewczynka.
0: A wy lubicie takie baloniki?
2: Tak.
0: A co tobie się podobało najbardziej, bo tutaj mamy młodego recenzenta?
3: Myślę, że sam cały projekt, już myśl o tym, moim zdaniem jest bardzo fajna. Mnie się to ogólnie bardzo podobało i gdybym miał powiedzieć jedną taką ulubioną rzecz w całym tym projekcie, to myślę, że strasznie mi się podobała muzyka, ale też sposób odegrania tego wszystkiego.
0: Spektakl nie był grany w języku polskim, ale publiczność doskonale go zrozumiała.
3: Tak, wiem, był po czesku dokładnie. Wiem to, bo jestem

0: pół Polakiem, pół Czechem, więc...
1: Czyli ty znałeś te wszystkie słowa?
0: Tak, większość już znałem, Myślę, że bardzo fajnie, tak? Idea sama już po prostu jest taka zachęcająca, więc proponuję i tyle.
1: Polecamy Czerwony Balonik.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję.

0: Ostatnim spektaklem tegorocznego 8. przeglądu Teatru dla Dzieci był spektakl O choroba. Historia do rany przyłóż, zaprezentowany przez Teatr Lalek Arlekin imienia Henryka Ryla w Łodzi. Spektakl na podstawie wielokrotnie nagradzanego komiksu Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera. Historia, którą ja osobiście chciałam zobaczyć już od dnia premiery. Wyjątkowa, głęboko poruszająca, pełna lekkości opowieść o 12-letniej Adeli, której uporządkowany świat zostaje wywrócony do góry nogami, bo pewnego dnia w jej życiu pojawia się choroba.
1: Co tu robisz?
2: Nie znam cię!
3: Nie było okazji wcześniej się poznać. Jestem twoją chorobą.
2: A co z moim zdrowiem?
3: Właśnie cię opuściło.
2: Czekaj, czekaj! Kim jesteś? Chorobą? Mhm. Ale jaką?
3: No twoją.
2: A niby jaką? Konkretnie.
3: Tego jeszcze nie wiadomo.
2: Słuchaj, ja nie mam teraz na ciebie czasu. Co ty robisz?
3: Kiedy zdrowie odchodzi, pojawiam się ja. Taka sytuacja.
2: Wiesz co? To nie jest w ogóle dobry moment na chorowanie. Choruje się zimą, kiedy jest zimno, kiedy pada deszcz, a nie kiedy jest ciepło. Więc coś ci się chyba pozajączkowało, wiesz? Dobra, słuchaj, ja wychodzę, więc ty też możesz już spadać. Wiesz, miło było, ale się skończyło. Pa! No miałaś tak za mną, no się zobaczy.
3: Potrzebuję twojej uwagi.
2: O choroba, ale ty jesteś męcząca. Czego ode mnie chcesz?
3: Chcę, żebyś zobaczyła, że jestem.
2: No, no teraz to naprawdę poczułam się źle. Czego ty nie rozumiesz, co? Znajdź sobie kogoś innego do chorowania.
0: W zamyśle twórców spektakl ma oswajać temat choroby onkologicznej, nie bagatelizować go, nie moralizować, tylko pozwalać młodym widzom spojrzeć na tajemnice ciała, na lęki, na nadzieje z bezpiecznego, teatralnego dystansu. Po spektaklu na scenie dużej Wrocławskiego Teatru Lalek odbyło się spotkanie z widzami. Czy twórcom udało się osiągnąć zamierzony efekt?
4: Ciężko było się do tego przygotować?
5: Każdy pewnie miał inną trudność podczas przygotowywania swoich ról. Ja mogę powiedzieć za siebie, że poza tematem, poza tym, żeby sobie wyobrazić, jaka może być Białaczka, bo na co dzień znamy ją po prostu w innej formie, nie w takiej ludzkiej, to była to dla mnie trudność, żeby tę postać w ogóle znaleźć, z czegoś wziąć, jaki ona może mieć charakter, jak ona może się zachowywać, co lubi. Natomiast ogromną moją trudnością jest tutaj też to, że mam strasznie ciepły kostium. Gruby, bardzo ciężki. Czuję się w nim trochę jak pod taką kołdrą obciążeniową i jeszcze jak mam zasłonięte oczy, to bardzo mi się chce spać i muszę z tym walczyć, żeby jednak dalej grać. To się tak zwierzę wam. Jeżeli ktoś chce teraz jeszcze powiedzieć o jakichś swoich trudnościach, to...
6: Ja się mogę też do tego odnieść, bo zapytałaś o rekwizyty i to akurat jest część przygotowań, która nie dotyczy nas. Mamy całą pracownię i bardzo zdolnych ludzi, którzy zajmują się wykonaniem projektu według tego, co narysuje i stworzy scenograf. Stąd też tak piękne rzeczy, które tu możecie zobaczyć. Co więcej, z tego co pamiętam, poprawcie mnie kolejne.

0: jeśli się mylę, ale te akurat wszystkie materiały specjalnie na rzecz tego spektaklu, były, te rekwizyty były zrobione z materiałów z odzysku niejako. Nie były kupione specjalnie nowe rzeczy, tylko wykorzystywaliśmy te, które gdzieś nam zostały w teatrze. Więc tak, jeżeli chodzi o rekwizyty, odpowiadając na twoje pytanie. Mnie było całkiem prosto się przygotować, bo całkiem prosto jest sobie wyobrazić, że się jest lekarzem. Jeżeli nie trzeba stawiać prawdziwej diagnozy, jest już napisana w scenariuszu, więc pod tym względem miałem na pewno łatwiej niż koledzy. Może ktoś jeszcze by się chciał powiedzieć?
1: Ja gram Ernesta i to jest moja trudność. Dziękuję.
2: Jeśli o mnie chodzi, to może trudność polegała na jakimś takim ładunku emocjonalnym po prostu, z jakim się tutaj mierzy rola Adeli. No bo rzeczywiście przechodzi przez różne tam cały wachlarz emocji pomiędzy. Natomiast to, co się kiedy dzieje, po czym i tak dalej, no to w zasadzie jestem prowadzona, w akcję wrzucana, więc z tym akurat nie było problemu, żeby zapamiętać, co po czym się dzieje.
3: Pan, który się pojawił z tyłu i udaje, że go nie ma, to jest dyrektor naszego teatru, który przed chwilą nam pokazywał, że 3 miesiące trwały przygotowania.
4: Przygotowanie aktorskie to jest jedna rzecz, ale jeszcze wcześniej musiał powstać scenariusz, jakaś koncepcja, więc pewnie to jeszcze dodatkowy czas.
5: To będzie bardziej pytanie do Białaczki, czyli jak długo zmywa się make-up?
6: Próbuję mi spłynąć na scenie, ale jak długo się zmywa? No nie wiem, myślę, że tak około 5 minut. Szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie liczyłam, ale po to jest prawdziwa ulga. Można się pozbyć tych warstw.
7: Skąd się wziął pomysł na taki spektakl?
8: I to jest bardzo istotne pytanie. Myślę, że reżyser zaraz powie, jaka była geneza w ogóle powstania tej historii.
1: Tak, tak. No zadzwonił właśnie tenże pan dyrektor do mnie z pomysłem, że zna taką książkę, a właściwie to jest komiks. Możecie go gdzieś zobaczyć na półkach w księgarniach. Komiks, który napisał Boguś Janiszewski, a jeśli się nie mylę, skorygujcie mnie, wyrysował Max Korwider.
9: Korwider.
1: Tak, i to zostało wydane i Wojtek na to wpadł i w krótkiej rozmowie telefonicznej ustaliliśmy, że to robimy. To wszystko jeszcze zamieszana była bardzo istotnie Fundacja Iskierka z Katowic, która jest też takim współproducentem tego przedstawienia. No ten pomysł od momentu, kiedy Wojtek o nim powiedział, właściwie od razu. Ja powiedziałem, że tydzień trwała adaptacja tekstu, bo naprawdę tyle trwała, może nawet krócej, bo bardzo jakoś się do tego zapaliłem i pomyślałem, że to jest bardzo ważny temat i taki, o którym warto z wami po prostu w teatrze pogadać. No to nie jest taki typowy temat, co przyznacie, to nie jest typowa opowieść, z którą się pewnie spotykacie chodząc do teatru, ale mnie przynajmniej wydawała się ciekawa.
8: Ja tylko przeczytałam o powstawaniu tego materiału, najpierw komiksu, że udział brali tam psycholodzy, onkolodzy, młodzi ludzie, którzy chorowali na białaczkę. I w związku z tym ten temat, który tutaj tak niesamowicie został przepracowany na scenie, myślę, że dociera do was młodych, bo jest inicjatywą ludzi, którzy mają tyle lat co my.
1: Tak, jakby jeśli mogę osiągnąć ten wątek, to do tego też się przyznał autor, czyli Boguś Janiszewski, ten, który odpowiada za teksty. On mówił, że on nie odważyłby się napisać takich tekstów, no jak to o raku, o białaczce, żeby tak, że wesoło, że można sobie żartować. Ale uwaga, to nie są w ogóle jego pomysły na to, żeby szef wydziału nazywał się doktor Zgon. To wszystko wymyśliły dzieciaki, które bywały na tych oddziałach. To są wszystko takie pomysły, to, że jest ten wampir, to jest w ogóle autentyczna postać. To jest taki chłopak, który po prostu zdarzyła mu się taka historia i
0: Jeśli mogę się wciąć, właśnie chciałem powiedzieć, że wampir, Oskar, był na naszej premierze spektaklu, już jako dorosły człowiek, który wyzdrowiał. Wcześniej
1: przeprowadzali to. To jest taki fajny kolaż, takie połączenie jakby fantazji twórców, czyli nas, łącznie z autorami książki, z takim życiem.
10: Czy jest to ciężkie tak sobie wkuć ten dosłownie tekst na pamięć, to wszystko?
6: To jest bardzo częste pytanie, które w ogóle dostajemy od widowni i to jest ciekawe, że tak bardzo chcecie to wszyscy wiedzieć. Jeśli chodzi o duże ilości tekstu, nie mam z tym zazwyczaj problemu. Tutaj faktycznie wyjątkowo, mimo tego, że zdawałam maturę z biologii, to dużym problemem dla mnie było to, że muszę to obrazowo i dobrze opowiedzieć, co jest we wnętrzu człowieka.

i jak działają te wszystkie mechanizmy. I pomyślałam sobie, że w takim zwykłym dialogu z kimś innym można pewne rzeczy zastąpić innymi słowami, jak wypadnie nam

0: dajemy jeszcze radę. Jak przestaniemy, to po prostu dyrektor wymieni aktorów, ale myślę, mam nadzieję, że jeszcze nie będzie musiał.
1: To może ja zadam pytanie. Jak wy, młodzi ludzie, zdrowi, ze znakomitymi humorami, przyszliście tutaj i odebraliście historię, w której jedną z głównych bohaterek jest choroba? Warto się zmierzyć z takim tematem? Będzie o czym rozmawiać? Będzie o czym myśleć? Chcielibyście być w sytuacji na przykład Adeli? Czy to pomoże kiedyś poradzić sobie? Tutaj tak naprawdę jest tematem nie tylko choroba onkologiczna, białaczka, ale w ogóle czasami mamy taki dołek, kiedy dopada nas słabość. W równym stopniu patrzymy na osoby, które pomagają innym pozbierać się na różnym etapie. Może nie musi być to taki trudny moment jak białaczka, ale chyba potrzebni są bliscy i przyjaciele, prawda? Wtedy łatwiej walczy się z przeciwnościami. Jak myślicie? Jest tak? Potrzebujecie innych? Cisza?
0: Ale może po prostu faktycznie ktoś z was zwyczajnie chciałby powiedzieć, co po tym spektaklu myśli, co mu się podobało, co mu się nie podobało, co do was trafiło, co było nudne, co było śmieszne.
2: Ile razy to zagraliście? Tylko raz czy więcej?
3: Premiera była 2 lata temu, we wrześniu. I od tej pory zagraliśmy kilka setów tego spektaklu tak naprawdę. Ostatni raz we wrześniu tego sezonu. No i teraz tutaj mieliśmy okazję we Wrocławiu zagrać. Około 30 spektakli. A tutaj dzisiaj we Wrocławiu po raz pierwszy.
4: Chciałem powiedzieć, jak się czuję po prostu oglądając, powiem tak. Hamlet, gdyby go przerobić na komedię.
5: Dzięki.
4: Mi się bardzo podobało.
1: Dzięki. Bardzo ważne słowa. Ważna realizacja polega na tym, żeby nie straszyć i nie smucić. Ten temat jest ważny, ale wcale nie musi być w bardzo smutnych klimatach. I to wam się udało.
6: Jeszcze chciałam powiedzieć, co czuję po obejrzeniu. I moim zdaniem jest to bardzo dobrze odegrane. No, na przykład właśnie jak Adela pierwszy raz poznała tę chorobę, no to bardzo moim zdaniem fajnie grała to, że się była taka przestraszona.
7: Dziękujemy bardzo. Yes.
1: Pan dyrektor już skrzętnie to notuje, drodzy aktorzy. Bardzo wam wszystkim dziękuję. To była ogromna przyjemność oglądać was na scenie Wrocławskiego Teatru Laleki. I wracajcie do nas na następny festiwal, a my będziemy tutaj z widzami czekać na was. Dziękuję pięknie. Dziękuję.

Kiedy ostygły emocje, a ostatni widzowie opuścili wrocławski Teatr Lalek, ja miałam okazję porozmawiać z Tomaszem Maślonkowskim, odpowiedzialnym za reżyserię, adaptację, dramaturgię i ruch sceniczny w spektaklu O choroba, historia do rany przyłóż. Spektakl O choroba na deskach wrocławskiego Teatru Lalek na 8. przeglądzie Nowego Teatru dla Dzieci. Tomasz Maślonkowski, reżyser i adaptacja tekstu.

0: adaptacja razem z Leną Frankiewicz.
1: Tak, tak, tak. Adaptacja komiksu. To pierwszy raz miałem, bo później jeszcze zdarzyło mi się to zmierzyć z komiksem, żeby go przełożyć na scenę, ale to było pierwsze podejście, to było bardzo ciekawe, bo się okazało, że te zdania w tych okienkach wpisane, to działa w komiksie, ale żeby to mogło zadziałać na scenie, no to trzeba coś dodawać i jakby rozbudować te postaci i znaleźć im głębię, która naturalnie jest czasami w takich komiksowych obrazkach typu trzask, prask, plum, bum, nie? To są jakieś takie rzeczy, które opisują losy bohaterów, a tutaj tego nie było, więc tak, to było bardzo ciekawe, żeby to tak przenieść, ale to z przyjemnością robiłem bardzo.
0: No trzeba przyznać, że w tym przypadku mistrz takich historii, Boguś Janiszewski w duecie z Maxem, robią znakomitą robotę, bo cała seria z podtytułem O czym dorośli ci nie mówią, to też dużo konkretnych informacji.
1: Tak, i to oczywiście to była... Jeżeli chodzi o tak zwane przenosiny sceniczne, to znaczy ten pakiet informacji o chorobie, o zdrowiu, o ciele człowieka, o tych procesach, które się zdarzają, o częściach ciała, to było dla mnie największe wyzwanie, jeżeli chodzi o inscenizację, no bo wiedziałem, że to super, żeby się zdarzyło, ale żeby to nie było nudne, żeby to nie był tylko jakiś nudny wykład szkolny, tylko żeby znaleźć do tego jakiś ekwiwalent i tu super z Magdą Hickel się udało dogadać, że te formy takie patchworkowe, takie właśnie mięciutkie, ładnie wyszywane, kolorowe, że one zbudowały ten świat. Tak, no to co Boguś z Maxem robią, to jest bardzo inspirujące. W tej całej serii tych książek poruszają różne tematy. Ta opowieść wydała się nam najbardziej sceniczna, no bo te inne rzeczy, one są ciekawe, ale niech lepiej one zostaną chyba na stronicach książek.
0: Boguś ma też taki bardzo osobisty stosunek akurat do tej części. O tym wspominaliście na scenie w rozmowie z tą młodą widownią, czyli te spotkania z dziećmi na oddziałach onkologicznych, zresztą książka, która też została nagrodzona. No i spektakl, który jak się okazuje był bardzo potrzebny. Wiem, że zagraliście na razie około 30 razy, ale mam nadzieję, że on będzie grany i to nie tylko w Łodzi, ale także w innych miastach, bo historia zdecydowanie poruszająca, ale też opowiedzieliście ją w sposób zdecydowanie nienudny, bo spektakl długi, publiczność wytrzymała do końca. To był taki przebieg, w którym ta akcja, no to wszystko było w punkt, bo dramaturgia była też utrzymana tej historii, więc ta uwaga nie siadała.
1: No fajnie, no cieszę się bardzo, bo to dzieciaki, młodzież jest głównym naszym odbiorcą, więc jakby ten główny filtr inscenizacyjny to tempo, bohaterowie, forma ich, piosenki, których użyliśmy, których normalnie nie ma w komiksie, który dołożyłem i świetnie je zaaranżował Grzegorz Mazoń. I lalki, formy i że te plany tak się przenikają płynnie, dynamicznie. No to wszystko zabiegi, żeby w jakiejś takiej przyjaznej, miłej formie opowiedzieć o czymś nie zawsze oczywistym, typowym dla repertuaru teatrów dziecięcych. I to jest super, ogromny ukłon w stronę dyrekcji Arlekina, że się na to teatr otworzył i no, dla nas to była czysta przyjemność praca i super był też moment ten w okolicach premiery, kiedy odwiedzali nas też bohaterowie, którzy gdzieś się pojawiają, tacy żyjący, którzy gdzieś się pojawiają w wątkach tej historii Adeli. Rodziny, z których dotyka choroba onkologiczna, to były bardzo wzruszające momenty. No i oczywiście super, chcemy to grać, chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać, zapraszajcie nas Państwo, przyjedziemy. Jest nas tylko 19, całą ekipą, to dużo i mało jednocześnie, ale bardzo chętnie zagramy i spotkamy się i opowiemy tę no, ważną dla mnie historię.
0: Ale scenografia jeździ autobusem?
1: Nie, no scenografia właśnie...
0: Upychacie ona, taką pluszową.
1: Ona wydaje się, że jest jakaś taka ogromna, ale ponieważ właśnie jest taka pluszowa, taka mięciutka, jest też bardzo pakowna i mieści się, nie wiem, jakim tutaj środkiem transportu przyjechała Łódź, ale nie sądzę, żeby to był jakiś coś ogromnego.
0: Czy reżyser jest fanem serialu Było sobie życie?
1: Czy jestem
0: skąd
1: fanem?
0: Taki motyw? Bo tam się przewinął.
1: Przewinął się ten motyw muzycznie, tak?
0: To raczej Grzegorz Mazoń przemycił.
1: Grzegorz ma taką inteligencję muzyczną fajną i absolutnie tutaj się

0: To była jego inicjatywa, pod którą ja się w 100% podpisuję. No to oczywiście ten serial to jest moje dzieciństwo. Popołudnia sobotnie zdaje się, czy już nie pamiętam kiedy to było, ale no z wypiekami się oglądało, śledziło się, to było jakieś takie, nie wiem czy współczesna dzisiejsza młodzież gdzieś ogląda i śledzi perypetie tych krwinek i tych w ogóle złych i tego białego z brodą i to było bardzo inspirujące, to było bardzo ciekawe i to było też bardzo takie edukacyjne, nie? To takie dopełnienie tego wszystkiego co na biologii. Pozwalało się z tym takim człowiekiem, z życiem wewnątrz nas, które jak się okazuje jest bardzo skomplikowane i nieustannie tam się coś dzieje, chociaż czasami śpimy, tam się produkcja w tej fabryce odbywa. Więc tak, było sobie życie, to gdzieś pewnie z tyłu głowy tak. Nawet w myśleniu o tych formach, jak rozmawialiśmy z Magdą, to też gdzieś myśleliśmy o jakichś właśnie dziwnych abstrakcjach. To zresztą jej synowie bardzo nam tutaj pomagali, bo oni też rysowali i inspirowali Magdę do tego, jak to można zrobić, żeby to było jakieś takie fantazyjne, dziwne, pokręcone.
1: Maga rzeczywiście jest wspaniałą artystką, też wizualną, fotografką, też bardzo zaangażowaną w takie tematy dotyczące zdrowia prywatnie. A powiedz, skąd to połączenie i zaproszenie jej do tego projektu?
0: Wcześniej mieliśmy szansę współpracować przy okazji takiego projektu Kroniki Zarazy, serial internetowy, który w czasach pandemii, która nas dopadła, postanowiliśmy ten temat jakoś przerobić i zrobiliśmy taki 9-odcinkowy serial i to nas jakoś tak zbliżyło. To nas jakoś tak twórczo połączyło. Tam jeszcze właśnie była Lena Frankiewicz i Tomek Śliwiński, którzy tak w takim najbliższym kręgu byliśmy. No i estetyka, którą Magda tam zaproponowała, plastyka, którą podzieliła się w kontekście tego naszego projektu internetowego, ona była bardzo inspirująca i twórcza dla mnie, żeby zrobić później coś jeszcze w teatrze. Ta scenografia powstała z jakiegoś takiego patchworku. Otwarte zostały szafy i magazyny teatralne w Arlekinie, no i tak po prostu wszyscy ludzie w pracowni wyszywali te wspaniałe formy.
1: O choroba, czyli lekcja troszkę biologii, ale zdecydowanie empatii. Zapraszamy do teatru Arlekin. Wracacie z tym tytułem?
0: Tak, liczę na to. Już pewnie nie przed wakacjami, ale po wakacjach proszę wypatrujcie tego tytułu w repertuarze Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.
1: Polskie Radio dzieciom będzie tropić i o wszystkim będzie przypominać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dodajmy, że w spektaklu O choroba, historia Dorany Przyłóż zobaczyć możemy Klaudię Sikorską, Adriannę Maliszewską, Agatę Butwiłowską, Emilię Dryję, Katarzynę Stanisz, Piotra Bublewicza, Rafała Domagałę, Piotra Rygdosa oraz Wojciecha Pionko.
3: Kto tam?

0: 8. przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu już za nami, ale ja, będąc w przestrzeniach wrocławskiego Teatru Lalek, nie mogłam odmówić sobie przyjemności porozmawiania z twórcami tegoż festiwalu. Bardzo ważny głos należał do Antka, który między innymi wręczał dyplomy artystom na scenie i uważnie przyglądał się poszczególnym produkcjom. 8. przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu dobiegł końca. Zakończył się ostatni spektakl O choroba. Antku, czy ty widziałeś wszystkie spektakle tego przeglądu?
1: Większość, ale nie wszystkie. Nie byłem jeszcze na Przyprzy i nie byłem na... Muszę zobaczyć.

0: Proszę zobaczyć, bo tych spektakli było bardzo dużo. Tak, jestem pod wielkim wrażeniem.
1: Chyba jakieś 19-18, z tego co pamiętam oczywiście. I na Pies, który jeździł koleją. Niestety nie byłem. No, ale miałem też inny spektakl w tym czasie. Bardzo mi się podobał, który się nazywa Czerwony Balonek.
0: Na scenie na samej górze.
1: Na scenie na piętrze, dokładnie.
0: Antku, a któryś z tych spektakli zapadł ci jakoś wyjątkowo w pamięć? Albo zrobił na tobie takie gigantyczne wrażenie?
1: To jest dosyć trudne pytanie, bo parę takich było.
0: Możemy wymienić kilka.
1: To myślę, że Czerwony Balonik mi się bardzo podobał właśnie. O, Choroba mi się też bardzo podobała. Pipi Langustruk. Nie powiem, że zapadły mi jakoś w pamięć, bo wszystkie były fajne. Ale takie, które bardzo, bardzo mi się podobały, to były właśnie te, które wymieniłem tutaj.
0: A miałeś okazję uczestniczyć też w warsztatach?
1: Tak, i byłem na paru i naprawdę mi się podobało. Pierwszy to był Czas na tu i teraz, tak? Czas na tu i teraz. Potem poszedłem na Czas na offline. I chodziło o to, że ogólnie rywalizowaliśmy ze sobą, że była grupa zielonych i białych. I wygrani coś dostaną, a przegrani też coś dostaną.
0: To dobre rozwiązanie.
1: Tak. I chyba na początku byłem jeszcze na jakichś stolarskich, ale nie pamiętam, bo nie ma ich zbytnio wpisanych w repertuarze, ale byłem na pewno na jakichś stolarskich. No i właśnie na Czas na offline byłem jeszcze na Czas na odlot. Później byłem na Czas na tu i teraz, Czas na budowanie. No i byłem jeszcze na połowie spektaklu impro. Potem byłem na trochę na Pinokie, czyli Co czują maszyny. I byłem jeszcze na O, Choroba, warsztaty do spektaklu.
0: Hasłem tegorocznego przeglądu było dajmy sobie czas. Udało się to osiągnąć, twoim zdaniem, tutaj podczas przeglądu? Daliście sobie trochę czasu na to, żeby chłonąć sztukę, żeby o niej rozmawiać, żeby odpocząć.
1: Trochę tak, ale też bardzo się śmieszyłem czasami na warsztaty albo na spektakle. Bo na przykład musiałem dawać dyplomy, więc na przykład mieliśmy dzieci z bulletin, które kończyły się o 11 i mleko w tubce, czyli musiałem jeszcze o 11 tam być, więc sobie biegłem.
0: Antku, bo ty byłeś w takiej podwójnej roli. Widza, uczestnika festiwalu, ale trochę też organizatora.
1: Gościa,
0: dokładnie, więc tych funkcji było całkiem sporo, więc taki intensywny czas, ale dobrze spędzony?
1: Tak, myślę, że bardzo dobrze spędzony. A jak właśnie mówiłem o tych warsztatach też, to jeszcze Czas na odlot też bardzo mi się podobały i ogólnie gadaliśmy tam o kosmosie i naprawdę było fajnie, były one bardzo ruchowe. Potem miałem jeszcze Czas na tu i teraz, też bardzo fajne. To miał 3 etapy i było to prowadzone z grupą młodzieżową. I chodziło najpierw o to, że gadaliśmy o zwierzętach, takie kalambury, które ogólnie graliśmy, tylko że o zwierzętach, wiesz, że udawaliśmy jedno z ulubionych zwierząt. Potem mieliśmy się poruszać jak kartka. Wiem, że to może wydawać się bardzo nudne, ale jednak bardzo ciekawe. No i na sam koniec jeszcze gadaliśmy tam o lalkach, patrzyliśmy na nie, dotykaliśmy. Później graliśmy jeszcze w kalambury. Może pan mi coś powiedzieć, jeśli chce.
0: Chciałam zapytać cię, czy dzieci po takim przeglądzie nowego teatru, gdzie mają tyle różnych propozycji i pokazywanych warsztatów i rozwiązań, jest szansa, że będą chciały bawić się tak na co dzień? Bo do kolejnego przeglądu będziemy musieli poczekać 2 lata.
1: Niestety. Gdybym miał już tak mówić, że poza przeglądem, co tutaj warto zobaczyć, myślę, że ja bym bardzo tutaj proponował na przykład Wyobraź sobie. Tą dziewczynkę też bardzo proponuję. Warsztaty są też ciekawe bardzo. Jest tutaj też dużo bardzo fajnych spektakli, ale nie będę już wymieniał, bo ich jest trochę za dużo.
0: Po prostu trzeba zajrzeć do repertuaru Wrocławskiego Teatru Lalek i wybrać, i każdy znajdzie coś dla siebie, bo są i spektakle dla maluszków, dla najnajów i dla trochę starszej młodzieży.
1: Dokładnie.
0: Bardzo panu dziękuję.

0: O program tegorocznej edycji zadbali Marysia Wojtyszko i Jakub Krofta. Czy są zadowoleni z efektu finalnego i przebiegu festiwalu? Posłuchajmy. Ósmy przegląd nowego teatru we Wrocławiu, we Wrocławskim Teatrze Lalek dobiegł końca. To był czas bardzo intensywny i długo, długo przed, bo kwestie organizacyjne i te dni od 29 maja do dziś, do 3. I na pewno to potwierdzą Marysia Wojtyszko i Jakub Krofta. Rozmawialiśmy, próbuję to policzyć, chyba około 2 miesięcy temu, jak wpadliście do Polskiego Radia Dzieciom i zapowiadaliśmy przegląd. Ja łączyłam się z tobą, Marysiu, tydzień temu przed startem. No i szybciutko nam to zleciało. Już jesteśmy po. Jakie są wasze wrażenia, jakie są wasze refleksje, te pierwsze?
1: No my jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim dlatego, że udało nam się jak zawsze też trafić w dobrą pogodę. Publiczność dopisała. Tutaj przebywanie we Wrocławskim Teatrze Lalek i w Ogrodzie Staromiejskim przez ten no, prawie tydzień, tak, od rana do wieczora, to była po prostu przyjemność.
0: Kubo, a twoje pierwsze wrażenia?
2: Pierwsze wrażenia są raczej dobre, ale to są naprawdę czyste emocje. To w tym w ogóle nie jest żadnego rozsądku. Potrzebuję chwilę, trochę dni się chłonąć, żeby na to tak spojrzeć trochę z dystansu, żeby mógł to naprawdę ocenić. Teraz się bardzo cieszę. Było może tysiące ludzi nawet. Wszystkie spektakle były nagradzane gromkimi brawami, nie rzadko na stojąco. Było widać po ludziach i po dzieciach głównie, które wychodziły ze spektakli, że to jednak ich zostawiło w jakimś takim klimacie po prostu radosnym. I z tego się bardzo cieszymy. Także te pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne.
0: Zapraszaliście do uważności. No chyba nie będę pytała, czy udało się wam znaleźć czas na to taki spokojny wytchnienia, oddechu, czy cały czas to były takie pełne obroty.
1: Właśnie jest coś takiego w tym festiwalu, że tutaj ten czas się jakoś tak magicznie znajduje, bo w momencie, w którym ten festiwal już rusza, to my tak naprawdę z Kubą chodzimy ze spektaklu na spektakl i po prostu chłoniemy tę sztukę. I tak, no dla nas to jest taki czas w sumie oczywiście bardzo intensywnego, ale jednak jakiegoś odpoczynku też. Bo oglądamy sobie spektakle, które już widzieliśmy, co prawda, bo robiliśmy selekcję, ale oglądamy je na żywo, oglądamy je z naszą wrocławską publicznością, przyglądamy się tym spektaklom. No, dla mnie to jest właśnie taki moment złapania oddechu i czasu na po prostu przebywanie ze sztuką i z teatrem.
0: Wy dokonywaliście selekcji, wyboru tych spektakli i tworzyliście program tegorocznej 8. edycji. Tak jak mówisz, Marysiu, oglądaliście te wszystkie spektakle, znacie je, ale był taki moment jakiś dla was wyjątkowy podczas tego przeglądu, który najbardziej z wami zarezonował albo może was wzruszył?
2: Takich momentów było sporo. Ja miałem takie mocne przeżycia w trakcie spektaklu Brothers and Sisters od takiego międzynarodowej grupy NIE, czyli New International Encounter, o tak naprawdę z jakimiś takimi psychicznymi problemami zmagającymi się nastolatkami. To jakoś bardzo tak osobiście odebrałem. Bardzo mi się podobało Mleko w tubce zespołu Analog Foundation. Bardzo fajny był Czerwony Balonik z Liberca. To jest właśnie coś, co jakoś w Polsce cały czas staramy się, żeby coś takiego zrobić. Jakoś nam się to na razie nie udaje, choć myślę, że się zbliżamy, ale już teraz wiem i już rozpocząłem rozmowy z reżyserką tego spektaklu o jej jakiejś ewentualnej współpracy z Wrocławskim Teatrem Lalek, także może się w końcu doczekamy. No, w ogóle strasznie fajne patrzeć na dzieci, którzy

0: wychodzą ze spektaklu. To jest dla mnie jakaś taka satysfakcja i coś, tak mam takie wrażenie, że to, co robimy, ma sens i że spełniamy może nawet jakąś misję i takie po prostu jakieś podniosłe myśli mamy zawsze, jak to oglądam. Także z tego się też jakoś to tak przeżywam.
1: A ty, Marsiu?
2: Ja może mniej tak podniośle to powiem, ale właśnie z Kubą bardzo lubimy siedzieć na tych spektaklach, szczególnie dla małych dzieci, i właśnie ten czerwony balonek, czyli czerwony balonik. Ja uwielbiam ten moment, jak patrzymy na te dzieci i w spektaklu jest czerwony balonik i zbliża się do niego mewa. Balonik ma 5 centymetrów, mewa ma 5 centymetrów, to wszystko jest takie malutkie. I tam jest taka cisza, jak makiem zasiał, i Kuba mnie właśnie szturcha i mówi: patrz na te dzieci, które wstrzymują oddech, czy ten balonik przetrwa atak mewy. I to jest coś takiego właśnie wspaniałego. Ta magia teatru, że takie prościutkie rzeczy potrafią zadziałać dużo mocniej niż bardzo głośne, bardzo intensywne, takie przebodźcowujące sytuacje, które znamy z całego naszego życia.
1: Też wstrzymywałam oddech na baloniku, jak ta mewa się zbliżała, tak ze 3 podejścia robiłam do tego balonika. No i miałam taki moment smuteczku, jak tam jednak ten balonik ciek. No ale nie będziemy wszystkiego zdradzać. Proszę wypatrywać tego spektaklu. Kto wie, może się jeszcze gdzieś pojawi w Polsce. Jak nie, to trzeba będzie ruszyć, żeby czerwony balonik zobaczyć. Bardzo wam gratuluję, bardzo wam dziękuję za dostarczanie nam takich cudnych emocji i za ten wspaniały program. No i cóż, na przeglądzie do zobaczenia za 2 lata, tak? Bo mamy tryb Biennale, czyli 9. edycja w roku 2028.
0: Się spotkamy wszyscy w zdrowiu.
1: I w radości we Wrocławskim Teatrze Lalek. Marysia Wojtyszko, Jakub Krofta, pięknie dziękuję.

0: Już na początku lipca będziemy mieli okazję uczestniczyć w kolejnym festiwalu najmłodszych organizowanym w Poznaniu. W tym roku to również wielki jubileusz 20-lecia Teatru dla Najmłodszych. Świętować będziemy aż 70 różnorodnych wydarzeń. Przed nami spektakle polskie i zagraniczne, koncerty, instalacje, strefa kreatywna, przestrzeń relaksu, warsztaty, potańcówki, panele dyskusyjne i urodzinowe niespodzianki. O tym, co będzie się działo na początku lipca, miałam okazję porozmawiać z Alicją Morawską-Rubczak. Art Fraction Foundation podróżuje z najlepszymi produkcjami dla najnajów po całej Polsce i nie tylko, bo często również poza granice naszego kraju. A od 1 do 5 lipca zaprasza do siebie, do Poznania. I to będzie wielkie świętowanie, bo nie tylko będziemy oglądać wspaniałe festiwalowe produkcje na festiwalu najmłodszych, ale będziemy też świętować 20 lat teatru tworzonego z myślą o najnajach. Alicja Morawska-Rubczak, programerka, organizatorka festiwalu najmłodszych. Witam Cię, Alicjo.
1: Dzień dobry, witam najnaj serdeczniej.
0: Rozmawialiśmy o festiwalu w ubiegłym roku, aż trudno uwierzyć, że ten rok minął tak szybciutko. No i przed nami wielkie świętowanie. 20 lat. Teatr coraz lepiej, coraz piękniej się rozwija. No i mam wrażenie, że jest też coraz ważniejszy w świadomości dorosłych.
1: No właśnie, to jest wspaniałe. Dla mnie tych 20 lat minęło, jak z bicza strzelił, nie wiem kiedy, bo gdzieś rzeczywiście od tych samych początków z Basią Małecką jesteśmy blisko festiwalu. Basia 17 lat już festiwal współtworzy, ja troszeczkę chyba krócej jako osoba współtworząca go, ale no zawsze blisko, zawsze sercem najnaje moim, w sercu moim mają bardzo ważne miejsce. No i w tym roku prawie 70 wydarzeń, a może nawet więcej, udało nam się zaplanować i żałujemy, że nie mogłyśmy zaprosić wszystkiego, o czym marzyłyśmy, ale bardzo, bardzo zależało nam na tym, żeby pojawiły się na tym festiwalu nazwiska, zespoły, które z tym nurtem

0: są kojarzone od samego początku, więc nie może zabraknąć oczywiście poznańskich artystek z Teatru Atofri czy z Studia Teatralnego Bloom, ale będzie też oczywiście spektakl witrażowanki Stasia Wyspiańskiego, Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy. No, z Basią też tam swoją cegiełkę dołożymy, będą nasze dwie zupełnie skrajnie różne produkcje, bardzo, bardzo z Teatru Maska w Rzeszowie oraz Rok, znaczy Skała, czyli chyba pierwszy spektakl, który stworzyłyśmy w oparciu o sztukę napisaną. Już z Maliną Przyślugą pracowałyśmy wcześniej, ona pisała takie, można powiedzieć, poetyckie obrazy, ale ten spektakl to jest jakaś zupełna nowość dla nas.
1: I spektakle, które przyjadą do Was specjalnie na to zaproszenie?
0: No, będą spektakle ze świata. Będzie spektakl Bloom brazylijsko-niemieckiego Teatru Forgarupas, który przywozimy do Polski na 3 tygodnie. Bo tak naprawdę też bardzo nam zależy na tym, żeby te spektakle troszkę podróżowały też poza kontekstem poznańskim. I choć naszym sercem jest Poznań, no to ten spektakl pokażemy w małych miejscowościach Wielkopolski, pokażemy w ramach naszego europejskiego projektu Sparse Plus, tak naprawdę we wsiach zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Więc też ta idea, która urosła przez te 20 lat, to, że chcemy dzielić się tym festiwalem nie tylko z mieszkańcami i mieszkankami Poznania i nie tylko z tymi wspaniałymi widzami z całej Polski, którzy do nas przyjeżdżają, ale też docierać z wartościowymi propozycjami do malutkich miejscowości. Więc też poprzedza festiwal taki nasz projekt Maluchy w Wielkopolsce i właśnie Sparse Plus. No i będzie wspaniały spektakl Basarkus francuskiego teatru Compagnie Lamento. Będzie cudowny spektakl naszych przyjaciół z Teatru Al Vacío z Meksyku Ja Jestem, ale również ich taka akcja site-specific splot, którą wypełnią przestrzeń dziedzińca przed zamkiem. No i ten dziedziniec oczywiście jak co roku jest dla nas super ważny, jak wspominam wszystkie relacje z dziedzińca, które pojawiły się w Polskim Radiu Dzieciom w zeszłym roku i to, że udało wam się uchwycić tą taką kipiącą, piękną, barwną atmosferę tego miejsca, to wierzymy, że w tym roku będzie jeszcze piękniej, bo oprócz warsztatów kreatywnych, które co roku już teraz realizujemy właśnie tam, będą również wydarzenia artystyczne, czyli koncert Piosenki na niepogodę, czyli właśnie akcje naszych przyjaciół z Teatru Al Vacío. Będzie potańcówka z tortem urodzinowym, więc tych atrakcji urodzinowych będzie dużo. No i też mamy kilka produkcji, które powstały specjalnie na festiwal. Będzie taka piękna instalacja Yuki Kawamoto z Japonii. Instalacja pod tytułem Ślady relacji. I to jest specjalnie wyprodukowana przez nas instalacja na 20-lecie, która gdzieś będzie pozwalała spotkać się dłonią różnych widzów, różnych artystów, artystek. Mam nadzieję, również odcisną swój ślad nasi wspaniali mentorzy i osoby, które będą z nami również jako goście i gościnie w trakcie wydarzeń jubileuszowych. No, zdradzę tą tajemnicę, że będzie też wspaniały koncert, który został wyprodukowany na naszym, no, bliskim naszemu sercu festiwalu Kropka i Kreska w Łodzi, czyli będzie Moje Gdyby Natalii Grosiak i Lesmana, więc po prostu to jest nasz super wspaniały koncert jubileuszowy. No i na jubileusz, co jeszcze? Będzie konferencja, której będziemy rozmawiać o tym 20-leciu, poprzedzona takim wykładem mistrzowskim profesor Marzenny Wiśniewskiej. Będą warsztaty fokusowe, w których chcemy pomyśleć o przyszłości, tak naprawdę o poszerzaniu pola teatru dla najmłodszych. Co jeszcze możemy zrobić, zmienić, pogłębić? Będzie obserwatorium. Doktor Agata Drwięga zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tym nurtem, rodziców, edukatorów, edukatorki, twórców, wszystkich, którzy chcieliby zgłębić trochę tę tematykę, żeby dołączyli do nas, do festiwalu. Wkrótce informacje o tym obserwatorium na naszej stronie się pojawią. No i oczywiście, no, będziemy świętować. Czuję, że też przez te 20 lat, to co tak ze swojej wypowiedzi nawet to czuję, że udało nam się zbudować takie sieci, po prostu sieci instytucji, podmiotów, NGO-sów zainteresowanych tym nurtem. No i na przykład będziemy gościć instalację Wyspa, która powołana została do życia w ramach rezydencji Sztuka się robi w Teatrze Miniatura. I ja myślę, że to

0: wspaniałe, że to, co zobaczyłyśmy właśnie tam, w Teatrze Miniatura, jako zaczyn, teraz możemy rozwinąć w trakcie festiwalu. I Gosia Dębska jako reżyserka, Anita Piotrowska jako scenografka i dwóch tancerzy, Wiktor Klimaszewski i Daniel Michna, wejdą w tę instalację. To jest instalacja bardzo ciekawie myśląca o ekologii, o takiej świadomości, czym jest ta oceaniczna wyspa śmieci i rozmowie pogłębionej z dziećmi tak naprawdę nie o śmieciach, ale o tym, czy te rzeczy, które nam nie są już przydatne, mogą nam się jeszcze do czegoś przydać, czy one mogą mieć drugie swoje życie. Więc też w tej instalacji zaprosiliśmy cudownych artystów i artystki do poprowadzenia warsztatów, które kontekstowo będą tego dotykać. No i na przykład wspaniały Sebastian Świąder poprowadzi warsztaty Dźwięki dobrze posegregowane. Więc będzie o upcyclingu, o recyclingu i nie tylko w życiu codziennym, ale też w sztuce, bo też się cały czas nad tym pochylamy, nad tymi tematami, jak to jest możliwe, żeby spektakle żyły jak najdłużej. I tutaj, robiąc taką, myślę, kodę, bo spotykamy się na cudownym festiwalu Alfabet, no bardzo się cieszę, że też festiwale ze sobą rozmawiają. My z Aliną od paru lat prowadzimy rozmowy, czasem tu się pojawiają nasze piosenki, bo tak to się tak naprawdę zaczęło. Zagraliśmy tutaj koncert Dance i Sensy, ale też pokazujemy nasze flagowe Tu Mieszkamy, które jeździ po różnych festiwalach, w różnych kontekstach jest pokazywane. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, że o tej sztuce się coraz więcej mówi, ona się pojawia w bardzo różnych kontekstach i myślę, że będziemy sobie o tym dyskutować w trakcie festiwalu. Myślę, że też pojawienie się chociażby Zbyszka Rudzińskiego, który w Centrum Sztuki Dziecka zapoczątkował ten nurt, i w ogóle pojawienie się Centrum Sztuki Dziecka w programie naszego festiwalu, to, że my sobie nie wyobrażamy, żeby bez pewnych instytucji czy osób, które tworzą ten nurt, ten festiwal mógł się odbyć. No to jest taki ważny moment do tego, że pokazujemy, jak to środowisko jest ogromne, ale też jak bardzo chce ze sobą działać.
1: To, co tak mocno się wybija w twojej wypowiedzi, to właśnie tworzenie tej sieci połączeń i ta relacyjność. I rzeczywiście to jest mocno wyczuwalne, bo ja jestem uczestniczką i obserwatorką też wielu różnych festiwali. I festiwali literackich, i teatralnych, muzycznych. I cudowne jest to, że te światy tak się właśnie przenikają, że znajdujecie jakiś taki wspólny trzon, język, temat czasami, który może poruszyć serca i ciałka też bardzo często uczestników festiwalu. No tak jak wspomniałaś, my jesteśmy teraz na festiwalu Alfabet w Lublinie, festiwal literacki. Za ścianą naszego studia trwa właśnie próba do spektaklu Tu Mieszkamy, który ja oglądałam na festiwalu Teatrze Maska w Rzeszowie w ubiegłym roku. I to było piękne, bardzo takie zmysłowe doświadczenie, bardzo bliskościowe. Te dźwięki są też niezwykle kojące, które w tym momencie za ścianą. I to jest dla mnie też piękne, że ty, tworząc Teatr Najnajowy od tylu lat, tą swoją pasją, miłością, ale też ogromnym doświadczeniem i wiedzą dzielisz się z innymi. I dzięki temu te projekty mogą żyć w innych miastach, w innych przestrzeniach, czasami w jakichś małych ośrodkach i docierać naprawdę do widzów w każdym wieku i wielu różnych przestrzeniach. Wspomniałaś o witrażowankach, Teatr Groteska i Kraków. Także jak słyszymy Teatr Najnajowy, to bardzo często za tym hasłem idzie od razu kilka konkretnych nazwisk. Alicja Morawska-Rubczak, czy też Basia Małecka. To są takie nazwiska, które nam się przewijają w głowie i jak widzimy je na afiszu, to od razu wiemy, że w ciemno możemy wziąć naszego berbecia za łapkę, jeżeli już potrafi chodzić, albo włożyć go w chustę, utulić i przynieść, czy przyprowadzić na spektakl, a może przypełza.
0: To są piękne momenty i myślę, że ta widownia, która czuje tę atmosferę tego świętowania i tej bliskości, jest naprawdę cudowną widownią. Ja wierzę w to bardzo, bardzo mocno, że my naprawdę jesteśmy teatrem wspólnoty. Teatrem, który buduje te połączenia, stara się mówić o bardzo, bardzo istotnych tematach związanych z dzieciństwem, z rodzicielstwem. Nie brakuje też, myślę, również w festiwalu miejsca na pochylenie się nad tym, co trudne, bo też specjalnie zaprosiłyśmy Werę Idzikowską z takimi warsztatami wspierającymi dla rodziców. To o tym, jak dojrzewamy z naszymi najnajami, ale tak naprawdę też o tym, z czym się mierzymy w codzienności jako rodzice, bo myślę, że ten temat coraz mocniej wybrzmiewa, z jednej strony w polu nowej choreografii, ale też w teatrze staje się coraz głośniejszy właśnie temat wypalenia rodzicielskiego i tego, jak bardzo ważne jest, żeby nie tylko artystycznych rodziców mamy,

0: artystki wspierać, ale w ogóle wspierać rodziców w tym, jak oni bardzo, bardzo chcą dawać swoim dzieciom bardzo dużo. Mamy ogromny wybór, ogromne możliwości i czasem po prostu chociażby na tym się spalamy, że chcemy dać jak najwięcej i nagle zaczynamy gonić własny ogon. Więc czuję, że w tym roku udało nam się zaprogramować festiwal, który mam nadzieję przytuli i rodziców, i dzieci, i dziadków, i twórczynie, i twórców, i wszystkie osoby, które tego przytulenia potrzebują i tych relacji w teatrze poszukują.
1: Proszę Państwa, Festiwal Najmłodszych to jest festiwal zorganizowany bardzo dobrze, pod każdym kątem, bo mimo, że tak jak wspomniałaś Alicja na początku, ponad 70 wydarzeń w tym roku, wielkie świętowanie, 20 lat Teatru dla Najmłodszych, no i kolejna piękna edycja od 1 do 5 lipca, podkreślmy, w Poznaniu, to ta przestrzeń jest zorganizowana w bardzo przemyślany sposób. Te wydarzenia są tak rozplanowane, że ani dzieci, ani dorośli nie są przebodźcowani. Ja patrzę często też pod takim kątem godzin czy budowania tej przestrzeni, gdzie można odejść, odsapnąć, wrócić na jakieś wydarzenie. Także na pewno warto zajrzeć na stronę internetową, program już jest, a my w Polskim Radiu Dzieciom będziemy Państwa na bieżąco informować do 1 lipca, jak wygląda sytuacja, a na miejscu mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy mieli też wielką przyjemność wspólnie przeżywać to wielkie święto. Także bardzo Ci dziękuję, Alicjo, za to, co robisz. No i świętujmy wszyscy w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo i najserdeczniej zapraszam na festiwal.
1: Alicja Morawska-Rubczak. Mam nadzieję, że spotkamy się na Festiwalu Najmłodszych w Poznaniu, bo Polskie Radio Dzieciom, podobnie jak w ubiegłym roku, festiwal objęło patronatem medialnym. A wy koniecznie zostańcie dziś z nami w audycji Kultura nie śpi, bo po godzinie 19 pojawi się wspaniały gość, który zabierze nas w podróż do świata przyrody. Przekonacie się, że podobnie jak dzieci, dziki lubią bawić się w berka i zapasy, jelonki brykają w leśnej piaskownicy, lisy zajadają się gruszkami, a mistrzami tańca są żurawie. Po godzinie 19 spotkanie z Dawidem Popończykiem.
2: Autopromocja.
3: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
4: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
3: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
4: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
3: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
4: Właśnie.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaś
3: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
4: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
3: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
4: Pa, pa!
2: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
1: W studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się zapowiadany gość Dawid Popończyk, leśny kawaler. Witamy Cię, Dawidzie, serdecznie.
6: Dzień dobry.
1: Dawid przyniósł dziś ze sobą książkę W co się bawią dziki i inne zwierzęta z pięknymi ilustracjami Oli Krzanowskiej, którą też na wstępie pozdrawiamy.
6: Jak najbardziej.
1: A skoro celebrujemy pierwszy długi czerwcowy weekend, bo spotykamy się w piątek takim późnym popołudniem, to jest wymarzona pora, żeby rozmawiać o naturze, o obserwacji zwierząt. Może teraz słuchacie Polskiego Radia Dzieciom właśnie w jakimś pięknym zakątku Polski, w którym istnieje możliwość takiej obserwacji. Ty, Dawidzie, robisz to już od wielu, wielu lat. Jak przeczytałam, że od ponad 20, to myślałam, że do studia zajrzy taki pan, wiesz, w średnim wieku. Tu pojawia się młody chłopak, który, jak się okazuje, większość swojego życia właśnie na obserwacje świata przyrody, natury poświęcił. I co więcej, o tym świecie nam opowiada, między innymi na kanale YouTube. Zachęcamy Was, żeby tam zajrzeć. No a teraz w książce, w której także zawarto kody, dzięki którym możemy do tego świata leśnego zaglądać.
6: Tak, to prawda i to też myślę jest takie fajne rozwiązanie, no bo to co przekazuje ta książka, można też zobaczyć, czyli

0: zobaczyć, że te historie zdarzyły się naprawdę. Wszystko to udokumentowałem, zarejestrowałem, no i pokazałem internautom, bowiem no właśnie takie nagrywanie, pokazywanie bardzo wyjątkowych scen z życia dzikich zwierząt, no pokazuje, jakie te zwierzęta są niezwykłe, jak wygląda ich codzienność. Każdy z nich ma swoje rytuały, na przykład jelenie uwielbiają pojawiać się w pewnym miejscu, gdzie jest dużo wody, zawsze mniej więcej o godzinie 8. Tak naprawdę tutaj taki margines błędu to jest 5 minut, czyli mniej więcej 7.55, 8.05, no to te jelenie zawsze się pojawiają w tym samym miejscu.
1: Niesamowite. No nie do końca możemy ustawiać zegarki, ale... Tak jak słyszycie, mniej więcej o konkretnej porze niektóre zwierzaki można zobaczyć. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak opowiadasz o przyrodzie, ale też twojej cierpliwości, takiej wytrwałości, bo z książki dowiadujemy się, że żeby zarejestrować pewne zachowania zwierząt, czasami trzeba spędzić wiele godzin albo dni czy tygodni, I poświęcić właśnie swój czas, swoją uważność, żeby to wszystko spisać i doprecyzować, właśnie żeby to była taka merytoryczna wiedza.
0: Tak, to prawda. Już też jako mały chłopiec pamiętam, że nosiłem ze sobą kartki papieru, długopis i wszystko notowałem, czyli to, jak, w jaki sposób zachowują się dzikie zwierzęta, jak reagują na poszczególne warunki pogodowe. Też warto powiedzieć, że każde dzikie zwierzę jest inne. Każdy ma swój charakter i to determinuje wybór ścieżek, wybór miejsc, w których się pojawiają i też samo zachowanie. Są zwierzęta, które uwielbiają szaleć, podskakiwać, bawić się i robią to z reguły w miejscach, gdzie jest dużo piasku bądź suchych liści, bo ich szelest je po prostu cieszy. Natomiast są inne, takie bardziej skryte, spokojne, które wybiorą miejsce, no... takie, żeby nie było ich widać, wolą zarośla, ciszę, spokój i odpoczynek, więc często na nagranie poszczególnych scen potrzeba bardzo dużo pracy i też takim przykładem jest taniec żurawi, gdzie dwa żurawie tańczą, przygląda im się z drugiego planu jeleń, to tak naprawdę na zarejestrowanie tych 40 sekund poświęciłem kilka lat obserwacji, notowania, co może się wydarzyć, w którym miejscu i w którym momencie, ale cieszę się, że właśnie poprzez taką ciężką pracę, pasję i miłość do natury, no udaje się zarejestrować właśnie takie sceny.
1: Chyba masz ogromną satysfakcję.
0: Tak, ogromną. Szczególnie jak to wszystko wychodzi, co się wcześniej założy i też na to się ciężko pracuje, to no, satysfakcja jest ogromna, ale i też radość, bo tak naprawdę najważniejsze jest zaufanie zwierząt. To jest ten klucz. Te zwierzęta mi zaufały. Znają mój zapach. Każdy człowiek inaczej pachnie. W momencie, kiedy jesteśmy przeziębieni, zmieniamy swój zapach. To też widać w domu, kiedy kot czy pies do nas podchodzą, chcą nam pomóc. Zwierzęta mają w sobie mnóstwo empatii i potrafią sobie pomagać, więc każdy z nas pachnie inaczej i właśnie zwierzęta, znając mój zapach, przekazując sobie pewne informacje z pokolenia na pokolenie, no bo jeżeli teraz na przykład mamy małe zwierzęta i one widząc mnie, spoglądają na swojej mamy, że one nie uciekają, to jest dla nich znak, że jest to ktoś, kto nie zrobi nam krzywdy. I w ten sposób właśnie uzyskałem takie zaufanie. Zaufanie od dzikich zwierząt to jest największa, to jest coś bezcennego, to jest największa nagroda, jaka może spotkać człowieka.
1: To jest taka piękna historia o sarnie.
0: Tak, to prawda.
1: Która podchodzi do ciebie dość blisko. Bardzo. Ale też w każdej z tych historii pokazujesz tą swoją miłość, cierpliwość, wielki szacunek do każdego z tych zwierząt, bo to, że zwierzęta ci ufają, znają twój zapach, podchodzą bliżej, mimo wszystko wyklucza też taki bliski kontakt, też dotyku, ty o tym wiesz, prawda? I też piszesz o tym. I to jest wspaniałe, bo dzięki temu no, edukujesz i dzieci, i dorosłych, którzy marzą o tym, żeby być może swoje życie też związać ze światem dzikiej przyrody i gdzieś tam na razie po omacku się w tym świecie poruszają, no a ty nam odsłaniasz te kolejne karty, więc wspaniałe.
0: No, cieszę się bardzo, zresztą też ta książka mówi nam, jak się etycznie zachowywać, jak zacząć podglądać dzikie zwierzęta i tutaj też ta książka tak naprawdę jest dla dzieci, ale również i dorośli dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy. I szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach, no to ta książka pokazuje, w jaki sposób takie obserwacje zacząć, od czego zacząć, jak się do tego przygotować, jak się zachowywać, bo tak jak tutaj była mowa, no nie powinniśmy dotykać dzikich zwierząt, szczególnie teraz wiosną, kiedy są te maluchy w lesie. Taki maluch nie ma swojego zapachu. To wszystko po to, żeby drapieżnik nie był w

0: stanie go gdzieś tam dostrzec, wyczuć. No i w momencie, kiedy my takiego malca dotkniemy, zostawiamy na nim zapach człowieka. A wtedy samica może takiego malca odrzucić, bowiem uzna to za zagrożenie. No niestety jest tak, że zapach człowieka dla zwierząt jest najgorszym w świecie zapachem. Żadne istoty nie boją się tak bardzo jak nas, no ale niestety no człowiek sobie na to wszystko zapracował. Natomiast te moje przyjaźnie z tymi zwierzętami pokazują, że da się zyskać takie zaufanie zwierząt, że można być w lesie neutralnym, ale też trzeba robić to z szacunkiem i w odpowiedni sposób interpretować te zachowania zwierząt, bo jeżeli zobaczymy, że sarna jest niespokojna, no to nie warto podchodzić, bo to jest też taki szacunek do tych zwierząt, do przyrody. W lesie jesteśmy gośćmi, to jest dom dzikich zwierząt i trzeba to uszanować, czyli też nie śmiecić. Zawsze zbieram jakieś śmieci, kiedy leżą w lesie, no bo jest to coś, co nie powinno się w tym lesie znaleźć i zawsze na spotkaniach z dziećmi, z młodzieżą uczulam na to, żeby w lesie nie śmiecić, żeby zachowywać się cicho, z szacunkiem sobie gdzieś tam po tym lesie spacerować i nawet spoglądać pod nogi, bo chociażby taki żuk, który gdzieś przechodzi, no szkoda, żeby go nadepnąć, on też wykonuje jakąś pracę. Każde dzikie zwierzę, każdy gatunek jest po coś. Coś wnosi dla tej przyrody. Dzięki temu ta przyroda jest taka piękna.
1: W książce możecie znaleźć też bardzo konkretne rozdziały, oprócz tych, które opisują nam gatunki, dotyczące tego, jak się zachowywać, jak przygotować się do wyprawy. No to może zanim zabierzemy Was do lasu i opowiemy o gatunkach zwierząt, jakie możecie znaleźć w książce, to kilka słów o tym ekwipunku, bo o odpowiedzialnym zachowaniu już wspomniałeś, Dawidzie, czyli nie hałasujemy podczas obserwowania zwierząt, szanujemy zwierzęta, nie zbliżamy się, nie śmiecimy w lesie, nawet jak zobaczymy jakieś śmieci, które nie należą do nas, to warto je z lasu zabrać, bo to takie nasze wspólne dobro. Nie niszczymy roślin, to też bardzo ważne. A jeżeli marzymy o tym, żeby zostać takim przyrodnikiem jak ty, no i chcemy skorzystać z pięknej czerwcowej aury i wybrać się do pobliskiego lasu, to jak powinniśmy się przygotować?
0: No na pewno przede wszystkim zabrać sobie jedzenie i picie, no bo jednak takie spacery no, są wyczerpujące, szczególnie kiedy w lesie jest cieplej. Warto też zabrać ze sobą jakieś nakrycie głowy, czyli czapka z daszkiem, no i odpowiednie ubranie. Do obserwacji dzikich zwierząt zawsze poleca się odpowiedni kamuflaż, czyli ubranie, które ma za zadanie wtopić nas w otoczenie. To tak troszkę jak te małe sarny i jelenie, które mają takie cętki właśnie, żeby nikt ich nie zauważył, to też człowiek też może wykorzystać taki specjalny ubiór do tego, żeby no, móc podejść nieco bliżej, żeby te zwierzęta tak łatwo go nie rozpoznały, no bo te zwierzęta jednak się nas bardzo boją. Na pewno warto zabrać ze sobą odpowiednie buty i tutaj to jest to bardzo ważne, żeby te buty były wygodne i takie solidne, bo w lesie bywają miejsca, gdzie jest sucho, ale też jest mokro, więc te buty powinny być dość wysokie. Minimum za kostkę, ale ja polecam tak pod kolana, jeżeli chcemy obserwować na przykład ptaki, które z reguły są w miejscach, gdzie jest dużo wody. No i tam też oczywiście możemy spotkać bobry, które no, wykonują świetną pracę i zawsze o tym mówię, więc to jest taka podstawa. Jeżeli ktoś młodszy chce zacząć taką swoją przygodę, no to na początku oczywiście warto poprosić mamę, tatę, babcię, dziadka, jeżeli mają siły, żeby iść z nami, no bo takie pierwsze spacery to jest rekonesans, takie rozeznanie, czyli to, jak te ścieżki wyglądają, co w tym lesie się znajduje i wtedy lepiej być z osobą dorosłą, bo w lesie łatwo jest się zgubić, to nie jest takie proste. To są miejsca, gdzie jest bardzo dużo drzew. Wszystkie są bardzo do siebie podobne, więc trudno znaleźć taki punkt orientacyjny, ale jest to możliwe, ale z czasem. I na początku polecam iść z opiekunem, dopiero później, kiedy jesteśmy nieco starsi albo po prostu poznamy poszczególne miejsca w lesie, no to możemy powoli ruszyć sami. Wtedy właśnie warto mieć ze sobą w pełni naładowany telefon. Jeżeli mamy powerbank, to też bardzo się przyda, bo taki dodatkowy prąd w lesie na pewno nam się przyda, jeżeli urządzenie może się rozładować, bo też warto zaznaczyć, że w lesie bardzo często urządzenie poszukuje, jeżeli chodzi o nadajnik GPS, więc wtedy szybciej ta bateria nam ucieka, więc warto coś takiego ze sobą zabrać, a to sam telefon jest nam potrzebny do tego, że gdybyśmy się zgubili, gdyby coś się wydarzyło, bo można też się przewrócić, skaleczyć, no to wtedy warto kogoś o tym poinformować, żeby po nas przyjechał, więc no możemy też ze sobą zabrać jakieś środki pierwszej pomocy, mówię tutaj o jodynie czy plastrach, bo to też nie wiadomo, co się może wydarzyć.

0: zdarzyć. Czasami są jakieś kamienie, gałęzie, można się potknąć, przewrócić, szczególnie kiedy rozglądamy się gdzieś wokół. Więc to są takie podstawy. Możemy też zabrać ze sobą albo po prostu użyć ich przed wejściem do lasu, takich specjalnych preparatów, które odstraszają komary i kleszcze, bo...
1: My nie lubimy się z kleszczami zdecydowanie, z komarami tutaj, też, specjalnie, tak, ale...
0: Tutaj trzeba uważać, bo jednak no, to nie jest nic przyjemnego, a szczególnie w czerwcu teraz tych owadów jest bardzo dużo i poprzez lipiec, sierpień, kiedy te dni są jeszcze ciepłe, no to właśnie tam, gdzie woda, albo tam, gdzie jest ciemno, troszkę chłodniej, jest przewiew, właśnie w lesie, no to tych owadów jest mnóstwo, no i naprawdę mogą uprzykrzyć nam życie, ale wtedy musimy po prostu zacisnąć zęby, jeżeli chcemy coś ciekawego zaobserwować, no i na przykład wyjąć lornetkę, bo to też jest bardzo przydatna rzecz. Właśnie tak jak mówiliśmy o tym, żeby do zwierząt zbyt blisko nie podchodzić, bo każdy gatunek ma jakiś dystans. Przypuśćmy, czapla siwa to na przykład 120 metrów, ale dzik pozwoli nam podejść na 80, więc tutaj jest ten dystans troszkę inny, więc tego na pewno nauczymy się obserwując zwierzęta, ale taka lornetka może nam się bardzo przydać, bowiem możemy zachować tę odległość, gdzie zwierzę czuje się bezpiecznie, jest spokojne, no a możemy je obserwować, jakby był niedaleko, więc lornetka jest zawsze bardzo przydatna.
1: Mhm. O przydatnym ekwipunku też przeczytacie w książce W co się bawią dziki i inne zwierzęta. To między innymi do tego tytułowego wątku. Wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Proszę z nami zostać. Dziś w audycji będzie szansa zdobycia egzemplarzy tej pięknej książki, więc proszę też o czujność i przypominam numer telefonu do studia, bo znajomość tego numeru na pewno Wam się przyda. 22 645 20 55. Adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A my wracamy zaraz po krótkiej piosence.

Dziś w audycji Kultura Nie Śpi Dawid Popończyk, leśny kawaler, opowiada nam o tym, jak zbliżyć się do przyrody w bezpieczny sposób, z szacunkiem do zwierząt. Jak czytamy książkę, a wy się o tym przekonacie, kochani, bo ja jestem po pierwszej lekturze, w co się bawią dziki i inne zwierzęta, to wyczuwamy tę wielką miłość do każdego z gatunków. I zanim przejdziemy do odpowiedzi na to tytułowe pytanie, w co się bawią dziki i inne zwierzęta, to zapytam, Dawidzie,

0: Czy ty zawsze nadajesz imiona swoim leśnym przyjaciołom?
1: Tak, zdarza się. Oczywiście nie wszystkim osobnikom, które w lesie są, ale...

0: i że to jest faktycznie ona.
1: Piękna jest ta historia o tej konkretnej wilczycy. Powiesz parę słów?
0: Jasne, jak najbardziej. Pierwszy raz wilczycę zaobserwowałem w 2022 roku, to było w lutym. No i od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Podczas jednego ze spacerów widziałem przechodzące wilki, no i jeden z nich wyraźnie kulał, utykał. Od razu to przykuło moją uwagę. Postanowiłem, że w nocy te wilki zarejestruję i przyjrzę się tej konkretnej samicy, co tam się wydarzyło. No i wówczas okazało się, że wilczyca nie ma przedniej łapy. To prawdopodobnie z winy kłusownika, czyli człowieka, który krzywdzi zwierzęta. No i wówczas, kiedy ten film opublikowałem, pokazałem go odbiorcom, no to wiele osób pisało, że no, rodzina, grupa wilków odrzuci tę samicę, no bo ona jest wolna, nie może nadążyć, spowalnia całą grupę, no i trudno jest też pomóc jej innym w zdobywaniu pożywienia. Ale ja napisałem, że poprosiłem w zasadzie o to, żeby dać mi troszkę więcej czasu i udowodnię, że tak nie będzie, bo wilki są niezwykle rodzinnymi zwierzętami. To je bardzo charakteryzuje. No i faktycznie przez kolejne 4 lata i do tej pory nagrywam, obserwuję te wilczyce. Ona cały czas żyje, ma się dobrze, opiekuje się nią rodzina. I co więcej, wilk, który idzie zawsze pierwszy w tej grupie, przewodzi tej grupie, zatrzymuje się, ogląda za siebie, czeka, aż ta wilczyca do niego podejdzie i dopiero wtedy kontynuuje przemarsz, a co więcej, na końcu, za tą wilczycą, na samym końcu tej grupy idzie wilk zdrowy z wszystkimi kończynami i wydaje poszczególne sygnały dźwiękowe do pozostałych członków grupy, jak dostosować tempo marszu, żeby ta wilczyca nadążyła, czyli nie tylko informuje, ale również dba o to, żeby wilczyca nie została z tyłu, żeby mogła za nimi nadążyć. Wilki przynoszą jej jedzenie, dbają o nią, otaczają opieką, no i też często, kiedy leży, to one po prostu leżą obok niej, ogrzewając ją, czyli wiedzą, że jest jej trudniej, ale wilczyca już poprzez te lata nauczyła się żyć bez jednej łapy i ją to nie boli, chodzi coraz szybciej, no bo już się przyzwyczaiła do tego wszystkiego, ale przede wszystkim ma rodzinę, na którą zawsze może liczyć.
1: Ile możemy się nauczyć od zwierząt?
0: Mnóstwo, tak. Mnóstwo rzeczy możemy nauczyć się od zwierząt, dlatego warto je podglądać, obserwować i czerpać od nich garściami.
1: Tę piękną historię możecie przeczytać w książce, w rozdziale zatytułowanym Wilki. I są też piękne ilustracje. Lojalny członek grupy. Taki jest w zasadzie tytuł tego rozdziału. No i widać też na ilustracji wymalowanej przez Olę, naszego dzisiejszego gościa, który siedzi sobie w studiu telewizyjnym, w studiu Leśny Kawaler i tę piękną historię wilczycy opowiada. No dzięki takim historiom jak twoja też udowadniasz, że mówienie o wilkach, że to złe postaci, no bo tutaj baśnie narobiły sporo zamieszania, nie da się ukryć. Pokazujesz, że te informacje są błędne i że tak naprawdę niesłusznie jesteśmy uprzedzeni do wilków.
0: Tak, to prawda i tutaj też no niestety ciągle działają te stereotypy, które są nam wpajane od dziecka, że wilk jest zły, że wilk tylko czeka, żeby nas zjeść, a tak naprawdę no tak nie jest. Wilk panicznie boi się człowieka i wielokrotnie to zarejestrowałem. Chociażby robiąc eksperyment, gdzie usytuowałem kamerę, która miała nagrywać miejsce, w którym odcisnąłem ślad zapachowy poprzez buty, które zakupiłem, czyli one nie pachniały mną, czy po prostu człowiekiem, ale innym.
1: Jeszcze sklepem.
0: Tak, więc po prostu te wilki przez kilka tygodni przechodząc, wyczuwszy ten zapach, ten ślad zapachowy, podkuliły ogon pod siebie, uciekały i przechodziły okrężną drogą. Czyli nawet w momencie, kiedy człowieka w tym miejscu fizycznie nie było, nie stał tam, tylko go wyczuły, uciekały. To pokazuje, jak panicznie wilk boi się człowieka. I naprawdę często jest tak, że w lesie one nas wyczują, gdzieś zauważą, a my nawet nie wiemy o ich obecności, bo po prostu idą okrężną drogą, żeby się z nami nie spotkać. Tak się nas boją.
1: Także, moi drodzy, to nie jest tak, że wilki na nas czyhają w każdych zaroślach i chcą nam zrobić krzywdę. Jest zupełnie inaczej. Przekonacie się o tym, czytając książkę, ale też zerkając na kody i skanując kody, jakie w książce można odnaleźć, bo historia wilczycy Liki, wilczycy bez łapy i nagranie jest tutaj też do pobrania, jak wiele, wiele innych filmików. No, ty, Dawidzie, jesteś autorem kilkunastu tysięcy filmików, prawda?
0: Tak, tak, zgadza się. No, tych filmów

0: W moim archiwum są dziesiątki tysięcy. Mm-hmm. Oczywiście aż tylu ich jeszcze nie opublikowałem i cały czas ta liczba rośnie. Filmów na kanale jest na ten moment około 600, więc no też jest to spora liczba. Oczywiście każdy jest opatrzony moim komentarzem, pokazuje konkretne sceny z życia dzikich zwierząt, konkretne zachowania, więc naprawdę no też ta skala tych kilkunastu, dziesiątek w zasadzie tysięcy tych materiałów, które przez pryzmat tych lat nagrałem, pokazuje, jak wiele daje zaufanie tych zwierząt, jak wiele rzeczy, wyjątkowych rzeczy można nagrać i cieszyć się tymi nagraniami, cieszyć się obecnością zwierząt wokół i cieszyć się chwilą, chociażby patrząc na kołyszące się na wietrze korony drzew.
1: W tytule książki Dziki i pytanie, w co się bawią dziki, ale w twojej opowieści można też przeczytać między innymi o fantastycznie bawiących się borsukach. Nie miałam pojęcia, że mogą bawić się w tak zaskakujący sposób, przyjmując też bardzo ciekawe pozy.
0: Tak, to prawda i to jest tak naprawdę zabawa połączona z tym, co muszą zrobić i co czują, że muszą zrobić, bo no, borsuki szczególnie jesienią i wiosną wymieniają swój materac z zimowego na letni, z letniego na zimowy, więc to też jest bardzo ciekawa obserwacja. One wówczas chodzą w lesie tyłem, przenosząc taką kubkę suchych liści i suchej trawy pod brzuchem, trzymając je przednimi łapami, no i przynoszą je w okolice nory. I tutaj taka mała ciekawostka, że wielokrotnie zaobserwowałem, że samiec, przynosząc swoją kubkę, zostawia ją przed wejściem do nory i czeka, aż samica sprawdzi, czy to będzie odpowiednie do ich sypialni. I dopiero w momencie, kiedy samica to sprawdziła, zaakceptowała, nie wyrzuciła, tylko poszła po swoją kubkę, samiec z zadowoleniem wziął ją do nory i usytuował w sypialni, bo też borsuki mają tak rozbudowane nory, że mają komory takie jak spiżarnia, jak sypialnia, a nawet pokój dziecięcy, więc tam też to pokazuje, jakie mają niesamowite domy, jakie to są konstrukcje. No a borsuki po dobrze wykonanej pracy uwielbiają położyć się na plecach i zaczynają drapać się po brzuchu, co często no, bawi dzieci, z którymi spotykam się na takich prelekcjach, na takich spotkaniach, no bo naprawdę wtedy przybierają komiczne pozy.
1: Wiele zwierzaków zazdrości tych domów borsukom, prawda? Że no są takie eleganckie, że są takie przestronne, wysprzątane, wszystko jest dopracowane, każdy szczegół. I jak czytam w twojej książce, wiele zwierzaków też zagląda, lubi zaglądać do tych borsuczych nor.
0: Tak, to prawda. I właśnie borsuki to są zwierzęta, które mają chyba największą ilość odwiedzających pobliże domu, bo no, tam pojawiają się wszystkie zwierzęta, łącznie z ptakami. No, mnóstwo tam się dzieje, więc też lubię obserwować te miejsca, bo tam no, dzieje się tak dużo, że aż trudno to ogarnąć wzrokiem, bo pojawiają się bażanty, czasami nawet kaczki się pojawiają, myszy, od takiej malutkiej myszy poprzez ogromnego łosia. I te łosie, wilki, jelenie tak podchodzą, węszą, sprawdzają, wąchają, kto tutaj był, bo te zwierzęta doskonale czują, ale też czasami zaglądają do tej nory. Szczególnie lis, bo lisy często, kiedy borsuki zostawią swój dom, kiedy szukają nowego, to wykorzystują wykopaną norę, bo po co pracować, jak można zaoszczędzić energię i przyjść na gotowe, no to też lisy często zaglądają, czy aby borsuki jeszcze tutaj mieszkają, bo mogą wykorzystać taką sytuację, kiedy borsuki się wyprowadzą, przeprowadzą, no ale kiedy wyczują, że borsuki faktycznie zamieszkują cały czas ten dom, to grzecznie się oddalają.
1: Mhm. A co borsuki na to, jak mają tylu zaglądaczy i podglądaczy i gości?
0: Borsuki są bardzo gościnne. One wtedy, kiedy zazwyczaj wielu przychodzi odwiedzić borsuki, to one po prostu śpią i są bardzo spokojne, bo w ciągu dnia one z reguły śpią, w nocy wychodzą, szukają jedzenia. Też można je zaobserwować teraz w czerwcu, kiedy mamy te długie dni o poranku, o zachodzie słońca, więc borsuki są bardzo spokojne i sam fakt, że tak wielu mieszkańców lasu pojawia się przed ich domem i one doskonale czują to, kiedy wychodzą, no to nie sprawia im to żadnego problemu, cały czas tam mieszkają i ani myślą się wyprowadzić.
1: Jakby zaprosiły takiego lisa, to lis narobiłby im sporo bałaganu, prawda?
0: Tak, i po tym jest najłatwiej rozpoznać nory borsuka i lisa, bo na pierwszy rzut oka osobie, która no niekoniecznie wie, jak to rozróżnić, to wydają się takie same, są bardzo podobne, ale można rozróżnić je poprzez to, że u borsuków panuje wręcz wzorowy porządek. Tam nie uświadczy się nawet patyka, jakiegoś suchego, pojedynczego liścia. No jest po prostu porządek idealny.

0: Borsuki są czyściochami, no i nie ma żadnego nieprzyjemnego zapachu. Natomiast u lisów z reguły panuje nieporządek, czyli one nie dbają o porządek, nie sprzątają. No i często gdzieś tam wokół nory lisów no, możemy wyczuć taki nieprzyjemny zapach, więc po tym najłatwiej jest rozpoznać, kto daną norę zamieszkuje.
1: Mhm. Jak lisy czasami zajmują norę, to inni lokatorzy się wyprowadzają, prawda?
0: Tak, tak, tak też się zgadza. Zresztą lisy są na tyle przebiegłe, zresztą no to też mamy takie przysłowie, które mówią o lisie. Lisy doskonale czują, kto jest w norze i nawet jeżeli ten ślad zapachowy jest dość taki świeży, czyli są w stanie rozróżnić mniej więcej, kiedy dane zwierzę tutaj przechodziło, to lubią wejść troszkę głębiej i się upewnić, czy na pewno ta nora jest zajęta. No i też często zdarza się, że jeżeli borsuki czy lisy mieszkają w norze, to w norze obok może mieszkać inne zwierzę. I też wielokrotnie widziałem takie sceny, gdzie borsuk mieszkał bardzo blisko jenota lub właśnie lisa, czyli mamy dwa różne gatunki dzikich zwierząt, ale mieszkają bardzo blisko siebie. Można powiedzieć, że są takimi sąsiadami. Nigdy nie widziałem, żeby żaden był w stosunku do drugiego jakiś niemiły. Zawsze tutaj są grzeczne. Tak, potrafią się dogadać, są dobrymi sąsiadami i szanują się wzajemnie.
1: Moi drodzy, jak wy przeczytacie książkę Dawida, to też będziecie potrafili dogadać się tak po swojemu ze zwierzakami, nie wchodząc im w drogę, szanując je i ich przestrzeń. My do rozmowy dotyczącej tej pięknej książki wrócimy zaraz po piosence, więc proszę z nami zostać, ale ponieważ obiecałam, że kilka egzemplarzy powędruje dzisiaj w dobre ręce, to może zadamy wam pytanie, na które będzie można odpowiedzieć wysyłając wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Niech pierwszy egzemplarz już powędruje do waszej domowej biblioteczki. Nie wiem, Dawidzie, czy ty chcesz zadać pytanie? Tutaj mam kilka opcji, zaczerpniętych oczywiście z twojej pięknej książki, ale może tobie coś przychodzi do głowy. Tak mówiliśmy o borsuku może warto przytoczyć tą nazwę borsuczą, taką inną.
0: Tak, jest taka inna nazwa i też nie każdy wie, jak można powiedzieć inaczej na borsuka, więc no może być takie pytanie. Tak, może
1: czy
0: być takie
1: słuchacze
0: pytanie.
1: Zgadną? To jest mnóstwo sprytków, więc podejrzewam, że ta odpowiedź błyskawicznie padnie. Jeśli nie znacie jeszcze tej odpowiedzi, to może zdążycie szybciutko ją odszukać gdzieś tam w czeluściach internetu, bo jak już przeczytacie książkę, to będziecie to wiedzieli na 100%. I nikt potem nie zapomni, jak inaczej można nazywać borsuka. To jest piękna nazwa taka sprzed wielu, wielu lat.
0: Bardzo ciekawie brzmi.
1: Bardzo
0: też.
1: Ładnie brzmi.
0: Tak, bardzo ładnie.
1: Tak, to czekamy na odpowiedzi. Proszę przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my wracamy do rozmowy po piosence, może lisiej.

Cenię spokój, cenię ciszę. Wizyt mam naprawdę dość. Wyznam wam, że dawno temu u mnie był ostatni gość. To nie znaczy, że mnie miły albo dziwne.

0: studiu dzisiaj Dawid Popończyk, leśny kawaler. Ja trzymam cały czas w dłoniach i głaszczę książkę W co się bawią dziki i inne zwierzęta. I mam do ciebie tyle pytań, Dawidzie, po przeczytaniu tej książki, ale tak no, będę musiała się jakoś ograniczyć, bo raz, że nie można wszystkiego zdradzić, bo zachęcamy do przeczytania, więc kilka wątków tylko tak enigmatycznie wybrzmi. Ale muszę cię zapytać o te twoje kryjówki, w których ty obserwujesz zwierzęta. No na przykład beczka.
1: Tak.
0: Co ty robisz w beczce?
1: Każdego zawsze to nurtuje, nie wie jak ja to robię, czemu w beczce, jak to
0: ale
1: wygląda.
0: Ale taki przewrócony, czy tak wchodzisz od góry?
1: Wchodzę do niej od góry, aha. Jest to beczka wkopana w ziemię, czyli jest to miejsce, w którym no, mogę przesiadywać, czyli teoretycznie jestem w ziemi. Troszkę
0: chyba jakaś taka duża beczka.
1: Tak, taka duża beczka, no nie jest zbyt wygodnie. Na pewno u borsuków w tym posłaniu aha. Jest wygodniej, ale sobie radzę i jest naprawdę przyjemnie, jeżeli obserwuje się gdzieś tam wokół zwierzęta, to mi na pewno pomaga w tym wszystkim i warto, to jest taka nagroda. No, beczka jest świetnym sposobem na to, żeby z bliska gdzieś tam poszczególne gatunki obserwować, szczególnie ptaki, które no jednak no, trudniej jest z bliskich odległości zaobserwować. No i wówczas tylko sobie tak odchylam troszeczkę górę wejście, żeby obserwować, co tam się wokół mnie dzieje, ale też dzięki tej fenomenalnej pozycji no, jestem w stanie zarejestrować pewne bardzo wyjątkowe sceny. Zresztą sam wierzch tej beczki, tam gdzie się to wszystko przykrywa, no to również jest tak naprawdę trawą, stanowi część podłoża gleby, więc to jest wszystko tak zrobione, żeby no, nie było widoczne dla zwierząt, bo proszę mi uwierzyć, że no, zwierzęta są w stanie zauważyć najmniejszy nowy element, który pojawia się w ich środowisku. Nawet takie malutkie oko kamery są w stanie wyłapać z kilkunastu metrów, no i później zerkają, co to takiego, są żywo zainteresowane, bo też zwierzęta są bardzo ciekawskimi istotami.
0: Mhm. A które są takie najbardziej wyczulone, najbardziej spostrzegawcze?
1: Na pewno wilki. One od razu zauważają wszystko. No ale jeżeli chodzi o takie zainteresowanie i to, że nigdzie mi się nie spieszy, jest łoś. Łoś potrafi stanąć w miejscu, spoglądać w oko kamery przez 40 minut. Rozglądać się w lewo, w prawo, stać w miejscu, zapełniając moją kartę pamięci do końca, stojąc po prostu w miejscu.
0: Więc... I człowiek nie może takiej karty wymienić.
1: Tak, i w tym momencie, no bo nie chcę, żeby odszedł, nie chcę jakby prowokować tego, żeby uciekał, chcę, żeby był spokojny, żeby no, nie bał się w swoim domu, więc wtedy po prostu trzeba czekać i w momencie, kiedy ustąpi, kiedy sobie powoli odejdzie, to kartę wymienić, ale to się często zdarza. Łosie, no długo myślą z reguły, też są zainteresowane, też są ciekawskie, ale nigdzie im się nie spieszy, choć nie ukrywam, że jeżeli trzeba, to są naprawdę bardzo szybkie.
0: Mm-hmm. W moich okolicach mieszkają łosie i można ich bardzo często spotkać, Mazowiecki Park Krajobrazowy. I łosie, i jelenie, i sarny, i lisy, no a dziki to już są naszymi sąsiadami na osiedlu. Naprawdę są oswojone i no, mieszkańcy mają z tym trochę kłopot. Dużo się na ten temat mówi, prawda? Żeby dziki zaopiekować, nie wchodzić im w drogę. No to wcale nie jest już teraz takie łatwe w miastach. Ty masz jakąś receptę dla mieszkańców miast?

0: Znaczy, jak się zachować w stosunku do dzików, żeby ich właśnie nie skrzywdzić?
1: Tak, na pewno blisko nie podchodzić, nie machać rękoma, nie krzyczeć, bo tutaj taki prosty
0: zwierzęta
1: przykład.
0: Zwierzęta na smyczy pewnie, prawda?
1: Tak, oczywiście psy na smyczy zarówno, jeżeli widzimy w mieście dziki, ale generalnie też w lesie powinno się zawsze trzymać psa na smyczy, szczególnie kiedy są małe zwierzęta, bo też tutaj może dojść do tragedii. Natomiast no tutaj też zawsze o tym mówię, że zwierzęta troszeczkę inaczej interpretują nasze ruchy, bowiem najłatwiejszy, najprostszy przykład jest, jeżeli porównamy sobie zachowanie kota i psa. Pies, kiedy macha ogonem, jest szczęśliwy. Kot, kiedy macha ogonem, jest zdenerwowany. To są zupełnie inne sprawy, więc zwierzę, które zobaczy, że my machamy rękoma, że jeżeli pokazujemy zęby szczególnie, to jest dla nich sygnał, że trzeba się obawiać. To jest dla nich taki objaw agresji, czyli jeżeli pokazujemy zęby, to kojarzą z drapieżnikiem, który chce coś zrobić, prawda? Więc no, to jest taka podstawa. Jeżeli krzyczymy, no to czasami odsłaniamy te zęby i też to powoduje, że te dziki są wystraszone albo po prostu chcą nas tak nastraszyć, choć nie chcą nam zrobić krzywdy, bo one się po prostu bronią, boją się, więc próbują to zrobić w jakiś sposób, choć z reguły w większości przypadków uciekają, prawda? Natomiast to też jest problem, bo niestety człowiek zagarnia coraz więcej tych dzikich terenów, coraz więcej dzikiej przyrody i często w miejscach, w których kiedyś rosły lasy, są jakieś domki, jakieś nowe osiedla.
0: Coraz więcej.
1: A tak jak mówiłem na początku, zwierzęta potrafią przekazywać sobie pewne rzeczy z pokolenia na pokolenie i niektóre dziki potrafią pamiętać, że w danym miejscu się wychowywały, że kiedyś tam żyły. I kojarzą te miejsca i tam wracają. I jeżeli zastaną coś zupełnie nowego, no to są takie troszkę przerażone, no bo nie wiedzą, co tutaj się wydarzyło, no ale jeżeli przy okazji zobaczą śmietnik, tam gdzie leży dużo jedzenia, no to po co chodzić, tracić energię, tracić dużo czasu, żeby znaleźć jakieś jedzenie, jak mamy wszystko podane na tacy, to jest jedzenie wysokokaloryczne, no bo przetworzone, więc są to smaki, których w lesie nie uświadczą, więc tak jak dla nas troszkę cukierki, coś takiego wyjątkowego, coś, czego nie mamy na co dzień, no i w momencie, kiedy dzik coś takiego zje, no to potrafi wrócić po swoją rodzinę i przyprowadzić ją. Nie dlatego, że chce nam wszystko wyjeść albo chce nam zrobić na złość, tylko dba o swoją rodzinę. Chce, żeby się te maluchy najadły i to jest zupełnie naturalne. Nie możemy mieć im tego za zło. Oczywiście no, jest to dla nas problem, bo też dziki mogą zniszczyć trawnik. Ale dlaczego one buchtują w ziemi? Ano dlatego, że tam jest mnóstwo larw, które powodują obsychanie i obumieranie drzew. Więc to też świadczy o tym, jakie te trawniki są, w jakim te trawniki są stanie, że tam jest naprawdę dużo takich owadów, no i dziki tak naprawdę robią dobrą pracę, no bo wyjadają te larwy, spulchniają ziemię, też często na ryjkach przenoszą nasiona, więc sadzą kolejne drzewa w lesie, więc dzik jest prawdziwym sanitariuszem lasu i dzik w lesie dla przyrody jest nieoceniony, jest bardzo ważnym ogniwem, bez niego takiego pięknego lasu by nigdy nie było.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: za te dzikie opowieści, bo dużo na temat dzików się rozmawia i częściej mówi się więcej o tym, jak rozrabiają i jakie stanowią zagrożenie, a dużo mniej o tym dobru, które niosą. Więc tutaj ta wiedza, nasza edukacja, no właśnie serwowana między innymi dzięki takim osobom jak Ty, jest bardzo, bardzo potrzebna. A ileż razy jest tak, że dzieci potrafią pokazać dorosłym, co robią źle i tam pogrozić palcem.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. W co bawią się dziki i inne zwierzęta? To jest tytuł, który gorąco Wam polecamy, również jako Polskie Radio Dzieciom. No, jestem naprawdę dumna, że jesteśmy patronem medialnym tej wyjątkowej książki. Książka do czytania, książka do oglądania, bo też tak jak wspominaliśmy, kody, które odsyłają do pięknych filmików, a jestem pewna, że jak będziecie oglądać te filmiki, to rozkochacie się też w kanale leśnego bohatera, leśnego kawalera, ale bohatera też, to było chyba takie przejęzyczenie na miejscu.
1: Tak, dokładnie, też tak myślę.
0: I będziecie chcieli oglądać tych filmów jeszcze więcej. Leśny kawalerze, bohaterze, Dawidzie, jakie pytanie będzie przepustką do zdobycia kolejnego egzemplarza? Może jakiś pomysł?
1: Zobaczymy, czy słuchacze słuchali nas wnikliwie, bo tutaj gdzieś ta odpowiedź na pewno padła. Na pewno chciałbym zadać takie jedno pytanie, które jest taką też wielką ciekawostką, bo nie każdy o tym wie. Jaki gatunek dzikich zwierząt szczególnie lubi miejsca z dużą ilością piasku i suchych liści?
0: To ja też się zastanowię. Ciekawe, czy będę znała odpowiedź. A wy

0: Czekamy na Wasze odpowiedzi. Mój gość je potem zweryfikuje, czy są prawdziwe. A ja muszę wrócić koniecznie do tego pytania, które pojawia się w każdym naszym wejściu, a jeszcze nie odpowiedzieliśmy. W co się bawią dziki?
1: No, to jest niesamowite, bo dziki mają dwie podstawowe zabawy. Berek i zapas. To są takie podstawowe zabawy, które towarzyszą im, no jedna z nich, do końca życia tak naprawdę. Dziczy berek, jak sama nazwa wskazuje, no nie polega na niczym innym, jak tym, że no pasiaki, maluchy zaczynają biegać za sobą, jeden za drugim. W momencie, kiedy jeden maluch dogoni drugiego, szturcha go ryjkiem, no i zaczyna uciekać. No i na to ten drugi oczywiście biegnie i próbuje zrobić to samo. Czasami zdarza się, a w zasadzie bardzo często się zdarza, że maluchy nie mają pojęcia, kto kogo goni. Ale liczy się to, żeby gonić się wzajemnie i biegać, kręcić wokół własnej osi, więc to jest fenomenalne. Drugą taką zabawą są zapasy. I o ile dziczy berek z biegiem lat i tym, że te dziki rosną, gdzieś zanika powoli, no to zapasy cieszą się no uznaniem tych dzików tak naprawdę do momentu, kiedy są już starsze, kiedy są dorosłe, a nawet czasami można powiedzieć takimi dziadkami i babciami, bowiem no zapasy polegają na tym, że takie na przykład małe dziki stroszą sierść, troszkę jak kot, że staramy się pokazać, jak jestem duży, duża, że trzeba się nie obawiać, że ja tutaj ci zaraz pokażę. No i zaczynają szturchać się ryjkami. To lewo, to prawo. Czasami jakiś maluch się przewraca, ale szybko się podnosi i próbuje oddać. Oczywiście zwierzęta robią to w taki sposób, żeby nie zrobić sobie krzywdy. One bardzo na siebie uważają i robią to tak, żeby nie skaleczyć drugiego malucha, a kiedy jeden z nich upadnie, to ten drugi nagle przestaje i patrzy, czy wszystko jest w porządku, więc to też pokazuje, jakie te maluchy są mądre, że tak na siebie uważają, no bo takim

0: sobie zależy. To, więc to są takie dwie podstawowe zabawy, ale jeżeli mówiłem o tym, że pewna rzecz zostaje im do końca życia, to jest jeszcze taka jedna, to już nie jest zabawa, ale moment, kiedy trzeba odpocząć na przykład po takiej zabawie, więc no sam fakt, że maluchy zbijają się w taką jedną włochatą kulkę i wtedy śpią. Czasami, kiedy się rodzą, jest jeszcze zimno, więc to pozwala im sprawić, że jest im po prostu cieplej. I takie przytulanie, takie wspólne spanie towarzyszy im często do końca życia, czyli nawet dorosłe dziki uwielbiają spać przytulone do siebie.
1: Możecie to zobaczyć na ilustracji. No, wygląda to bajecznie, takie legowisko dzika, barłuk. A to już teraz wiem, skąd takie powiedzenie ludzkie z kolei z barłogiem, do barłogu nawiązujące. Ale wiesz, co mnie najbardziej zadziwiło w rozdziale o dzikach? To pływanie.
0: Tak myślałem, tak podejrzewałem, bo
1: pływające dziki.
0: Tak, bo to też, no niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że nawet malutkie dziki, takie pasiaki, czy takie no maluchy, potrafią świetnie pływać. I też taką scenę wielokrotnie zarejestrowałem, gdzie no pierwsza płynie samica, no i ona dopływa na drugi brzeg, odwraca się i czeka. No i wtedy te maluchy jeden za drugim. Oczywiście pierwsze wskakują te bardziej odważne, tak jak mówiliśmy na początku rozmowy, są zwierzęta bardziej odważne i takie bardziej spokojne, więc zazwyczaj...
1: Jak my ludzie.
0: Tak, dokładnie. One są no, takie same pod tym względem i właśnie najczęściej jako pierwsze wskakują te bardziej odważne. I często zdarza się, że właśnie te takie spokojne zostają na końcu. Niektóre się wahają, troszkę boją się wskoczyć do tej wody, ale finalnie, kiedy widzą, że rodzeństwo to robi, to też zdobywają się na odwagę i skaczą za nimi, przepływając całą rzekę bardzo szybko, bardzo sprawnie, co też zadziwia, że taki maluch już tak świetnie potrafi pływać, dołączają do swojej mamy i idą w miejsce, w którym oczywiście mogą się pobawić, czy to w berka, czy zapasy.
1: To pokazuje, jakie wspaniałe relacje budują zwierzaki. Jak słyszycie, tak jak my ludzie, jak jesteśmy troszkę odważniejsi, czasem bywa tak, że starszy brat weźmie młodszą siostrę za łapkę i ją tam przeprowadzi na drugi brzeg albo przez kładkę. No i jak słyszycie, z dzikami jest podobnie. Takich opowieści zwierzęcych w książce Dawida znajdziecie wiele. I opowieści dotyczące jeleni, i saren, i dzików właśnie. Cóż my tu mamy? Lisy, żurawie, czyli urodzeni tancerze, borsuki, bobry. O bobrach nie powiedzieliśmy, jacy to są fantastyczni inżynierowie, jakie tamy potrafią zbudować i jakie wspaniałe ciekawostki dotyczące wyboru drzew, na przykład bardzo konkretnych.
0: Tak, to prawda i też wielokrotnie coś takiego zaobserwowałem, że bobry potrafią chodzić między drzewami, patrzeć do góry, które drzewo nada się do tego, żeby je przewrócić. I też no, to pokazuje, jakie to są inteligentne zwierzęta. Zresztą tak jak pozostałe gatunki.
1: Tak.
0: Bóbr ocenia, które gałęzie będą odpowiednie, grubość drzewa. No i wtedy przystępuje do tego, żeby takie drzewo przewrócić. On przewraca drzewo po to, żeby dostać się do tych gałęzi. No bo jeżeli drzewo stoi, no to ten bóbr nie jest w stanie do tych gałęzi się dostać. No bo nie jest na lądzie taki sprawny jak w wodzie, choć tutaj nie można mu też umniejszać, bo naprawdę kiedy chce, to potrafi być na tym lądzie dość szybki. Natomiast w momencie, kiedy to drzewo przewróci, no to bierze te gałęzie i niesie je prosto do tamy. I taka tama jest niesamowitą konstrukcją. I w momencie, kiedy taki bóbr zobaczy, że tama przecieka, że w jednym miejscu, chociażby jednym najmniejszym, przecieka woda, przelewa się, od razu przystępuje do naprawy. U bobra musi być wszystko idealnie. Troszkę jak u borsuka. Aha. U borsuka te porządki, u bobra ta taka pracowitość i dokładność, jeżeli chodzi o budowanie tych konstrukcji. No i z takich konstrukcji bobrów bardzo często korzystają inne zwierzęta, bo to jest, można powiedzieć, taki swego rodzaju naturalny most na drugą stronę rzeki, więc z takich mostów korzysta wiele gatunków dzikich zwierząt, ale sama tama no, sprawia, że w okolicach tej konstrukcji podnoszą się wody gruntowe, czyli takie wody, które gdzieś tam są pod ziemią. No i to sprawia, że w dobie suszy, tak jak teraz mamy, że często świeci słońce, jest ciepło i bardzo rzadko pada, co nie jest dobre dla przyrody, no to bobry wykonują fantastyczną pracę, bo w miejscach, gdzie są te tamy, jest dużo wody. I tam gniazdują ptaki, tam są gniazda na przykład żurawi, bo wiedzą, że na przykład taki lis no, nie jest w stanie dojść.

0: dojść do tych żurawi. One mogą spokojnie sobie w tej wodzie na takich wysepkach przebywać. Przychodzą jelenie, wilki, sarny, łosie. Przychodzą się napić wody, bo jak jest gorąco, to chce się pić. Ale też warto się schłodzić. I zwierzęta uwielbiają wskoczyć do takiej wody w okolicach tamy bobrów, żeby schłodzić się podczas upalnych dni. Na takich tamach wygrzewają się małe kaczki. Samica, mama przyprowadza maluchy, które uwielbiają przysypiać na takich tamach. Co więcej, kiedyś zauważyłem, że małe kaczki wykorzystują tamę bobrów jako trampolinę. Zeskakują do wody, wracają i znowu zeskakują. To je po prostu cieszy. Więc to pokazuje, że nawet taka konstrukcja bobrów, która dla nich jest ważna, ale też ile ona daje innym gatunkom, ile daje przyrodzie, bo też roślinom, które rosną w okolicy. Kiedy jest wiosna, kiedy w lesie, gdzie tej wody jest mniej, trawa jest jeszcze sucha, bo tych opadów jest niewiele, a jest po zimie, po tym zimnym okresie, to właśnie przy wodzie jest dużo świeżej trawy. Tam biegną jelenie się najeść, bo one pragną takiej soczystej, zielonej, świeżej trawy po tym okresie zimowym. Ale to nie wszystko, bowiem no, tam, gdzie bobry, no to nurt rzeki spowalnia, nie jest taki szybki. Tam są ryby, woda się natlenia. To jest niesamowita rzecz. Tutaj wszystko korzysta. Od roślin, poprzez zwierzęta, poprzez te istoty, które żyją w wodzie. No to wszystko daje tyle korzyści, że bóbr jest nieoceniony, jest bardzo ważny w przyrodzie i naprawdę bobrów potrzebujemy, szczególnie kiedy mało pada, bo bez bobrów byłoby w lesie bardzo trudno. Tak, dzięki nim jest woda, z której czerpie tak wiele gatunków dzikich zwierząt.
1: Jak słyszycie, każde zwierzę ma jakąś moc. Jesteśmy wszyscy połączeni, jak w kręgu życia. Jeden gatunek czerpie od drugiego, a my jako część natury...
2: Autopromocja!
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.

Cześć, to znów ja, Smogadaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Dzisiaj postanowiłem na moment odpocząć od bajek i przenieść się do świata poezji dziecięcej. Mało tego, chcę w świecie tym, do którego jak zwykle przeniesie mnie magiczna pozytywka, stać się rybą. Tak, tak, bo świat ten skrywa się w wodnych głębinach. A dlaczego tam dziś znaleźć się chciałbym? No, bo lubię matematykę. Zapytacie, co takiego mają ze sobą wspólnego? Matematyka i ryby. Haha, otóż mają i to dużo, a przynajmniej jedna z nich. A odkrył to pewien znany twórca poezji dziecięcej, pan Jan Brzechwa. Nie wiem, czy to dzięki temu, że nurkował, a może tylko, że wędkował, poznał dość blisko pewnego Suma. Jak się okazało, Sum ten zakochany był w matematyce. Dodawał, odejmował, mnożył, dzielił. Każda ryba mogła do niego podpłynąć i poprosić go o pomoc w najprzeróżniejszych obliczeniach. Być może nawet sam mistrz Brzechwa korzystał z usług słynnego Suma matematyka z rzeki Wisły, bo tę właśnie rzekę nasz rybi bohater zamieszkiwał. Ale któregoś dnia zdarzyło się coś, co naszego Suma wpędziło w niezłe tarapaty. Jego matematycznym popisom od wielu lat przyglądał się pewien złośliwy lin. Jak wiadomo, liny to śliskie ryby, a ten miał wyjątkowo paskudny charakter. Chciał bowiem za wszelką cenę upokorzyć Suma, gdyż twierdził, że ten się szarogęsi i wymądrza. I wiecie co? Udało mu się to. A wiem to stąd, że wiersz pana Brzechwy pod tytułem Sum Matematyk czytałem wielokrotnie. Niestety, Sum z wiersza zapisanego na stronach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści miał jeszcze jeden problem. Gdyż zupełnie zniszczeniu

uległa część wiersza zapisanego na kartach mojej księgi. Tekst wiersza urywał się w momencie, gdy Sum próbował odpowiedzieć na podstępne pytanie Lina. Lin bowiem wymyślił sobie, że zapyta matematyka o to, czy zdoła Sum w swym pojęciu odjąć 0 od 10. Gdy to Sum usłyszał, gdy usłyszał to pytanie, zbladł, bo wykonywał przeróżne matematyczne obliczenia, ale nigdy nie miał do czynienia z zerem. I tu zaczęła się prawdziwa droga przez mękę. Zaczął Sum liczyć, kombinować, kombinował, ale nijak nie mógł sobie poradzić z rozwiązaniem tego matematycznego problemu. Właśnie w tym momencie, gdy Sum tak się męczył, wyrwana została kartka z dalszym ciągiem tekstu wiersza. Jak myślicie? Chyba by wypadało pomóc Sumowi, co nie? I zajrzeć do zniszczonej księgi bajkowych opowieści, by Sum nie pobłądził, szukając prawidłowego rozwiązania zadania zadanego mu przez Lina. Dlatego szybko zrobię parę kanapek, wsadzę je do zamykanego plastikowego pojemnika śniadaniowego z uchwytem. Aha, jeszcze muszę poprosić magiczną pozytywkę, by zmieniła mnie w karpia. O, w karpie, dobrze, gdy jej magia zacznie działać. Ale najpierw kanapki. Tak. Kanapki gotowe. Teraz trzeba je zamknąć w pojemniku. I w drogę. Przypominam pozytywko, chciałbym być karpiem. To znaczy, proszę cię, spraw, żebym stał się karpiem, dobrze?

Cieszę się, że dobrze poszło. Wróciłem, ale zapomniałem przed przeniesieniem się do świata wiersza o sumie matematyku powiedzieć wam, byście chwilę na mnie poczekali. I mam nadzieję, że poczekaliście i nadal jesteście ze mną. No, chyba tak. Cieszę się, że zostaliście, bo historia z sumem zakończyła się tak, jak zakończyć powinna, a nawet lepiej, ale po kolei. Kiedy plusnąłem w wody Wisły, od razu zacząłem się rozglądać za sumem. Nie mogłem wołać go na głos, bo mój karpiowy pyszczek był dość zajęty. Otóż trzymałem w nim pudełko śniadaniowe, konkretnie trzymałem je za poręczny uchwyt. Wiem, że jeszcze wam nie zdradziłem, po co sobie zadawałem trud, robiąc kanapki na tę wyprawę. Ale wierzcie mi, wierzcie, za chwilę wszystkiego się dowiecie. Mijałem kolejne wodorosty, mniejsze i większe ławice ryb i kamienie opadłe na dno rzeki. Nagle zobaczyłem zatopioną łódź rybacką, a przy niej szaro-srebrzystego suma, który wydawał się być 5, może 6 razy większy od brązowo-złotej ryby, która pływała wokół niego i bez przerwy się śmiała, a kiedy jej śmiech na chwilę znikał, szydziła sobie z suma, wypowiadając słowa mniej więcej tej treści. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Teraz już byłem pewny, tą drugą rybą musiał być lin. Podpłynąłem i nie zważając na nic, przegoniłem lina złośliwca. Było nie było, karp, jakim uczyniła mnie magiczna pozytywka, był słusznych rozmiarów. W dodatku nie byłem zwykłym karpiem, tylko karpiem królewskim. Gdy lin zniknął z zasięgu mojego wzroku, uwagę swą skupiłem na sumie. Mimo iż zawsze był dużą rybą, teraz mimo wszystko bardzo schudł i zmizerniał. Powtarzał co jakiś czas tylko dwa słowa. Taki wstyd, taki wstyd. Jaki wstyd, zapytałem. Odpowiedź na pytanie lina jest dziecinnie prosta. 0 odjąć od 10 daje wynik 10, a sprawdzałem to u wielu źródeł. Nawet jeżeli tak jest, odparł sum. To i tak wszystkie ryby w Wiśle widziały, że wielki matematyk, za jakiego się uważałem, nie mógł sobie z tym działaniem poradzić. Niech się pan, panie sumie, nie zadręcza. Dla mnie jest pan w dalszym ciągu wielkim matematykiem. Czasem zdarza się nam czegoś nie wiedzieć, nawet gdy w jakiejś dziedzinie się specjalizujemy.

Na tym polega zdobywanie wiedzy, że jak to mówią, uczymy się całe życie. Dzisiaj pan się czegoś dowiedział ode mnie, a więc czegoś nowego nauczył. Jutro tego samego uczył pan będzie inne ryby. A teraz niech pan coś zje, panie Sumie. Bo jeżeli nadal będzie pan ze zgryzoty tak chudł jak do tej pory, to z wielkiego Suma stanie się pan małą kilką, niepozorną rybką żyjącą w wodach morskich. A tam, cóż, skądinąd wiem, że czeka pana, no, ślub ze szprotką. To byłoby straszne. Nie chcę opuszczać słodkich wód, powiedział Sum, ale mimo wszystko zmiana otoczenia to jest jakiś pomysł na życie, bo ten Lin znowu coś wymyśli, by mi dokuczać. Niech pan zajada moje kanapki, zrobiłem je specjalnie dla pana. I gdy Sum zajął się konsumpcją moich wybornych kanapek z masłem orzechowym, powoli powracał mu humor. Lekko się zarumienił, a kiedy zaproponowałem mu, by przeprowadził się do Wielkich Jezior Mazurskich i postarał się o rękę, to znaczy o płetwę królowej wody tamte zamieszkującej, a jest nią królowa Sielawa, widziałem błysk w oku Suma, pełen aprobaty dla mojego pomysłu. Kiedy zjadł wszystkie kanapki, było widać, że nabrał potrzebnej siły, by odbyć podróż, którą mu zaproponowałem. Popłynął więc na północny wschód w kierunku Mazur, a ja bezpiecznie wpłynąłem do swojego łóżeczka. I wierzcie mi, nie marzę o niczym innym, jak tylko o

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba pora się zdrzemnąć trochę.
0: Też mi się tak wydaje.
1: No bo jestem jakiś taki zmęczony, czy co?
0: Po takiej szalonej zabawie to nic dziwnego.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No może o leśnych zwierzątkach?
0: Znam opowieść o lisach. Co ty na to może być?
1: Super pomysł. Bardzo dobrze, tylko żeby był jeszcze jakiś...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko.
1: Ale to gdzie w końcu?
0: Trochę na łąkach pod lasem, a trochę już w lesie.
1: Dobrze się zaczyna.
0: A jeszcze lepiej się skończy, kiedy przestaniesz komentować i zamkniesz oczy.
1: Ojej, no dobrze, dobrze. Już nie będę, tylko mów dalej.
0: Mieszkały różne zwierzaki, ale głównie dwie rodziny. Jedna rodzina wielka miała piękną norę, a właściwie było to wiele połączonych ze sobą nor. A druga rodzina radziła sobie w lesie, pod drzewami, krzakami, na takim lekkim wzniesieniu, no jak się dało i gdzie się dało. W lesie i tata, i mama, i trójka maluszków nie zawsze zasypiały najedzone. Powiedzmy sobie szczerze, raczej rzadko. A te rudzielce z nor na łące... Czasami to już nawet nie miały sił, żeby się ruszać. Tak dużo jadały. I na próżno dziadkowie, którzy zajmowali w norach miejsca najbardziej oddalone od domów po drugiej stronie łąki, a najbliżej za to dziadkowie mieli do wyjścia tuż pod lasem, najsilniejszym osobnikiem wśród wszystkich łąkowych lisów był Rudy. O, miał tyle zebranego przez wszystkich członków rodziny jedzenia, że sam już w ogóle nie chodził na polowania. A

tym bardziej na zbieranie przysmaków, tam z warzyw czy owoców, miał swoją ulubioną potrawę, potrawkę skóry, no ale żeby ją zdobyć, trzeba być naprawdę bardzo szybkim. A Rudy to już taki sobie brzuch wyhodował, że ledwie co wchodził do nory i z niej wychodził. Jego partnerka, najpiękniejsza ze wszystkich lisic, czerwona, z puszystą kitą, nieraz mu już mówiła, aby się więcej ruszał, a on tylko sięgał po kolejną przekąskę. Dziadkowie wiele razy już prosili go, żeby podzielił się smakołykami z drugą rodziną, tą mieszkającą w lesie, którzy nieraz zjadali owady i jagódki, żeby nie czuć głodu, ale nigdy nie zniżyli się do tego, żeby prosić rodzinę Rudego o pomoc. Czerwona, kiedy tylko Rudy nie widział, po cichu wynosiła głodnym jedzenie. Bardzo ich lubiła, zwłaszcza maluchy, które bawiąc się dostarczały innym mnóstwo radości. I choć łąkowcy, liscy mieszkający na łące mieli w norach bardzo dużo miejsca, to nie wpadli na pomysł, żeby zaprosić tych leśniaków do wspólnego zamieszkania. No różnie bywało, zwłaszcza zimą, kiedy najlepiej to było w ogóle nie wyściubiać nosa na podwórko. A że w tym roku zima była ostra, no to lisy leśne mocno ucierpiały. Nie było nawet wystarczająco dużo mchu, żeby poobtykać lichą jamę pod niewielkim dębem. Dobrze, że od czasu do czasu wpadały na ślad zakopanych zapasów wiewiórkowych. No cóż, lepiej smakowałby im kurczaczek czy jakaś rybka, ale nie ma co narzekać. Orzeszki nie są złe i głód oszukać potrafią. Nie mogły się już doczekać wiosny, kwitnącej kwiatami, pachnącej i zielonej, ale ani marzec, ani nawet kwiecień nie przyniosły upragnionego ciepełka. W maju, po którym zwierzęta obiecywały sobie zdecydowanie więcej, również niewiele ciepła się pojawiło. Ciągłe deszcze, co prawda, napoiły drzewa, krzaki, ściółkę, kwiaty i owoce, ale rośliny wciąż czekały na ciepło, które pozwoli roślinom wyrosnąć. Czekały rośliny i lisy, czekały borsuki, jenoty, sarny, zające oraz znana już wam rodzina lisów leśniaków. Natomiast łąkowcy nie narzekali. Przed zimą zabezpieczyli nory i w środku, mimo chłodu na zewnątrz, było ciepło jak w uchu. Tylko babcia z dziadkiem martwili się o dzieci, które w lesie nie miały tak różowo. To znaczy tak wesoło. Dopóki leżał śnieg, to nawet kiedy ścisnął mróz, to ta warstwa białego puchu zachowywała się jak pierzynka, zatrzymując ciepło w środku nory. Niestety, od połowy kwietnia zaczęło padać. Padać? Mało powiedziane. To było urwanie chmury. Lało jak z cebra, czyli jakby ktoś wodę z cebrzyków z takich drewnianych wiader wylewał. Nie było mrozu, ale wystarczyło, że wilgoć wciskała się kropelkami do środka korytarzy. Drzewa rosły na lekkim wzniesieniu, zatem woda spływająca z czubków drzew, po liściach spadająca na ściółkę, płynęła dalej potokami w dół, w stronę łąki. Nawałnica obmywała las strumieniami wody. Drzewa się pochylały, ale nie pękały. A to, co mogło, już wsiąkło w podłoże. Cała ta woda pod korzenie drzew, krzaków. Większość nie mieściła się już pod ziemią, więc spływała potokami na łąkę. Aha. Co więcej, z drugiej strony łąki woda spływała z położonej na grobli drogi łączącej obie strony wsi. Jeśli deszcz będzie padać jeszcze kilka dni, to łąka zamieni się w jezioro. Dostrzegł to wszystko Grześ, tata lis mieszkający w lesie, kiedy wdrapał się na pochyłe drzewo. Musimy im pomóc. Jeżeli natychmiast nie wyjdą z nor, to ich pozalewa. Niepokoił się Grześ. Lisica Klara była mniej chętna nieść pomoc łąkowym kuzynom. A pamiętasz, kiedy poprosiłam ich o pomoc? Pamiętasz, kiedy nie mieliśmy czym nakarmić naszej trójki maruchów? Gdyby nie moja siostra Czerwona, która w tajemnicy przed Rudym przynosiła nam jedzenie, byłoby z nami kiepsko. No, masz rację, najdroższa Klaro, i właśnie dlatego powinniśmy im pomóc, ale będę potrzebować was wszystkich, ciebie i maluchów. Co wy na to? Hurra! Ucieszyły się maluchy, ciesząc się już na fantastyczną ich zdaniem zabawę. Tylko pamiętaj, że ostrzegałam cię. To bardzo niebezpieczne, odrzekła Klara. I uśmiechnęła się do Grzesia, który zanurkował w norze, z której po chwili wyniósł duży kłębek sznurka. Zbierał w lesie i pod lasem różne dziwne rzeczy i znosił do nory. Nieraz musiał się nasłuchać co nieco od Klary za to, że zamiast jedzenia przyniósł kolejny, jej zdaniem zupełnie niepotrzebny, dziwny przedmiot. Przywiązał kłębek do drzewa i pobiegł w stronę najbliższego wejścia do łąkowych nor. Wsadził pyszczek

do dziury i zaczął wołać dziadków, wiedząc, że mieszkają najbliżej. W środku było czuć wilgotnymi liśćmi i mchem. To dowód na to, że jak wiele wody spłynęło do środka nory. Zawołał maluchy, które śmignęły obok niego do środka i wkrótce już pomagały wynosić zemdlonych babci i dziadka. Oho, jest gorzej niż myślałem. Niepotrzebnie tak długo.

położonego wyżej lasu. Lisy, gwałtownie obudzone, szamotały się na wszystkie strony, ale pomoc Grzesia, Klary i maluchów bardzo pomogła. Czerwona, kiedy tylko do niej dotarli, również zaczęła pomagać lisiczkom i lisom ze swojej nory. Wkrótce w norze został tylko śpiący Rudy. Nie chciał słyszeć o żadnej pomocy. To on tu jest najważniejszy i sam zadecyduje, kiedy ma wyjść. Nie boi się żadnego deszczu. Kiedy udało się go wreszcie namówić, okazało się, że utknął. Na dobre, otwór był za mały, albo tak się objadł, że nie mieścił się w nim. Grześ wpadł na pomysł, żeby przywiązać mu sznurek do ogona, sam popychał Rudego do wyjścia, a pozostałe lisy, stojąc już bezpiecznie w lesie, chwyciły drugi koniec sznurka i z całej siły wyciągały Rudego z nory. Wreszcie się udało i Rudy, a za nim Grześ, wyskoczyli z nory jak korek z butelki. W tym momencie woda podmyła drogę i zaczęła wlewać się na łąkę. Bardzo szybko pomiędzy lasem a resztkami drogi zamiast łąki powstało jezioro. Może niezbyt głębokie dla człowieka, ale dla lisów ogromne. Oczywiście wszystkie korytarze nory wypełniły się wodą. Strach pomyśleć, co byłoby z lisami w środku, gdyby Grześ z rodziną nie zdecydowali się na pomoc. Lisy prowadzone przez maluchy dotarły do najwyżej położonej części lasu, gdzie w korzeniach rozłożystego dębu Klara z Czerwoną przygotowały dla wszystkich legowisko. Dziękuję wam za pomoc. Gdyby nie wy, już byłoby po nas. Bardzo mi przykro, że tak źle was potraktowałem. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziemy mieszkać i polować razem, jak wielka lisia rodzina, powiedział skruszony i zmęczony Rudy. I tak się stało. Możecie ich spotkać we śnie, pasałyki, jeśli szybko zaśniecie. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Już gwiazdy świecą i pyzaty księżyc lśni. Zaśni maleństwo.

znajdziesz drogę tylko w snach. Popłyniesz jak rybka.

0: to promocja.
1: Dawno, dawno temu...
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

bzyczeć i żądlić dziś już nie trzeba. Pszczółki me, kładźcie się w dziupli na samym dnie. Po miód sięgnę raz drugi znów. No cóż.

0: autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocji. Ja się nazywam Karina Terconia, już teraz ze mną w studiu gościni Hanna Romanowska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Zbliżają się wielkimi krokami urodziny moich córek. Teraz jeszcze pewnie problemów nie będzie, ale zastanawiam się, a co będzie za parę lat, gdy to ich znajomi będą miały urodziny i będzie zaproszona tylko jedna. No przecież nie będę latała po rodzicach i mówiła, hello, ja mam bliźniaki, proszę zaprosić dwie. No i jak to rozwiązać?
2: W takiej sytuacji myślę, że, bo to jest delikatna sytuacja. W takiej sytuacji myślę, że to wymaga od nas trochę gimnastyki, ale przede wszystkim dużej empatii i takiego rozeznania się w emocjach naszych dzieci, czyli tak jak zawsze obserwowania, co się z nimi dzieje w kontekście tej sytuacji. Mamy zaproszonego jedno z bliźniąt, zaproszone, drugie nie. I teraz intuicja taka matczyna podpowiada, zadzwonię do tej mamy i powiem, słuchaj, no może jednak pamiętasz, że mam drugie i tamtemu jest przykro, czy tamty jest przykro. Aczkolwiek ja bym jednak się tutaj powstrzymała przed takimi szybkimi reakcjami i pomyślała sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować takie poczucie, że możemy mieć inaczej, nawet w kontekście budowania relacji społecznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba bardzo dużą empatią obdarzyć to dziecko, które może poczuć się z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, może poczuć się odrzucone, może poczuć się wykluczone. I tutaj nasza ogromna rola jest, żeby pokazać, dlaczego tak się wydarzyło, bo być może jest to na przykład koleżanka czy kolega, ten, który wyprawia urodziny, tylko jednego z bliźniąt. I dobrze byłoby w taki sposób poprowadzić rozmowę, żeby powiedzieć, zobacz, widzę, że jest ci bardzo przykro. To jest zupełnie normalne, że jest ci smutno, że jest ci przykro, ale to jest koleżanka, nie wiem, Ani, Zosi i tak dalej. Być może, że ty, kiedy będzie na przykład wyprawiał twój kolega czy twoja koleżanka urodziny, też pójdziesz na nie sam. To się może zdarzyć. Tutaj trzeba, to wymaga od nas bardzo, bardzo dużej empatii, bardzo dużej delikatności, dostrzeżenia emocji tego drugiego dziecka, które ma prawo poczuć się jakoś wykluczone. Natomiast ja bym tu nie robiła takich zabiegów na zasadzie na siłę starała się, żeby jednak to dziecko było na tych urodzinach. To zawsze jest trudne. To niezależnie od tego, czy to dotyczy bliźniąt, czy to dotyczy dzieci w klasie, to zawsze są bardzo trudne sytuacje, ale można z nich wyjść na takiej zasadzie, że też nie wszyscy musimy się lubić, bo to nie jest obowiązek. Nie ma takiego wymogu, żeby robić coś na siłę w kontekście relacji społecznych i chociaż to jest trudna lekcja, to ważna i ona wymaga więcej od nas niż od dziecka. Znaczy my musimy tą sytuację tak zaopiekować, żeby wyjść z dzieckiem z takim poczuciem, że to nie jest o mnie, to nie tak, że to ze mną coś jest nie tak, że nie zostałem zaproszony, tylko że moja siostra, mój brat ma prawo mieć swoich przyjaciół, swoich kolegów i ja też mam do tego prawo, bo być może za chwilę taka sytuacja będzie dotyczyła też mnie.
1: Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, jeżeli mamy taką sytuację, że bliźnięta są rozdzielone i na przykład chodzą do różnych grup przedszkolnych, albo chodzą do innych klas, do innych szkół, albo na przykład na inne zajęcia dodatkowe i mają swoje grupy znajomych. Trochę trudniejsza wydaje mi się sytuacja, kiedy dzieci chodzą do jednej klasy, no i teoretycznie mają to samo środowisko, ale wiadomo, bliźnięta bardzo się różnią. Ja znam naprawdę masę, mam bliźniąt i jeszcze nie słyszałam, że te dzieci są bardzo podobne albo identyczne. No i to jest jasne, że ktoś może będzie bardziej lubił tę osobę, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a mniej introwertyka i odwrotnie. Jak tym zarządzić? Jak porozmawiać o tym, że mimo, że macie tę samą grupę znajomych, to jednak te wybory mogą być inne.
2: Ja myślę, że tu się trzeba bardzo mocno cofnąć, bo nie zbudujemy takiego poczucia indywidualności i takiego poczucia, zobacz, on może wybrać tak, a ty możesz wybrać tak i to jest w porządku, że tu się trzeba cofnąć do takiego momentu, w którym od początku mamy jakiś pomysł na to, żeby tą indywidualność wspierać. Bo jeżeli jako rodzice, jako w ogóle środowisko

0: wspieramy przez cały okres dorastania naszych dzieci, bliźniąt konkretnie, w takim poczuciu jesteście jednym, to rzeczywiście poziom zniesienia takiej frustracji będzie na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo nagle się okaże, że moje środowisko rówieśnicze to zweryfikowało. Wszyscy traktowali mnie ciągle jako jedno z moim bratem czy z moją siostrą, a nagle dochodzi do sytuacji, że ktoś mi pokazuje, że my jesteśmy jednak odrębnymi jednostkami i że to rzeczywiście może być trudny moment, dlatego zachęcam do tego, żeby cofnąć się i jednak wcześniej mieć pomysł na to, że przyjdą takie momenty i przyjdą takie sytuacje, kiedy nasze dzieci, nasze bliźnięta spotkają na drodze osoby, które jednak będą im tę indywidualność próbowały wyciągnąć z tej jedności. Chyba od samego początku jest dobrze też stawiać taką granicę środowisku i też samemu sobie narzucić pewien taki rodzaj reżimu, żeby nie mówić o dzieciach per bliźniaki, moje maluchy i tak dalej, żeby zwracać się do bliźniąt po imieniu. To są proste bardzo rzeczy, ale one torują nam trochę drogę do tego, że ty jesteś osobnym bytem i ty także. Ty masz swój temperament, swoją osobowość, swoje preferencje, swój styl też i swoje takie poczucie chęci bycia na przykład w gronie dzieci, które są na przykład bardziej aktywne, a ty na przykład preferujesz towarzystwo, które gdzieś tą aktywność przejawia na nieco niższym poziomie. To jest proces. Nie zrobimy tego od razu w kontekście jednych urodzin, kiedy wcześniej szliśmy takim trybem, że to jest jeden byt.
1: Mhm. Wydaje mi się to trochę łatwiejsze, gdy dzieci już dobrze mówią i można porozmawiać, omówić sytuację, zapytać o zdanie, z kim chcesz spędzić czas, jaki rodzaj aktywności, rozrywki tobie pasuje, jaki tobie, czy robimy coś razem, czy właśnie oddzielnie. A jak podkreślać tę indywidualność, gdy dzieci są takie naprawdę bardzo małe? No i z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie wypracowywać to od samego początku drobiazgami. U mnie to na przykład jest różny styl ubierania dziewczyn. Mhm. Ale z drugiej strony teraz przyszedł czas, że one zaczęły się stylizować i na przykład dzisiaj rano była wojna o kolorową bluzę i już takie miałam delikatne zastanowienie, że a może lepiej było kupić dwie.
0: Zawsze jest taka pokusa. Aczkolwiek ja myślę w ten sposób, że kształtowanie indywidualności znowu to jest trochę podążanie za tym, z jakim małym człowiekiem naprzeciw siebie mamy do czynienia. To znaczy, że one na pewno, pewnie zauważasz po swoich córkach, że one na pewno mają różne temperamenty.
1: Oj tak, ogień i woda.
0: Że na pewno w różny sposób wyrażają te swoje potrzeby i na pewno każda z nich w trochę inny sposób potrzebuje zaopiekować chociażby taką konfliktową sytuację, jaką jest bluza. Czasami wystarczy, bo nie wiem w jakim są wieku.
1: 2 lata, więc no, tutaj wiesz, jakieś rozbudowane dyskusje nie wchodzą w grę.
0: Nie ma, bo chciałam powiedzieć, że czasami wystarczy chwilę to przetrzymać i potem na spokojnie w trochę mniejszych, ale jak mamy do czynienia z 2-latkiem, to rzeczywiście to może być, wystawiać nas jako rodzica na próbę, ale super, że mają tą jedną bluzę, no bo to jest też pewnego rodzaju nauka. Jeżeli ta bluza należy do jednej z nich, a druga ma jakąś inną, to zobacz, one też się uczą w pewien sposób, że ja nie muszę mieć zawsze tego samego. To może rodzić konflikty. Ale któż z nas ich nie ma? W rodzeństwach niebliźniaczych też one występują i jakoś potrzebujemy dojść do porozumienia. Więc to jest fajna nauka, że czasami coś, co jest moje, czyli taka nauka obrony też swojej własności, nawet na poziomie tego 2-latka, jest ważna, bo ta druga osoba się też, drugie dziecko w relacji uczy się, że ja nie zawsze muszę mieć tak samo jak to drugie, a to drugie zaznacza swoje granice. Dla rodzica to jest największe wyzwanie, bo nam się trudno na to patrzy, trudno nam się tego słucha, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby przy tym być, żeby to wspierać, żeby to obserwować. Jak mamy do czynienia z małym 2-letnim dzieckiem, to myślę, że trzeba tutaj rozeznać, kto gdzie potrzebuje jakiej uwagi, jakiego zaopiekowania. Czasami powiedzenia widzę, że to trudne. Trochę less is more w takiej sytuacji.
1: Czasami chyba po prostu być.
0: Czasami po prostu być, tak.

0: towarzyszenie jest zawsze dobrym lekarstwem na to, kiedy emocje są tu i tak dziecko nie słyszy, co do niego mówimy, bo ono potrzebuje obniżyć temperaturę, żeby w ogóle jakikolwiek komunikat dotarł, a jak wiemy w przypadku dwulatków, te komunikaty muszą być króciutkie i proste. Czasami wystarczy powiedzieć, jestem obok, widzę, że ci trudno.
1: Zastanawiałam się nad tą sytuacją urodzinową jeszcze i tak sobie pomyślałam, że dobrze jest tę sytuację odwrócić, że przecież nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały zapraszać na przykład całą klasę, bo tak wypada, tylko żeby mogły wybrać, kogo chcą zaprosić. I też wydaje mi się to też taki ważny aspekt w rozmowie, omawianiu takich sytuacji, nawet jeżeli jeszcze się nie wydarzyły, to może takim przegadywaniu tego, co może się wydarzyć.
0: Zawsze fajnym pomysłem są książki. One dobrze wprowadzają dzieci w taki świat, w którym te sytuacje nie wyglądają jak odrzucenie, czy nie wyglądają w taki sposób, który idzie w stronę wykluczenia, tylko one pokazują pewne spektrum akceptowania tego, że ludzie mogą wybrać i że to jest okej, i że to nie świadczy o tym, że ja jestem gorszy, a mój brat bliźniak czy siostra bliźniaczka lepsza, tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo podążać też trochę swoją ścieżką w kontekście na przykład dobierania sobie przyjaciół czy znajomych na dalsze życie. I myślę sobie, że dla tak małych dzieci zawsze bajką czy lekturą to jest fajny pomysł, żeby to wprowadzić, żeby to zrobić bardzo delikatnie. Z czasem to na pewno ewoluuje, przeradza się w rozmowy, a czasem dotykamy takiej sytuacji, że już dochodzi do tych urodzin i wtedy dobrze się móc odwołać do takiego doświadczenia. A pamiętasz, jak czytałyśmy o tej historii, w której możemy teraz do tego wrócić. Chcesz? Zobaczymy, jak sobie poradziła, pamiętasz, jak sobie poradziła ta czy ten inny bohater, że dobrze jest mieć też taką, zbudować sobie taką bazę i taki fundament, mieć się do czego odwołać.
1: Takiej skomplikowanej sytuacji jeszcze nie miałam, ale już ten mechanizm stosowałam książkowy w jakichś takich mniejszych rzeczach typu spotkanie z pieskiem, wizyta w lesie, ognisko i tak dalej. I to naprawdę działa, nawet u takich małych dzieci, także polecam. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju dziecka. Rozmawiałam wczoraj z mamą 14-letnich bliźniąt i ona mi powiedziała, że do jakiegoś momentu jej synowie chodzili na te same zajęcia pozaszkolne, bo po prostu mają takie same zainteresowania, ale był jakiś taki moment przesycenia tym, że ciągle spędzali czas razem i mieli tę samą siatkę znajomych, że nawet nie dlatego, że mają inne upodobania, ale z chęci właśnie rozdzielenia znaleźli sobie różne zajęcia sportowe. Jak wspierać właśnie dzieci w budowaniu tej indywidualności, jak nie przegapić momentu?
0: Wiesz, jak mówimy o 14-letnich dzieciach, to mówimy już o takim momencie rozwoju, którym w psychologii nazywamy poszukiwaniem też już swojej tożsamości, trochę odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem, cytując klasyka, kim jestem, dokąd zmierzam, ale trochę tak jest, że u 14-latka to jest tak, że on rzeczywiście próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem, jaki chciałbym być, zaczyna w trochę inny sposób też określać siebie, usadawiać w kontekście społecznym, więc to jest taki moment, w którym nie dziwi mnie w ogóle to, że gdzieś pojawia się taka chęć własnych znajomych, własnych jakichś preferencji. Jeżeli chodzi o to, o moment, w którym tego nie przegapić, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że każdy z dzieci, no właśnie, jakby charakteryzuje się swoim temperamentem, swoją osobowością. Są bliźnięta, które są bardzo długo ze sobą scalone, zżyte i tak jak mówisz, idą, podążają tą samą ścieżką, aż w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu rozwojowego, w którym decydują, że jednak wolą inaczej. Wolą i to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że rzeczywiście to jest taki etap rozwoju, że fajnie jest gdzieś pomyśleć sobie, to jestem ja i podkreślić swoją wyjątkowość. Złe są takie, że można mieć u bliźniąt, bywa tak i tak z rozmów wnioskuję, że

0: że można mieć takie poczucie, że jakoś zdradzam czy zawodzę tą drugą osobę, że jednak podążam swoją drogą i że poniekąd się buntuję. Chociaż to nie wynika kompletnie z buntu ani z sprzeciwienia się tej drugiej osobie, a zdecydowanie takiego postawienia silnej granicy ja to ja, a ty to ty.
1: Czyli robienie coś za sobą, dla siebie, a nie przeciwko bratu, siostrze.
0: Tak.
1: To też myślę, że warto podkreślić. I też myślę, że rozmowa jest bazą, bo zdarzyło mi się tutaj rozmawiać z jedną mamą, która jest taką bardzo uważną osobą, a mimo wszystko doszło tam do takiej sytuacji, że dopiero po maturze jeden z synów powiedział: słuchaj mamo, ja mam wrażenie, że całe życie ja robiłem... szedłem ścieżką zainteresowań brata, bo nawet się nie zastanawiałem, czy ja bym chciał coś innego. A dzisiaj tak bardzo mi brakuje tego mojego, że chcę wyjechać na studia za granicę. I o ile dobrze pamiętam, on poleciał do Meksyku, czyli na maksa daleko, żeby wyodrębnić się. Także myślę, że też zadawanie pytań, nawet jeżeli tych sygnałów jasnych nie ma, to też jest ważne.
0: Tak, i chyba też ten pomysł w początkowych latach, wybór szkoły, wybór zajęć dodatkowych, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Jak mamy dziecko w klasie pierwszej i myślimy o zajęciach dodatkowych, to jasne, że możemy pogadać i tak dalej, ale my często jako rodzice z racji logistyki podejmujemy czasami takie decyzje, mówimy: dobra, ty jesteś wysportowany, ty też, dobra, no to chodźcie na te zajęcia, będzie mi pasowało, żeby was tutaj dowieźć. I mamy dobre intencje, czyste intencje. Czasami dzieci w to bardzo gładko wchodzą. To znowu zależy od tego, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, jak bardzo próbują gdzieś podkreślić swoje indywiduum, a jak bardzo podążają też za tym, co narzuci rodzic. I znowu nasza rola, żeby być tutaj gdzieś czujnym i być może wychodzić z jakąś propozycją, która jest nieco odmienna. Czyli jeżeli mamy czas i przestrzeń oczywiście, jeżeli logistyka nam na to pozwala, to żeby w jakiś sposób podsuwać też pomysły, które są różnorodne, bo nie wierzę, że dzieci są zawsze takie same, nie są, już to powiedziałyśmy na samym początku, więc może warto jest chociażby nawet w jednym aspekcie, mogą sobie chodzić na te jedne wspólne zajęcia sportowe, ale warto jest trochę prowadzić dzieci na takiej zasadzie: widzę, że masz duży talent plastyczny, co byś powiedział na to, żebyśmy, nie wiem, spróbowali pójść na zajęcia z rysunku na przykład. I proponujemy to jednemu dziecku, a drugiemu na przykład mówimy: widzę, że na przykład świetnie śpiewasz albo super tańczysz. Widziałam takie zajęcia, które są blisko nas, może chciałbyś spróbować. Czyli też to nasza trochę rola, żeby podpowiadać i podsuwać rzeczy, które trochę tą ścieżkę rozwidlają na dwie strony.
1: A czy z twoich obserwacji wynika, że zawsze jest tak, że jeden z bliźniąt, jedna z bliźniąt jest tą osobą dominującą, czy czasami jest to taka relacja równoważna?
0: Ja myślę, że to jest tak jak trochę tak jak w życiu. To bardzo zależy. To zależy od temperamentu. To zależy też od temperamentu rodziców, bo czasami dobierają się dwie bardzo stateczne, bardzo introwertywne osoby i takie są też dzieci na przykład. Moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście częściej widzę, że jedno z tych bliźniąt jest w jakiś sposób w jakimś obszarze bardziej dominujące. Natomiast to wcale nie musi być tak, że to drugie w związku z tym jest na przegranej pozycji, że ja zawsze widzę zasób również w tym, że coś, co postrzegane jest z zewnątrz jako słabość czy jako uległość, możemy potraktować jako zasób, bo często to są jednostki bardzo wrażliwe, bardzo takie uważne, troszkę w inny sposób postrzegające rzeczywistość i to też może być zasób, na przykład właśnie w kontekście jakimś artystycznym. I warto pokazać to też dziecku, żeby nie czuło, że ta siła jest przygniatająca, bo w tej relacji tak może być z racji bardzo silnej więzi.
1: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak uwrażliwiać ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu, nauczycieli w szkołach i tak dalej, właśnie na indywidualność bliźniąt, no

Bo mimo, że to się wydaje oczywiste, to nadal ten stereotyp, czy też może takie ułatwienie wrzucania tej dwójki dzieci w hasło bliźniaki, no często występuje. Ostatnio też jedna mama mi opowiadała, że syn wracał ze żłobka, z przedszkola i pytał: mamo, dlaczego na mnie tam mówią Xawery?

0: klientami, to na samym początku fajnie jest się spotkać z ciocią w żłobku czy panią w przedszkolu i opowiedzieć też troszkę o tym, w jaki sposób, to znaczy, że bardzo nam zależy. W większości przypadków są tam, można spotkać bardzo empatyczne osoby, które jakby to respektują, że bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jednak były, no właśnie, one po imieniu, żeby nie mówić na nich maluchy, bliźniaki, żeby też, myślę, w jakiś sposób, nawet jeżeli panią jest trudno, bo czasami to jest trudność, kiedy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi, to panie po prostu nie rozróżniają i szukają jakiegoś własnego, wewnętrznego, mam wrażenie, sposobu, żeby namaścić te dzieci i odróżnić.
1: No. U nas panie potrzebowały tygodnia. I mimo, że dziewczyny są bardzo podobne, to po tygodniu już zauważyły na tyle mocne ich indywidualne cechy, że już ta fizyczność nie grała pierwszych skrzypiec, że tak powiem.
0: Wiesz, fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ubierasz dziewczynki w różny sposób. Ja myślę, że to na takim etapie jest ważne nie tylko w kontekście dorosłych, bo dorośli, no właśnie, zauważają cechy temperamentalne, widzą pewne różnice w zachowaniu, w nawykach. Trudniej jest dzieciom. I tutaj myślę, taka mała rzecz, jak ubieranie dzieci w różny sposób jest niezwykle ważne, bo dzieci w kontekście rówieśników też potrzebują się w jakiś sposób odróżnić. I dzieciom jest dużo trudniej zauważyć, aha, to jest Zosia, Kasia czy Basia, która jest nieco bardziej energiczna, a to jest jej siostra Frania, która jest spokojniejsza. Dzieci w ten sposób na początku tego nie złapią, ale pomoże im na przykład ubranko. Czasem na przykład, nie wiem, mamy Kasię i Zosię i Kasia może mieć zawsze, nie wiem, zieloną wstążeczkę na rączce, a Basia na przykład nie. I to jest dla dzieci też pomocne, ale ubrane są różnie. I to jest ważne, że one są traktowane nie tylko indywidualnie przez panie, ale też przez dzieci, bo z czym też się spotkałam, dzieci czasami pomagają paniom, mówią, nie, to nie jest Kasia, to jest Basia. I fajnie jest troszkę tą drogę też dzieciom ułatwić. No na przykład na jakimś takim małym gadżecikiem, który pomoże odróżnić.
1: A jak jest z budowaniem indywidualnych relacji w rodzinie? Jeżeli chodzi o rodziców, no to jest to ułatwione, no bo możemy chociażby zabrać jedno dziecko na zakupy, albo na jakiś krótki spacer, albo wyjść razem z psem. No jest ta przestrzeń. A jak budować indywidualne relacje z babcią, dziadkiem, ciociami, żeby właśnie znowu uniknąć tego hasła bliźniaczki, bliźniaki?
0: Tutaj babcie bardzo, bardzo w to wchodzą zazwyczaj, chociaż absolutnie uwielbiam babcie i mam do nich duży szacunek, natomiast babcie często w to wchodzą, no bo tak jest szybciej, krócej. Babcie też mają duże poczucie takiej sprawiedliwości, że jak jedna to samo, to druga też to samo. I ja myślę, że znowu tutaj duża jest nasza rola, bo babcie też i dziadkowie, i ciocie, i w ogóle nasza rodzina też mocno obserwuje nasz sposób wychowania, nasz sposób komunikowania się z bliźniętami. I myślę, że w rodzinach to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaki styl przyjmiemy my, jaki styl narzucimy, taki on będzie trochę pokutował w dalszej rodzinie. Zawsze też, bo jesteśmy dorośli i zawsze też możemy porozmawiać i powiedzieć, na czym nam zależy. Czasem delikatnie zwrócić uwagę, słuchaj, wiesz co, to im nie pomaga, że mówisz na przykład do nich jako jedno, tak? Spróbuj zwracać się do nich po imieniu. Można też, i wcale to nie jest zły pomysł, na przykład zorganizować taki czas, że nie wiem, jedno idzie na lody z babcią, a drugie na przykład ma ochotę na obejrzenie bajki w kinie i idzie do kina. I to wcale nie ma w tym jakby nic złego, to jest tak jak czas jeden na jeden, jedno może być z dziadkiem, drugie z babcią, można coś porobić później razem, albo jedno może iść na zakupy, drugie może iść do kina, a potem wszyscy możemy iść na lody. I to są takie rzeczy, które dokładnie robimy też w takich najbliższym swoim gronie i też warto je czasami od czasu do czasu wprowadzać w dalszej rodzinie.
1: Małe kroki, w sumie nic trudnego, wymaga tylko uważności w sumie.
0: Dokładnie tak. I podążania za dziećmi, za ich potrzebami, słuchania tego, czego potrzebują, nie wrzucania do jednego worka. To jest chyba po prostu klucz, żeby samemu odkleić się od tego, że mamy do czynienia z jednym bytem i żeby pomyśleć sobie,

0: To jest dwoje dzieci, bardzo często różnych, różnie myślących, różnie przetwarzających emocje, różnie odczuwających niektóre sytuacje. I to są dzieci, które mogą mieć też różne potrzeby, mimo tego, że wychowują się w tej samej rodzinie, mimo tego, że jesteśmy na przykład w tej samej sytuacji. Więc duża uważność i podążanie za tym, co widzę, co słyszę.
1: To na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o relacje między bliźniętami. No bo tak stereotypowo, popkulturowo myślimy, że to zawsze musi być taka super bliska, wyjątkowa, czasami nawet trochę magiczna relacja. To wiesz, czytanie w myślach, współodczuwanie na odległość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obecne w książkach, w serialach, w filmach. No ale życie jest życiem. I te dzieci tak naprawdę nie muszą się ze sobą przyjaźnić. To nie jest tak, że gdzieś jest zapisane, że one będą najlepszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami na całe życie. Więc jak obserwować tę relację i jak ją wspierać na poszczególnych etapach? Na co zwracać uwagę?
0: Na pewno na ten czas, o którym już wspomniałaś, czyli na ten czas jeden na jeden. Na pewno na takie sytuacje, w których bardzo mocno podkreślamy to, że każde z nich jest tak samo ważne, ale może być na swój sposób wyjątkowe. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. No, dajmy sobie jakiś przykład. Nie wiem, mamy bliźnięta, jedno z nich chce na dobranoc przeczytać książkę, a drugie chce budować z klocków. Mają różnie. Mogą się o to pokłócić, może być o to niezła draka, bo każdy ma inną potrzebę w tej samej chwili. I co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść cało i żeby na przyszłość zbudować też takie poczucie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie musimy wiecznie stawać w opozycji, ja chcę to i czekać na to, kto wygra. Że trochę rolą rodzica jest to, żeby powiedzieć głośno, widzę, że ty potrzebujesz poczytać, a ty potrzebujesz zbudować klocki, z klocków. Więc wiesz, teraz 10 minut poczytam z Kasią, a potem przyjdę do ciebie, bo to widzę, że dla ciebie jest ważne zbudowanie z klocków. Zbudujemy też przez 10 minut coś z klocków, a potem pójdziemy się położyć, bo widzę, że macie różne rzeczy są dla was teraz ważne. I na przyszłość dzieci wyciągają taki wniosek, aha, czyli i ja zostałem dostrzeżony, nie musimy o to walczyć. Mój rodzic jest w stanie, jeżeli oczywiście jest i czas nam na to pozwala, dać zaspokoić moją potrzebę i moją, ale wciąż możemy się różnić. I to nie musi być przestrzeń do tego, żeby walczyć. To może być przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że nie muszę mieć tak samo, ale osoba, która jest blisko mnie, z którą mam tą szczególną więź, nie jest w tym moim wrogiem. Nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że moje musi być na wierzchu.
1: No i to jest piękna puenta tej rozmowy. Hanna Romanowicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.